trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszym.

0: Jezu, Ty się tym zajmij.
1: To jest Radio Warszawa.
2: Let's go, girls.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trzej nowi polscy metropolici krakowscy, krakowski, łódzki i katowicki otrzymali z rąk papieża Paliusze. To kardynałowie Grzegorz Ryś i Konrad Krajewski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski. Okazją do wręczenia Paliuszy była tradycyjnie obchodzona w kościele uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Paliusz to wełniany pas noszony na ramionach, zakładany na ornat. Jest symbolem łączności metropolity ze stolicą apostolską i tradycją apostolską. To również relikwia, gdyż paliusze przed wręczeniem mają kontakt z grobem świętego Piotra, tłumaczył w Radiu Warszawa ksiądz dr Łukasz Żak z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
2: Żeby można było sfinansować różnego rodzaju prace, również działalność Stolicy Apostolskiej, różne dzieła, które papiestwo prowadzi, a ich jest nieskończona liczba. W związku z tym to święto Pietrze ma charakter duchowy, tak? Jest to jakiś, można powiedzieć, materialny znak wiary w opiekę świętego Piotra.
1: Papież Leon XIV w homilii w uroczystość świętych Piotra i Pawła przypomniał, że w komunii w kościele nie budujesz się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie punktów spotkania w prawdzie. Wskazał, że święty Piotr mimo swoich błędów potrafił się nawrócić i nie uchylał się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa. Przypomniał także, że Słowo Boże przemieniło świętego Pawła z prześladowcy kościoła w głosiciela pokoju. Warszawsko-praska Liga Siatkówki rozstrzygnięta. W Wyższym Seminarium Duchownym na Tarchominie odbyły się mecze finałowe. Zwycięska okazała się drużyna Wiązowna and Aleksandrów Team, która wygrała w finale z drużyną z parafii świętego Hieronima w Starej Miłośnie. To nie był łatwy mecz, podsumowuje Grzegorz Hajzik, przyjmujący zwycięskiej drużyny.
3: No bardzo się cieszę, bo to pierwsze zwycięstwo, pierwsze złoto, które naprawdę smakuje chyba najlepiej za każdym razem, ale widać jaki jest też poziom, bo co roku inna drużyna to wygrywa i no już mamy trzecią edycję w tym roku i trzecia drużyna stoi inna na podium, na tym pierwszym miejscu, więc łatwo nie jest, ale bardzo się cieszę, że udało nam się dopiąć ten mecz.
1: Medale wręczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, który podkreślił, że cieszy się z rozwoju tej sportowej inicjatywy.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie opublikowało raport roczny za rok 2025, przedstawiając skalę pomocy udzielonym chrześcijanom w obliczu prześladowań, wolień i trudności ekonomicznych. Dzięki hojności ponad 360 tysięcy darczyńców z całego świata. Organizacja zebrała 145 milionów 800 tysięcy euro z darowizn i spadków, co pozwoliło na sfinansowanie ponad 5360 projektów w 141 krajach. Największe wsparcie trafiło do Indii, a następnie do Ukrainy, Libanu i Syrii. Pod względem geograficznym największa część pomocy, bo ponad 34%, została skierowana do Afryki, co wynika z gwałtownego wzrostu liczby wspólnot chrześcijańskich oraz rozprzestrzeniania się terroryzmu islamskiego i przymusowych wysiedleń, szczególnie w krajach takich jak Burkina Faso, Niger czy Mali. Podczas spotkania Rady Nadzorczej, które odbyło się 25 czerwca w Rzymie pod przewodnictwem kardynała Kocha, zatwierdzono raporty finansowe za ubiegły rok oraz budżet operacyjny i projektowy na ten rok. Stowarzyszenie planuje kontynuować pomoc w regionach dotkniętych konfliktami, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Afryce Zachodniej, na Bliskim Wschodzie oraz Pakistanie, gdzie chrześcijanie jako mniejszość religijna mierzą się z licznymi trudnościami.
0: Nie tak gorąco jak wczoraj o tej porze, ale i tak ciepło, 23 stopnie w Warszawie, ale za to przynajmniej na warszawskiej Paradze pada teraz deszcz. Nie są to zbyt intensywne opady, ale zawsze jeżeli ktoś o tej porze wychodzi rano z domu, to po takich upałach jest to na pewno przyjemne orzeźwienie. Dziś jeszcze temperatury powyżej 30 stopni, ale to będzie zaledwie 32 stopnie. Jutro podobne wskazania, zdecydowanie chłodniej od czwartku.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Gierek!
5: Czekaj, bo bramka może będzie.
6: Długo jeszcze ten mundial?
5: A ja nic z tego. Co mówiłaś?
6: Czy mundial to długo jeszcze?
5: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
6: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
5: Mgiełkę?
6: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
5: Ja o piłce, ona o mgiełce.
6: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
5: Budzimy stolice i okolice.
6: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
5: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
7: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt

Czytanie z Księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajemnie znają? Czyż ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, zanim coś schwyta? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dymie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo nie uczyni Pan Bóg niczego, by nie wyjawił swego zamiaru sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was jak przy Bożym spustoszeniu Sodomy i Gomory. Staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, aleście do mnie nie powrócili, mówi Pan. Tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu.

Trudno nam słuchać o Bogu, który karze, który sprawia spustoszenie, który zsyła nieszczęście. A przecież dokładnie tak czytamy we fragmencie z księgi proroka Amosa. Czy Bóg chce naszego cierpienia? Czy Bóg rzeczywiście spuszcza na ziemię ogień, który wytraca grzeszników? Tak, perspektywa judaistyczna przedstawia Boga jako tego, któremu przynależy wszystko. Nic bez Jego zgody się nie dzieje. Dobrze znamy i często wypowiadamy słowa: nie wódź nas na pokuszenie. Czyż nie? To ta sama perspektywa, w której Bóg panuje nad wszystkim. Dla Żyda jest to tak oczywiste, jak fakt, że ptak pada na ziemię, gdy zastawione zostanie sidło. Albo to, że lew ryczy w lesie dopiero wtedy, gdy pochwyci zdobycz. Nigdy nie słyszałem lwa ryczącego w lesie. Jeśli już, to jelenie w polskich Tatrach. Nigdy też nie zastawiałem sideł na ptaki. Inaczej też z perspektywy teologii XXI wieku ująłbym zasadę zniszczenia, które zsyła na grzeszników Bóg. Poruszamy się w języku i kulturze. Inaczej nie potrafimy przekazać wiary. Nasz język nie jest doskonały. A ilekroć coś o Bogu powiemy, to mówimy zawsze mniej. Zawsze zdajemy sobie sprawę, że nie potrafimy ująć całej prawdy. Pewne jest, że wybierając zło, sami pozbawiamy siebie Boga. Sami decydujemy, że wolimy ogień, zniszczenie i cierpienie zamiast szczęścia i powrotu do Pana.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Marek Dąbrowski.
2: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?
3: Kimże On jest, pytają zdumieni apostołowie. Mimo że już wcześniej doświadczali cudów, uzdrowień, czy to trędowatego, czy sługi setnika, widzieli, jak Jezus wypędza złe duchy, uwalnia opętanych, przywraca zdrowie tym, dla których po ludzku często nie było już żadnego ratunku. Wsiadają razem z Nim do łodzi, biorą ster w swoje ręce. Można powiedzieć, że robią rzecz, którą znają z codzienności, z którą spotykają się od dzieciństwa. Jednak rzeczą codzienną nie były niesprzyjające warunki. Dzisiejsza Ewangelia to idealny obraz naszego życia, życia niejednego współczesnego człowieka, który ma świadomość, że Jezus jest. Niekiedy ma świadomość, że Jezus jest blisko. Często wierzy w istnienie Boga. Często deklaruje się jako wierzący, ale może nie do końca praktykujący. Wie ksiądz, mówią ludzie. My wierzymy, ale nie zawsze mamy czas iść na mszę niedzielną. Raz na długi czas uda nam się pójść do spowiedzi, ale generalnie żyjemy dobrze. Mamy ster łodzi naszego życia w swoich rękach. Płyniemy przez jezioro życia. Warunki są bardzo sprzyjające. Warunki, one zawsze mogą się zmienić. I niekiedy Bóg pozwoli, by wicher i fale uderzyły w tą łódź. By człowiek zdał sobie sprawę, że poleganie tylko na własnych umiejętnościach nie będzie w stanie go uratować. Wszystko to po to, by w swojej bezradności w końcu zawołać: Jezu, ratuj, giniemy. On nigdy nie zostawia, On nigdy nie opuszcza. On gromi wichry i ucisza jezioro. Pamiętaj, On Cię naprawdę kocha.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Tę najświętszą ofiarę sprawuję, modląc się za świętej pamięci Edwarda Radomskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, polecając Panu Bogu jego zbawienie. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj w naszej świątyni Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, wszystkich, którzy biorą udział w wierchu różańcowym w naszej parafii, którzy czuwali tej nocy. I witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa i zapraszam do wspólnej modlitwy. Przystępując do sprawowania Najświętszej Ofiary, otwórzmy nasze serca przed Bogiem i wzbudźmy szczery żal za popełnione grzechy. Panie Jezu, Władco żywiołów natury, zmiłuj się nad nami. Chryste, nasza nadziejo, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, nasz Królu i Sędzio Sprawiedliwy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przebrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże. Czytanie z Księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi. Dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajemnie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zostawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, aby Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory. Staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, ale do mnie nie powróciliście, mówi Pan. Dlatego tak uczynię Tobie, Izraelu, a ponieważ tak Ci uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twym, Izraelu. Oto słowo Boże. Pokój niech będzie.

nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią. Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. Pan brzydzi się człowiekiem pod

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak, że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichr i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Moi drodzy, Jezus, który ucisza jezioro i wichry, to już można jakby drugi raz dostrzec, jak Jezus ucisza jezioro, albo jezioro jest Mu poddane. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ głębiny wody dla Izraela w tamtym czasie, wcześniej, to były niezbadane odmęty. Tam mieszkały potwory morskie. Wiele razy w psalmach mogliśmy usłyszeć. Tam mieszkało, generalnie tam zaczynał się Szeol. Takie morze czy jezioro pochłaniało ludzi. To było coś strasznego, coś złego, coś niewyobrażalnego. Pewna siła nieokiełznana. Izraelici bali się. Było to jakby synonimem, może nie synonimem, ale symbolem zła, głębiny, ciemności głębin. I to, że tam człowiek nie jest to niezbadane, było to niezbadane, to oni się tego bali. I pierwszy raz, kiedy Jezus wychodzi na jezioro, czyli przychodzi, kroczy po jeziorze, to pierwszy raz nie tylko, że chodzi po wodzie, ale On chodzi po potędze przeciwnika. On chodzi po Szeolu, czyli po tym, co niezbadane, co po śmierci, co złe. On depcze to. I drugi raz dzisiaj, kiedy słyszymy, kiedy ucisza tą całą potęgę przeciwnika. Dla uczniów, dla apostołów jest to wyraz niezwykłej potęgi Jezusa, boskiej potęgi. Tak więc On, uciszając tą burzę na jeziorze, staje się w oczach apostołów, uczniów, staje się Bogiem Wszechmogącym, który również burze, najgłębsze zło naszego życia potrafi uciszyć, potrafi chodzić po potędze przeciwnika. Amen. Powstańmy i zanieśmy do Boga nasze prośby i błaganie. Módlmy się za Kościół Święty, aby stało na straży nieprzemijających wartości oraz przekazywał ewangeliczne orędzie miłości, pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za poszkodowanych przez klęski żywiołowe, aby dzięki ludzkiej solidarności i życzliwości mogli powrócić do normalnej codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się za trudzących się przy zbiorach plonów ziemi, aby za swoją pracę zostali godziwie wynagrodzeni. Ciebie prosimy. Módlmy się za dopuszczających się niesprawiedliwości, aby otrzymali łaskę szczerego nawrócenia i poprawy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Edwarda Radomskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mógł wejść do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas samych, wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy zawsze wydawali dobre owoce przemiany naszego życia. Ciebie prosimy. Ojcze miłosierny i sprawiedliwy, w Tobie pokładamy całą ufność i nadzieję. Błagamy Cię, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.
2: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystkie nasze burze naszego życia zawsze ofiarujmy Panu Jezusowi. Burze przemijają, mają to do siebie, że są może nawet najbardziej gwałtowne, ale przemijają. I najczęściej po burzy jest przepiękne niebo i cisza. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatan, które na zgubę dusz ludzkich potem świeci.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą. To była transmisja z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Zbliża się godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Sygnalista ze Szpitala Południowego zeznawał w prokuraturze. Tragiczny bilans kolarskiego wyścigu w Markach. Sensacje. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Po ponad 9 godzinach zakończyło się w poniedziałek przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego. Przesłuchanie było bardzo produktywne, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Mamy na razie relację jednej ze stron, niczym nieudokumentowaną, jeśli chodzi o te dokumenty, które do tej pory były zgromadzone. Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować. Nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić.
1: Pełnomocnik świadka, radca prawny Tomasz Jędrasiak, poinformował, że dr Emil Jędrzejewski nie otrzymał wezwania na kolejne przesłuchanie.
3: Nie mogę żadnych informacji udzielić, no ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, no chyba można się domyśleć, tak, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
1: Protokół liczy 29 stron. Uzyskane informacje spowodowały konieczność zabezpieczenia dodatkowej dokumentacji medycznej i organizacyjnej Szpitala Południowego. W najbliższych tygodniach prokuratura ma zamiar przesłuchać pracowników szpitala.
2: Na tym etapie nie widzimy podstaw do przesłuchiwania osób odpowiedzialnych za nadzór. Nas w pierwszej kolejności interesują kwestie dotyczące organizacji funkcjonowania poszczególnych oddziałów Szpitala Południowego.
1: Piotr Skiba nie wykluczył też przesłuchania Dawida Kacprzyka. Poinformował, że były radny dzielnicy Ursus przekazał śledczym obszerną dokumentację oraz swój obecny adres w Polsce. Doktor Jędrzejewski, był ordynator chirurgii Szpitala Południowego, wcześniej publicznie mówił o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówki. W sprawie prowadzone są dwa śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka. Na pierwszym przesłuchaniu świadek milczał, nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań prokuratora bez pełnomocnika.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodocianych matek w niemieckim Stadem. Wszyscy zabici to osoby dorosłe.
5: Ciała 4 ofiar znaleziono w budynku. 5 osoba była reanimowana przed ośrodkiem, ale nie udało się jej uratować. 6 osoba zmarła w szpitalu, gdzie leczeni są ranni. Stan części z nich jest ciężki. Po pościgu policja zatrzymała 3 osoby, wśród nich mężczyznę, który strzelał w ośrodku i towarzyszącą mu kobietę. Nie potwierdzono oficjalnie motywu działań napastników. Policja nie wyklucza jednak, że przyczyną tragedii był konflikt rodzinny.
1: Sprawę śledzi Adam Górczewski.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Będzie śledztwo w sprawie śmierci 2 kolarzy, którzy w niedzielę brali udział w amatorskim wyścigu Poland Bike Marathon w Markach. Na metę nie dotarło 2 uczestników zawodów. Jednego z poszukiwanych, 30-latka, odnaleziono w niedzielę. Jednak mimo podjętych działań nie udało się go uratować. Ciało drugiego zaginionego, 71-letniego mężczyzny, odnaleziono w poniedziałek rano.
6: Po ustaleniu przyczyn zgonu do pracy przystąpi prokurator. Wyjaśnia rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
7: Prokuratura czeka na materiały z policji, tak żeby móc wszcząć śledztwo i to śledztwo będzie wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
6: Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski uważa, że organizatorzy zawodów podjęli bardzo duże ryzyko, zezwalając na start przy temperaturze około 40 stopni.
8: W rzeczywistości ta temperatura jest dużo wyższa, bo asfalt czy beton nabiera jeszcze większych temperatur.
6: Paweł Grzesiowski apeluje przy okazji, by organizatorzy imprez masowych na świeżym powietrzu uwzględniali warunki atmosferyczne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
1: Relację przygotował Witold Banach. Paragwaj awansował do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej pokonała po rzutach karnych Niemcy 4-3. W kolejnej rundzie melduje się też Maroko. Piłkarze z Afryki pokonali Holendrów w rzutach karnych 3-2. Bez niespodzianki w meczu Brazylii z Japonią Canarinhos wygrali 2-1.
0: Trochę popadało nam o poranku, ale niech ta poranna pogoda Państwa nie zwiedzie, bo znów będzie słońce, znów będzie upalnie.
9: Na szczęście ten upał mniejszy niż w ostatnich kilku dniach. Maksymalnie na termometrach, tak obiecują synoptycy, 32 stopnie. O tej porze 22 to Warszawa, 21 Grodzisk Mazowiecki i Pruszków, 22 w Radzyminie i w Piasecznie.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
9: Ale to jest ulga, jak takie chłodniejsze powietrze.
0: No właśnie teraz powiało przez okno, tak. O, łapie te podmuchy, bo nie wiadomo, jak długo one będą, bo później znowu temperatury wzrosną.
9: No 32 to wiesz, przy tych 39 to jednak nawet dosyć chłodno. Ja wiesz, powiem ci tak, wczoraj jak taki delikatny wiaterek wiał przy tych 37 stopniach, to już sobie pomyślałam, o jakoś tak jakby lepiej, więc...
0: To dzisiaj to prawie zimno będzie.
9: No naprawdę, nawet wzięłam kurtkę dodatkową, jeansową co prawda, więc jest leciutka, ale nawet i parasol by się przydał, szczególnie teraz o poranku. Kolejne dni mają być też podobne. Jutro chyba burze zapowiadane. Zobaczymy, będziemy na pewno dla Was, słuchacze, sytuację monitorować, ale na pewno w poranku z Radiem Warszawa dużo ochłody, dużo inspiracji. Nie zapominamy także o ważnych tematach, a takim ważnym tematem także na wakacje jest depresja, której mogą doświadczać niektórzy z nas. Jak sobie poradzić z tym problemem? Co robić, żeby problemu pod dywan nie zakopywać? O tym już za chwilę.
0: A dzień dobry mówią
9: Jarek Wydra
0: i Weronika Ostrowska.

0: Ciasno w tym momencie okolice Mostu Grotaroweckiego. Jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, z Łomianek w kierunku centrum Warszawy także już jedziecie w korku. Na szczęście przez samą Warszawę jeszcze bez większych utrudnień przejedziecie. Jedynie ciaśniej na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika.
1: Tu i teraz.
2: W naszym studiu panie z Fundacji Twarze Depresji, Antonina Dudek-Olejniczak, psycholog i koordynatorka poradni psychologicznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Amelia Gruszczyńska, specjalistka do spraw fundraisingu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy wakacje to czas beztroski? Czy depresja robi sobie przerwę na lato, taką wakacyjną, czy wręcz przeciwnie? Dla części osób ten czas bywa szczególnie trudny.
3: Jak najbardziej. Dla części osób ten czas był szczególnie trudny. Na przykład dzieci, które w domu spotykają się z problemem alkoholowym albo przemocy. W momencie, w którym cały dzień spędzają w domu, jest to dla nich szczególnie trudny okres. Tak samo osoby, które biorą na przykład leki na depresję, szczególnie teraz w fali upałów, muszą szczególnie uważać, ponieważ te leki współdziałają z temperaturą do tego stopnia, że człowiek może się jeszcze szybciej przegrzewać, jeszcze gorzej się czuć. Nie jest tak jak w depresji tej sezonowej, jesiennej, że ta pogoda nas dobija. Wręcz przeciwnie, często czujemy taki mały przypływ energii do tego, żeby jednak coś robić, bo jest słońce, szkoda marnować dnia. Ale w depresji właśnie wtedy pojawiają się jeszcze większe wyrzuty sumienia, że jest tak ładnie, życie jest piękne i wszyscy tak mówią dookoła i są wakacje, a ja dalej nie mam siły wstać z łóżka. I depresja nie robi po prostu wakacji od chorowania, a może wręcz powodować to, że czujemy się z tym jeszcze gorzej.
2: Fundacja prowadzi bezpłatną pomoc psychologiczną dla różnych grup, dla dzieci, dla dorosłych, dla kobiet z depresją poporodową, pacjentów onkologicznych, także dla obywateli Ukrainy. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają dziś się osoby, które takiego wsparcia potrzebują?
3: To zależy. Tak naprawdę tutaj nie ma jednego takiego kluczowego problemu, bo są to zarówno relacje interpersonalne, jak i kryzysy w pracy. Często coraz częściej jest to poczucie samotności, czy też taka bezsilność wobec rynku pracy.
2: Mamy więcej czasu, co nie zawsze jest też dobre w takich momentach. A który moment panią utwierdził w przekonaniu, że chce pani wspierać osoby, które zmagają się z kryzysem psychicznym?
4: No, myślę, że to bardzo szybko się stało, bo ja diagnozę epizodu depresji dostałam jako dziecko, mając lat 12, podczas pierwszej hospitalizacji. Wtedy też pierwszy raz zaczęłam brać leki antydepresyjne i wówczas to był duży szok dla otoczenia, też myślę, że dla społeczeństwa, bo ja dość szybko zaczęłam o tej swojej diagnozie mówić tak publicznie. Opowiedziałam o swoją historię wielokrotnie wtedy w mediach i to wzbudziło taką debatę społeczną, czy dzieci mogą chorować. Wtedy też możliwości leczenia były inne, leków takich dla dzieci nie było tak naprawdę. I od tego czasu minęło 11 lat i dalej gdzieś tam ten temat jest mi bliski i dalej działamy razem z fundacją, razem z Tosią. Też tą swoją historię tutaj tak przytaczam po to, żeby też temat oswoić i zachęcić do tego korzystania z pomocy, zachęcić do tego, żeby nie myśleć sobie, że ten okres wakacji dla każdego musi być jakiś beztroski, szczęśliwy, że wtedy też często dotykają nas trudności i że warto tej pomocy szukać.
2: Nastolatkowie te wakacje mają i ten nastoletni bunt, który się pojawia, jak go rozpoznać, jak rozpoznać depresję od nieracjonalnego czasami dla dorosłych zachowania nastolatków, właśnie coś, co nazywamy tym nastoletnim buntem, na co zwrócić uwagę i co powinno nasz niepokój wzbudzić?
3: Trudno jest to rozróżnić, jeżeli jest się rodzicem, jeżeli jest się osobą bliską, zaangażowaną, bo po pierwsze zazwyczaj wiele osób nie ma wykształcenia ani psychiatrycznego, ani psychologicznego, czy pedagogicznego nawet, więc bez takich znajomości trudno o taką diagnozę. Co nas może zaniepokoić, to jest drastyczna zmiana zachowania. To jest właśnie to, że dziecko zupełnie inaczej się zachowuje. To nie jest tak, że bunt bierze się z dnia na dzień, depresja też nie bierze się z dnia na dzień, to są rzeczy, które narastają. Więc to jest długofalowy proces i to nie jest tak, że z dnia na dzień dziecko budzi się z depresją albo z buntem nastoletnim. I chodzi mi o to, że jeżeli coś nas zaniepokoi jako rodzica, jako starszą siostrę, czy nawet wychowawcę na obozie, to warto przede wszystkim zwrócić na to uwagę, zasygnalizować to. Jeżeli jesteśmy dla dziecka taką bezpieczną osobą, to powiedzieć, że po prostu widzimy zmianę zachowania, martwimy się. Jeśli chce o tym porozmawiać, to jesteśmy tu dla niego. Jeżeli chce sięgnąć po pomoc, to też ma taką możliwość, bo tutaj nie chodzi o to, że rodzic musi to umieć rozróżnić. Jeżeli rodzic czy ktoś z otoczenia dziecka widzi zmianę zachowania, to warto ją nazwać, warto powiedzieć, jak my się z tym czujemy, że nas to martwi, że troszczymy się o to dziecko, że chcemy mu pomóc i zaoferować możliwości pomocy, żeby tego nie bagatelizować, nie kłócić się z tym dzieckiem i też nie pomagać mu na siłę, bo to często też w młodym umyśle może działać kontrproduktywnie. Więc dać taką furtkę, że dziecko samo może wybrać, czy chce tej pomocy, powiedzieć, że się martwimy i że może sięgnąć po tą pomoc.
4: Też myślę, że warto po prostu odważyć się i skorzystać z tej specjalistycznej pomocy. U nas dla dzieci i młodzieży mamy 5 bezpłatnych konsultacji, w ramach których skonsultować się może też rodzic czy opiekun. Ta pomoc jest prowadzona zarówno stacjonarnie w Warszawie przy Alei Solidarności 78, jak i online. Więc kiedy coś nas niepokoi, warto po prostu na tą konsultację przyjść, porozmawiać ze specjalistą.
2: Czy wstyd jest cały czas z tą barierą, która nas hamuje, by sięgnąć po specjalistyczną pomoc?
3: Myślę, że już coraz mniej. Myślę, że teraz z tego, co widzimy też w poradni, w gabinecie, jest to coraz częściej bariera jednak finansowa. Dlatego jako fundacja mamy tę możliwość darmowej pomocy, darmowego wsparcia, bardziej takiego właśnie interwencyjnego, bo to nie jest długofalowa pomoc. Mamy jedynie dedykowane długofalowe programy dla dzieci i młodzieży. To są 2 programy terapeutyczne, gdzie jest ten wymóg spełnienia kryterium finansowego, więc są one dedykowane dla tej najbiedniejszej grupy, dla osób z minimalnym dochodem, ale mamy takie programy, takiej długofalowej pomocy. Wstyd coraz rzadziej się już spotyka. Myślę, że tu jednak często poszczególne tylko grupy jeszcze ten wstyd dotyka, jak na przykład właśnie seniorów, którzy byli wychowani w takim, a nie innym systemie i po prostu nie umieją przyznać się do takich rzeczy, że mogą mieć trudności psychiczne.
2: Powiedzmy o telefonie zaufania. Ja teraz specjalnie o to pytam, bo na koniec jeszcze będę chciał zapytać jeszcze raz, żebyśmy mogli ten numer telefonu podać dwukrotnie, żeby ktoś też przygotował się na to i by mógł go zapisać.
3: Mamy telefon zaufania w fundacji, jest on skierowany dla osób dorosłych w kryzysie. Na razie działa 5 dni w tygodniu, czyli w poniedziałki od 18 do 21, wtorki, środy od 8 do 11, w czwartki od 19 do 21 i w niedzielę od 17 do 21. Takie godziny są naszego telefonu zaufania, to jest 22 290 44 42. Telefon, który obsługują nasi psycholodzy, jest to zupełnie darmowa forma wsparcia. Do niczego nie zobowiązuje. Jest anonimowy i taka rozmowa może trwać nawet do 50 minut. Więc to nie jest tak, że ona jest przerywana po 15, czy 20, czy nawet 30 minutach, tylko jest to taka pełnoskalowa, że tak to nazwę, długotrwająca rozmowa po prostu z psychologiem, który czeka na ten telefon i jest po to, żeby wysłuchać.
2: Jeszcze za chwilę przypomnimy ten numer telefonu. Ja zapytam o inicjatywę Biegam i Pomagam, która jesienią się odbędzie. Jak aktywność fizyczna pomaga nam w zachowaniu dobrej kondycji i w jaki sposób to wydarzenie przełamuje stereotypy dotyczące zdrowia psychicznego?
4: To już będzie 5. edycja naszego biegu. z twarzami depresji. W zeszłym roku wzięło w niej łącznie 800 osób, zarówno stacjonarnie w Nadleśnictwie Chojnów pod Warszawą, jak i wirtualnie, bo opcje startu są dwie. Można do nas dołączyć pod Warszawą i biec w tych leśnych okolicznościach z nami, albo biec z dowolną aplikacją biegową. Całkowity dochód ze sprzedaży tych pakietów, tak jak co roku, będzie wspierał nasz program pomocy dla najmłodszych podopiecznych, dla dzieci i młodzieży, ale też myślę, że oprócz tego celu charytatywnego jest to po prostu fajne wydarzenie z ciekawymi ludźmi, z naszymi ambasadorami, z dobrą atmosferą. Jeżeli chodzi o te kwestie zdrowotne, to przekażę Tosi tutaj wypowiedź jako psycholożce, która myślę, że lepiej o tym opowie.
3: Jak najbardziej. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, jest ona bardzo ważna. Jest wręcz kluczowym czynnikiem do tego, żeby po pierwsze poprawić zdrowie psychiczne, po drugie je utrzymać, bo aktywność fizyczna, jak jest takie porzekadło, że daje nam te endorfiny, no to naprawdę tak działa, że czujemy po pierwsze wtedy sprawczość, czujemy przyjemność, czujemy też to, że zrobiliśmy jednak coś przyjemnego dla siebie, ale że w ogóle coś zrobiliśmy, co często w depresji jest takim zniekształceniem poznawczym, że mamy poczucie, że nie robimy nic, że w tym życiu się nic nie dzieje. A jednak jak pójdziemy nawet na spacer czy na rower, no może nie w 40-stopniowych upałach, ale nawet wieczorem można pójść na chwilę na rower, na spacer, czy nawet na siłownię, gdzie są klimatyzacje, żeby poczuć, że jednak coś zrobiliśmy, poczuć tą siłę mięśni. Też istotne jest tutaj taki czynnik biologiczny naszego mózgu, to białko BDNF, które tworzy nowe połączenia w mózgu. Dzięki temu zwiększa się plastyczność tego mózgu i łatwiej nam jest wypracować, choćby w procesie psychoterapii, nowe połączenia neuronalne, przez co też zmienić sposób naszego myślenia. Dochodzi wtedy do takiej restrukturyzacji poznawczej, że po prostu możemy inaczej spojrzeć na sytuację, inaczej o niej myśleć, inaczej rozumieć też samego siebie, więc aktywność fizyczna nie tylko daje nam przyjemność, ale też daje nam możliwość szybszego wyjścia choćby z depresji.
2: Przypomnijmy jeszcze numer telefonu zaufania na koniec.
3: 22 290 44 42.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Razem ze mną w studiu były panie z Fundacji Twarze Depresji, Antonina Dudek-Olejniczak, psycholog i koordynatorka poradni psychologicznej, i Amelia Gruszczyńska, specjalistka do spraw fundraisingu. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękujemy.
4: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Będzie śledztwo w sprawie śmierci dwóch kolarzy, którzy w niedzielę brali udział w amatorskim wyścigu Poland Bike Marathon w Markach. Na metę nie dotarło dwóch uczestników zawodów. 30-latka odnaleziono w niedzielę, ciało 71-letniego mężczyzny odnaleziono w poniedziałek rano. Pożar w Komendzie Rejonowej Policji na Pradze Północ. Wczoraj w godzinach popołudniowych spaleniu uległy dwa pomieszczenia komisariatu. Sytuacja została szybko opanowana i nikt nie ucierpiał. Pasażerowie kolei mazowieckich i SKM-ki wciąż mogą liczyć się z utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Usterki spowodowane wysoką temperaturą są usuwane, ale w stolicy wciąż mogą występować opóźnienia wtórne. Przypominamy, że od soboty w Warszawie obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zawieszone jest m.in. kursowanie linii 160, 171, 225, 263, 308, 320 i 332. Szczegółowy rozkład jazdy można sprawdzić na stronie warszawskiego transportu publicznego. Nowe przejście podziemne na stacji Warszawa-Gdańska. Tunel o długości około 180 metrów połączył perony z metrem oraz przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Ściany nowego przejścia zdobią murale przedstawiające historię kolei i Warszawy.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dzisiaj pochmurno o poranku, deszcz jeszcze gdzieniegdzie może padać, ale te opady powinny zanikać. Dziś pogoda może być nieco nieprzewidywalna, a to może zagrzmieć, a to może coś popadać, ale na ogół będzie słonecznie i upalnie.
4: 32 stopnie dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, przy 40, 39 to jest naprawdę przyjemna temperatura. 22 o tej porze to Warszawa, Legion, Nowogrodzisk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, 21 w Piasecznie.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A gdzie jest ta fajna tabelka, którą miałam uzupełnić?
2: Takie rzeczy będziesz musiała wpisać do tej tabelki po tej nocy.
1: Krzysztof, ale
2: to tak wszystko wie. Działo się, dwa razy rzuty karne, raz prawie dogrywka, no ale jak to wszystko było?
3: Zaczęło się od Brazylia-Japonia, ale no tutaj jakość piłkarska no to przemawiała za Brazylijczykami, którzy no w końcówce, ale jednak dowieźli ten wynik i oczekiwania.
2: Ale ledwo.
1: A jaki wynik? Ledwo.
3: 2-1 było, a przez większą część meczu było 1-1 i w 96 minucie Brazylijczycy przypieczętowali awans.
1: Czyli Brazylia idzie dalej. Kto jeszcze?
3: Tak.
2: Później to niespodzianka.
3: Kolejne mecze to już były wachlarze emocji i pozytywnych zaskoczeń, znaczy pozytywnych. No, dla kogo pozytywny, dlatego pozytywny.
2: Dla Niemców trochę słabo pozytywne to zaskoczenie.
3: Dla Niemców tak, natomiast jeżeli się zastanowimy nad tym, co jest lepsze, styl czy wynik, no to chyba w tym wypadku to wynik zdecydowanie, no bo Niemcy przeważali przez większą część meczu, ale jak nie jesteś w stanie przez 90 minut plus 30 bramki, no to spadasz w karnych, bo karne to są loteria.
1: A kto przechodzi dalej z tego meczu? Z tego...
3: Paragwaj.
1: O, Paragwaj, to już wiem, komu kibicować.
3: Tak, i jeszcze z kolejnych takich zaskoczeń, nie zaskoczeń, no bo Maroko-Holandia to był taki mecz 50-50 i Maroko pokonało Holandię tak samo w karnych.
2: Ale to był prawdziwy festiwal zmarnowanych karnych, bo masz 10 karnych, strzelonych 5.
1: Co?
2: No
3: ale to
1: chyba tej nocy naprawdę mogłam oglądać.
2: Nie, tego poranka, to mogłaś oglądać.
3: Ale jeżeli zawodnik ma strzelić karny, no to jest presja, to jest czasem głowa siada.
1: No więc... i widzicie, i Messi z tym swoim niestrzelonym karnym tutaj wcale nie jest jakimś wyjątkiem.
2: Ale on bez konsekwencji, Holendrzy trochę gorzej. Krzysztof Flis, bardzo Ci dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Cały czas jest honorowanie biletów z transportu warszawskiego w kolejach mazowieckich i w drugą stronę również to wszystko spowodowane upałami, trudnymi warunkami i tym, że pociągi mogą jeździć niezgodnie z rozkładem jazdy.
1: I mamy informację, że z Mińska Mazowieckiego dojazd autostradą w kierunku Warszawy dzisiaj trochę w wolniejszym tempie, dlatego że większy ruch, być może część pasażerów kolejowych się wystraszyła, że znów mogą być utrudnienia. Ciasno w Warszawie. W Alei Prymasa Tysiąclecia na całej długości w kierunku zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Jerozolimskie też stoją w Wał Międzyszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Tutaj też korek.

0: wielu patronów dziś.
1: Wspomnienie świętych, pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego. Posłuchajmy o nich.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Wspominamy dzisiaj niepoliczoną rzeszę świętych, choć w kalendarzu mamy ostatni dzień czerwca, a nie 1 listopada. Co więcej, grupa ta obejmuje tylko rzymskich męczenników, bo ze wszystkich miast najwięcej chrześcijan oddało swoje życie za Chrystusa i zostało pochowanych właśnie w Rzymie. Przez pierwszych 300 lat Kościoła to tu powstawały dekrety prześladowcze i tu skwapliwie je wykonywano. A pierwszym prześladowaniem było to rozpętane przez cesarza Nerona w latach 64-67. Zaskoczyło wszystkich swoją zajadłością i skalą, nawet mocno nieprzychylnych chrześcijanom najwybitniejszy historyk rzymski Tacyt, widząc rzeszę mordowanych ludzi, pisał: budziła się ku nim litość, jako że nie dla pożytku państwa, lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego tylko człowieka byli traceni. Oto bowiem Neron, marząc o nowym Rzymie, nakazał potajemnie podpalić stary, a gdy prawda wyszła na jaw, furię pozbawionych dachu nad głową mieszkańców Rzymu przekierował właśnie na chrześcijan. Schwytano więc najpierw tych, którzy wiarę tę publicznie wyznawali, odnotowywał dalej w swoich rocznikach Tacyt. A ze śmierci ich uczyniono urągowisko, gdyż okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy albo przybici do krzyżów. A gdy zabrakło dnia, płonęli nocą, służąc za pochodnie. Nie ma żadnego rejestru osób, które oddały wtedy życie za Chrystusa. Są oni niepoliczalni, ale wszyscy są dzisiaj wspominani jako święci pierwsi męczennicy rzymskiego Kościoła.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: OMD, Enola Gay.
1: I 8:58, zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Krzegorz Przęczkiewicz, Krząż Żywoszyce, powiat Łęko-Łody.
4: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozorawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Po upałach burze. Strażacy interweniowali 1600 razy. Eksplozja w Monako. Wśród poszkodowanych ukraiński oligarcha. Robert Lewandowski ma nowy klub. Polak zagra za oceanem. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. 1600 interwencji podjęli w ciągu doby strażacy w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Usuwali skutki burz i intensywnych opadów. Brygadier Karol Kroć z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej interwencji było na południu Polski.
9: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. W pozostałych województwach sytuacja wyglądała na w miarę spokojną, co nie znaczy, że tych interwencji nie było. Oczywiście były osoby poszkodowane, były uszkodzone dachy, były też zalane posesje.
8: Z powodu warunków atmosferycznych w tej chwili odwołanych jest kilkanaście pociągów. Są to głównie połączenia regionalne. Kilkadziesiąt innych jest opóźnionych.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ukraiński oligarcha i jego bliscy ofiarami eksplozji w Monako. Wieczorem w 29 czerwca, czyli w poniedziałek, w budynku mieszkalnym podłożono ładunek wybuchowy. Sprawca, zarejestrowany na nagraniach z monitoringu, jest poszukiwany.
11: Na nagraniach z monitoringu widać, jak kilka minut przed zdarzeniem mężczyzna pozostawia w budynku mieszkalnym plecak. W środku znajdowały się materiały wybuchowe i różne metalowe elementy. W wyniku eksplozji 3 osoby zostały ranne. 2 trafiły do szpitali we Francji z poważnymi obrażeniami. Jak podają lokalne media, wśród poszkodowanych ma znajdować się ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew oraz jego bliscy. Jermołajew należy do grona 30 największych fortun Ukrainy. Jednak w ostatnich latach opuścił kraj i miał zrezygnować z ukraińskiego obywatelstwa. Jest podejrzewany o handel bronią i pranie brudnych pieniędzy. A 3 lata temu Ukraina nałożyła na niego sankcje za wspieranie rosyjskiej agresji. Władze Monako ostrożnie odnoszą się do zdarzenia, nie określając go jako zamach i wskazując raczej na usiłowanie zabójstwa.
8: Relację przygotował Stefan Folce.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Rozpoczyna się kolejny etap prac na balustradach i gzymsach mostu gdańskiego. Roboty rozpoczęły się na początku maja, przypomina Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
12: Najpierw pracowaliśmy po północnej stronie mostu w kierunku Śródmieścia, natomiast teraz od 30 czerwca przesuwamy się z robotami bliżej środka przeprawy, gdzie zajmujemy kolejny odcinek jezdni i chodnika.
8: Druga część prac ruszyła dziś rano.
12: Prace prowadzimy na obu poziomach mostu, drogowym i tramwajowym, tak żeby całość wykonać możliwie sprawnie i jednocześnie ograniczyć utrudnienia. Ten etap zakończy się jeszcze w wakacje, a następnie przeniesiemy się na jezdnię w kierunku Pragi.
8: Cały remont ma zakończyć się na jesieni. To dobry wybór, tak skomentował decyzję Roberta Lewandowskiego prezes honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Polski napastnik będzie grał w barwach amerykańskiego klubu Chicago Fire. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania Roberta Lewandowskiego w koszulce tej drużyny. Michał Listkiewicz mówi, że Stany Zjednoczone mają silną ligę.
13: Sportowo będzie wszystko okej, no ale jeszcze jest ta część pozasportowa. Chicago to wiadomo drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany. Jest to ogromne środowisko polonijne. Wyobrażam sobie, jaka będzie walka o bilety na pierwszy mecz Roberta w Chicago Fire na chicagowskim stadionie.
8: Debiut Roberta Lewandowskiego może nastąpić 16 lipca, poinformował o tym nowy trener Polaka Greg Berhalter.
0: Dzisiaj pogoda może nas zaskakiwać. Rano pojawił się deszcz. On jeszcze gdzieś tam, gdzieniegdzie może padać. Może dzisiaj zagrzmieć, ale na ogół będzie słonecznie w drugiej części dnia i upalnie.
1: Na termometrach nawet 32 stopnie w stolicy i w okolicy. To już raczej takie przyjemne, chłodniejsze nieco lato niż to z wynikiem 39 stopni. 22 o tej porze w Warszawie, 23 w Otwocku, 21 w Radzyminie.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Lato w pełni, znaczy w pełni, no pogodowo w pełni, bo tak w ogóle to dopiero na początku. No i mamy taki hit, który zawsze latem się sprawdza, zawsze z latem się kojarzy i tak już od 25 dokładnie.
1: Poczekaj, czy on się sprawdza na taki moment, jak wstajemy i nam się trochę nie chce wstać i
0: tak.
1: Jesteśmy na wakacjach, patrzymy na budzik i to jest ten radosny moment, że możesz odłożyć telefon, nawet go odrzucić daleko i powiedzieć, a nie, ja dzisiaj mogę pospać. To jest taki budzik?
0: On jest na każdą okazję dobry, bo jak słyszy się tylko pierwsze dźwięki, to od razu mamy już pozytywne skojarzenia. Ciekawe, jakie ty będziesz miała skojarzenia?
1: No właśnie też bardzo pozytywne. Wiesz, tak pomyślałam sobie, że kojarzy mi się to z jakąś taką nawet może potańcówką, ale taką trochę we francuskich odcieniach. No i jeżeli jesteście fanami Ingrid, to już wiecie, o jakim numerze mówimy i jaka piosenka dzisiaj w Radiu Warszawa będzie budzić nas i was podczas tego letniego poranka z Radiem Warszawa. Jeżeli ktoś ma ochotę, to można sobie tuptać w kuchni, do kawy, do śniadania, jeżeli takie przygotowujecie, a jeżeli już jedziecie samochodem do pracy, no to na pewno poczujecie się jak na francuskiej rivierze, może być?
0: Może Nicea? Być. No i z pewnością będzie wiele osób, które znają przynajmniej część tekstu i będą mogły pośpiewać.
1: Tu FTU, Ingrid w Radiu Warszawa na 106,2 FM, Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska, dzień dobry.
10: Pobudka, muzyczny budzik.

0: przypominamy o wzajemnym honorowaniu biletów kolei mazowieckich i warszawskiego transportu publicznego, a to ze względu na to, że trudne warunki, niektóre pociągi są opóźnione, to wzajemne honorowanie obowiązuje w pierwszej i drugiej strefie biletowej. Dziś utrudnienia pojawiają się na trasie S8 w okolicach miejscowości Wola Rasztowska. Jeżeli wyjeżdżamy z Warszawy, to związane jest z remontem, który tam się odbywa. No i S8 to oczywiście nie zawodzi w okolicach mostu Grota Roweckiego. Złomianek także dzisiaj trudno nam się dostać i przenosimy się jeszcze na Bronisława Czecha, bo przed Kościuszkowców i Michała Kajki też tworzą się korki.
1: Gość poranka.
2: Wakacje się rozpoczęły, więc każdy z nas pewnie już powoli zaczyna myśleć o tym oddechu. Dłuższym, krótszym. Czasami jest tak, mam wrażenie, że myśląc o oddechu, tym od codzienności, zapominamy o Bogu. Zapominamy o tym, że to przy Nim możemy nabrać głęboko w płuca powietrza, tego powietrza ducha, o takim miejscu, w którym można to zrobić. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Ksiądz Maciej Jaszczołt, dyrektor Dobrego Zakątka w Konstancinie, Centrum Formacyjnego, jest dzisiaj w naszym studiu o poranku. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Czy mówienie z księdzem o odpoczynku, jak ksiądz właśnie nową funkcję obejmuje, to jest dobry temat?
3: Jak najbardziej. To nie jest tak, że 24 godziny na dobę maluję, sprzątam i tak dalej. Nie, mieszkam w lesie, to jest piękne. Można nawet po prostu wyjść na spacer, usłyszeć śpiew ptaków rano, można po prostu odpocząć.
2: A co to znaczy odpocząć dla księdza? Pewnie są różne rodzaje odpoczynku.
3: Tak. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to poczucie, że nic nie muszę. Że odpocząć to znaczy na co dzień mnóstwo obowiązków. Kiedy widzimy nawet na ulicy, tutaj gdzieś się śpieszymy, jakieś terminy, spotkania, telefony, SMS-y. A odpoczynek to jest ten moment, że ja nie muszę, że ja mogę. Przejść się, mogę poczytać książkę, usiąść nad rzeką, pod drzewem. Nie muszę.
2: Czy to jest moment na takie błogie lenistwo?
3: Tak, jak najbardziej tak, choć lenistwo jest grzechem, powiedziałbym, na takie błogie, słodkie nic nie robienie, które niekoniecznie musi być lenistwem, bo też jest twórcze, a wręcz ich staczą też chyba takim balsamem czasem dla duszy.
2: A czy przy Panu Bogu jest czas na takie właśnie nic nie robienie, ale z Panem Bogiem? Trochę próbuję księdza sprowokować, mi się kojarzy z tym bardzo mocno, z takim nic nie robieniem, po naszemu ludzkiemu mówiąc, siedzenie przed Najświętszym Sakramentem, bo często ci, którzy tę modlitwę praktykują, na pewno dobrze wiedzą. Przychodzimy i jest bałagan w naszej głowie, albo czasem nie dzieje się nic, a ja po prostu siedzę i patrzę.
3: Tak, jest taka cała wielka rodzina zakonnów, które nic nie robią, które cały dzień siedzą w klasztorach i nic nie robią, według świata. Bardzo serdecznie pozdrawiam te wszystkie siostry i braci, którzy cały dzień siedzą przed Najświętszym Sakramentem, którzy siedzą w milczeniu, którzy rezygnują ze świata właśnie, żeby to nic nie robić dla Boga. To jest coś bardzo ważnego, dużo ważniejsze niż praca, którą widzimy w kategoriach, prawda, wybudowanych domów, napisanych książek, czy jakichś tam różnych innych wydarzeń. Oni po prostu są przed Bogiem całe życie. Modlą się za świat, robią największą pracę, jaką może być.
2: I myślę o Jezusie, który też odpoczywał i on często odpoczywał na nocnych czuwaniach, rozmawiając ze swoim Ojcem.
3: Piękna jest to ta opowieść, kiedy Jezus widzi umęczonych uczniów i mówi: idźcie sami na miejsce osobno, odpocznijcie trochę. Jezus nawet wtedy ludzi nie zostawia. Pozwala apostołom odpocząć, a on dalej z nimi jest. To jest jego odpoczynek. Odpoczynek nie w tym właśnie, że leży do góry brzuchem, ale że jestem, nabieram siły. Odpoczywam, czyli nabieram siły, a to robi Jezus w relacji z Ojcem.
2: I warto znaleźć takie miejsce odpoczynku. Takim miejscem może być chociażby Dobry Zakątek w Konstancinie. Ksiądz powiedział w lesie to miejsce. A Konstancin, niedaleko Warszawy. Więc wcale nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, na jakąś tropikalną wyspę, żeby przebodźcować się, żeby kolejnymi wrażeniami może naładować się wewnętrznie, ale do Konstancina można się wybrać.
3: No jasne, tam jest trochę takich Mazur, trochę takiego Podlasia, trochę gór, trochę trochę wybrzeża, więc tuż autobusem podmiejskim z metra Czabaty można dojechać 20 minut i mamy taki odpoczynek. Naprawdę, park, piękne stare drzewa nad brzegiem rzeki, bardzo blisko Tężnie, piękne wille konstancińskie. To wszystko tutaj dla mieszkańców Warszawy na co dzień może ściśniętych gdzieś w blokach. Myślę, że może być i jest konkretną propozycją Kościoła Warszawskiego.
2: A co to znaczy, że jest to centrum formacji? Czy formacja dotyczy, bo często też w ten sposób myślimy, osób duchownych, czy to kapłanów, czy to sióstr zakonnych, czy też braci, a czy osoby świeckie też potrzebują się formować i co to by znaczyło?
3: Myślę, że to, co też powiedzieliśmy na początku o tym, że relacja z Bogiem to nie może być odhaczenie czegoś. My mamy formację w szkole, w katechezie, ale potem w życiu czasem mamy poczucie, będąc na mszy świętej, słuchając wykładów, świadectw, że no, coś bym chciał więcej. Że czuję, że jest może za płytko, że może jakoś tak jeszcze to nie jest moje. Więc formować się powinniśmy całym naszym życiem. Każda spowiedź jest jakimś procesem formacji. To, że ja słucham Słowa Bożego i tak dalej. Centrum formacyjne w Konstancinie, które prowadzę, w centrum swoim ma Pismo Święte. Na środku kaplicy stoi ambona ze Słowem Bożym. I wszystkie wydarzenia w tym domu, które odbywają się i będą odbywały się przez cały rok, są skupione na Słowie Bożym. To ma być spotkanie ze Słowem dla kapłanów, są sesje dla księży, dla sióstr zakonnych, jest taka sesja biblijna Odpocznij przy mnie, dla sióstr, które zaangażowane są w różnych posługach, żeby mogły troszkę się wyspać, trochę odpocząć, ale też ze Słowem Bożym. Dla świeckich, dla tych zaangażowanych na weekend, jeśli pracują, dla tych, którzy może odpoczywają na emeryturze, w ciągu tygodnia spotkania, wykłady, modlitwa słowem, ale też spacery do Tężni i wdychanie dobrej wody w uzdrowisku, więc coś dla ciała, coś dla ducha, ale wokół Słowa Bożego, wokół Chrystusa.
2: Myślę o tym, że dzisiaj wielu podcastów słuchamy, czy to w drodze do pracy, czy później po pracy, przy sprzątaniu, czy też jak mamy dłuższą podróż samochodem, często kogoś słuchamy. I jakbyśmy zrobili sobie taki rachunek sumienia, to zastanawiam się, jak dużo wśród tego słuchania byłoby słuchania Pana Boga, bo przecież trochę jest tak, jak z posiłkami, które spożywamy. Tak bardzo dbamy o to, żeby to, co jemy, było zdrowe, bo wiemy, że jeżeli jemy coś zdrowego, to potem będziemy zdrowi. I na pewno wspomoże to te nasze różne procesy regeneracyjne. Czy tak samo myślimy o Słowie Bożym?
3: To ciekawe, co pani redaktor mówi, dlatego że ojcowie Kościoła mówili, żyjesz tym, czym się karmisz. To znaczy, jeśli będziesz karmił się słowem, to będziesz żył tym słowem. Jeśli ktoś będzie nieustannie wpatrywał się w przemoc, w nienawiść, to zacznie tym żyć. Jeśli ktoś będzie ciągle słuchał, Kościół jest taki, tutaj ludzie są tacy, tutaj są tacy czy tacy, to on będzie w tym żył. Więc jeśli postawimy więcej Słowa Bożego w tym, czego słuchamy, to rzeczywiście zaczniemy tym słowem żyć. To potem patrząc na moją relację ze współpracownikami, będę ją odnosił do mojej relacji z Jezusem, czy do tego, jak Jezus uczy mnie patrzeć na drugiego człowieka. Można związać swoją codzienność bardzo mocno z Jezusem. Niektórzy myślą, że rekolekcje są tylko na Wielki Post czy Adwent. Formacja to jest coś cały czas. Może warto czasem taki weekend znaleźć, poświęcić dla siebie, żeby właśnie się formować w tym byciu w codzienności z Jezusem, patrzeniu na świat bardziej biblijnie, bardziej jezusowo.
2: A jeżeli chcemy mocniej pokochać Chrystusa, myślę też o budowaniu relacji. Jeżeli z kimś zaczynamy budować taką relację miłosną, romantyczną, ale nie tylko, to opiera się to na mówieniu często i na słuchaniu. Dochodzimy też w takich bardzo bliskich relacjach do momentu, kiedy już nic nie trzeba mówić. Można po prostu ze sobą być. Czy odwiedzenie dobrego zakątka to też może być taka okazja do tego, żeby tego typu relacji spróbować albo zacząć ją budować.
3: Czasem to trudne. Myślę, że pamiętam, kiedyś jechałem z kolegą przez Stany i nie mówiliśmy do siebie przez 2 godziny nic. Siedzieliśmy w samochodzie i to nie było niewygodne. Z kimś, kogo nie znasz, milczenie jest czymś trudnym, nie? Trudno nam z kimś milczeć. Z przyjacielem? Nie. Myślę, że z Jezusem milczenie ma największy sens. Kiedy usiądę w kaplicy, mamy oratorium, mamy też piękny park z drogą krzyżową wśród drzew, czy po prostu ławeczki nad rzeką, jeziorką, no to też jest odpoczynek. To wsłuchanie się, nie muszę nic mówić. I czasem w tej ciszy, kiedy ja nie muszę nic mówić, myśleć, mogę wyłączyć telefon, zostawić na recepcji na kilka dni, w specjalnej szafeczce schować, to zaczynam też coś słyszeć. To moje serce coś mówi. Myślę, że to też może być takie wyjątkowe, dlatego zawsze na miejscu są księża. W tym dobrym zakątku też jest możliwość rozmowy indywidualnej z księdzem, rozmowy duchowej, spowiedzi. Czasem może po latach, może nie spowiedzi od razu, a rozmowy. Może ktoś na przykład nie może przystąpić do spowiedzi, albo nie był u spowiedzi już 20 parę lat i nie do końca wie, jak to się robi. To też może być okazja do tego, żeby w takiej ciszy, nie gdzieś tam z książką między autobusem a pracą, ale właśnie tak trochę na uboczu, takie na peryferiach.
2: Proszę księdza, spotykamy się też dokładnie dzień przed uruchomieniem nowej strony internetowej Dobrego Zakątka. Jak ona będzie wyglądała i dlaczego warto ją odwiedzić?
3: Dobryzakątek.pl to adres. Dzisiaj jeszcze działa stara, jutro rzeczywiście zaczyna działać nowa, na której mamy bardzo przejrzystą strukturę. Podział na rekolekcje, pielgrzymki, wydarzenia, dni skupienia, różne warsztaty, które będą się odbywały w Dobrym Zakątku. Cała lista, galeria, opowieść o tym, jak wygląda, jakie mamy zaplecze. Są zdjęcia naszych pomieszczeń. Mamy 4 sale konferencyjne, dużą, piękną, neogotycką kaplicę, którą projektował Pius Dziekoński, ten sam architekt, który kościół katedralny Floriana też zaprojektował. Dom nie był zniszczony w czasie wojny. Też o historia tego domu, która jest niezwykła, bo dom powstał jako taki dom wypoczynkowy dla kleryków seminarium warszawskiego, którzy na wakacje przyjeżdżali do Konstancina. 40 miejsc, pokoi i 90 miejsc noclegowych, zaplecze kuchenne, piękna restauracja, gdzie są smaczne posiłki i cały opis wydarzeń. Też to coś ciekawe, poza wydarzeniami na miejscu mamy też w planie pielgrzymki, zawsze do miejsc biblijnych. I już mamy plan na pielgrzymkę do Rzymu, do Izraela, do Egiptu i do Grecji szlakiem świętego Pawła. Do Egiptu też szczególnie, bo jeszcze z wejściem na Górę Synaj, więc no wszystkie szczegóły są na stronie. Jest tam na pewno co zobaczyć, w co się zaangażować i mam nadzieję, że no, nawet zaglądając na stronę, może coś tam takiego będzie, co będzie do skorzystania dla kogoś.
2: Powtórzmy jeszcze adres strony naszym słuchaczom.
3: Dobryzakątek.pl.
2: Zapamiętajcie, już od jutra tę stronę internetową warto odwiedzać, a naszym gościem był dzisiaj ksiądz Maciej Jaszczołt, dyrektor Dobrego Zakątka Centrum Formacyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Pasażerowie kolei mazowieckich i SKM-ki. Usterki spowodowane wysoką temperaturą są usuwane, ale w stolicy wciąż mogą występować opóźnienia wtórne. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów kolei mazowieckich i ZTM w pierwszej i drugiej strefie biletowej. Z przyczyn technicznych podwarszawskie autobusy linii L14 i L15 kursujące z zmniejszoną częstotliwością możliwe są opóźnienia oraz odwołania kursów. Pożar w Komendzie Rejonowej Policji na Pradze Północ. Wczoraj w godzinach popołudniowych spaleniu uległy dwa pomieszczenia komisariatu. Sytuacja została szybko opanowana, nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą na terenie powiatu wołomińskiego. Gang zajmował się wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano kilka osób. Na Bielanach powstanie Centrum Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Będzie tam można skorzystać z usług diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych i informacyjnych. Budowa rozpocznie się w tym roku.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Na razie pochmurno, ale ma się przejaśnić. Wyjrzy słońce, znów będzie bardzo, bardzo ciepło. Ale na szczęście jest taki delikatny wiatr. On daje nam trochę wytchnienia od upałów.
4: Ja ci powiem, że ja to się cieszę nawet, że trochę zachmurzenia jest i że trochę sobie jeszcze gdzieniegdzie kropi deszcz. 23 stopnie o tej porze w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim 22, podobnie w Pruszkowie i w Piasecznie. Maksymalnie dzisiaj 32 stopnie.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 21 minut będzie godzina 9. O, teraz będzie o czymś ważnym. Wakacje to nie tylko czas odpoczynku.
2: Śpiewanie, ale to będzie propozycja akurat, która zaczyna się od września, ale zgłosić należy się już teraz. O czym mowa? Kurs dla psalmistów, czyli dla tych, którzy chcą wykonywać psalmy podczas liturgii, i ci, którzy mogą być zainteresowani tego typu działalnością, na pewno wiedzą o tym dobrze, że nie jest to takie wcale proste, dobrze wykonać psalm. Jak to robić tak, żeby brzmiało to zawsze dobrze, żeby wierni, którzy są w kościele, potrafili powtórzyć to, co my wyśpiewamy. No to jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, jeżeli wykonujecie psalmy w kościele, to zapraszamy na kurs dla psalmistów. Zaprasza dokładnie Komisja Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej. Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, Archidiecezja Warszawska, także Diecezja Warszawsko-Praska, którzy chcą podjąć posługę psalmisty w parafiach, a także do lektorów, którzy chcą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Zgłoszenia są przyjmowane online, a kandydat powinien dostarczyć skierowanie od proboszcza parafii, wziąć udział w przesłuchaniu kwalifikacyjnym, a przesłuchania odbędą się we wrześniu, ale można zainteresować się już teraz.
1: A kurs obejmuje 10 spotkań i będzie się odbywał w parafii świętego Jakuba na Ochocie. To Grójecka 38.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: do.
1: Na kolei są utrudnienia, dlatego wzajemne honorowanie biletów, ale pojawiło się takie utrudnienie naprawdę znaczące na linii średnicowej. Wszystkie pociągi w kierunku wschodnim kursują przez stację Warszawa Centralna i pomijają przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle oraz Warszawa Stadion.
2: I uwaga, utrudnienia na S7, jeżeli z południa dojeżdżacie w kierunku centrum Warszawy, na wysokości Zamienia tworzy się korek. Kierowcy zgłaszają, że doszło tutaj do kolizji bądź wypadku. Będziemy monitorować tę sytuację. No i korek w kierunku Warszawy na wysokości Zamienia. Trasa S7 ciaśniej, także w Alejach Jerozolimskich. One stoją na całej długości. Tutaj także kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. W kierunku centrum oczywiście. W Alei Prymasa Tysiąclecia postoicie od Górczewskiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Stoicie także na Wawelskiej. Wałmie Zeszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Wisłostrada w kierunku centrum Warszawy się korkuje.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Ależ oczywiście, że prawda, że wystartowała letnia ramówka Radia Warszawa i szczegóły dotyczące zmian w programie znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. W poranku m.in. po godzinie 9 możecie wsłuchać się w cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Kwadrans po 9 zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku 9.15 i także po południu można wysłuchać tych audycji. Okazja do tego, żeby zgłębić nauczanie prymasa tysiąclecia.
2: A mówiliśmy w korkach, że na tej kolei to tam się różne rzeczy dzieją.
1: Ale
2: nie działa
1: wybudowany.
2: Tam tak, ale na dworcu gdańskim to teraz powiedzmy o czymś dobrym, bo jest nowe przejście podziemne. Można już od wczoraj z niego korzystać. Przejście ma 180 metrów długości i jednocześnie nie nudno jest, jak się tym przejściem idzie, bo można pooglądać murale, które przedstawiają rozwój kolei i Warszawy w różnych epokach od lat 20. po współczesność.
1: To zawsze dobrze, jak tunel przechodzi taką zmianę, że staje się tunelem absolutnie cywilizowanym, dobrze oświetlony z tego, co widać na zdjęciach. Dajcie znać, jeżeli byliście już w tamtym miejscu. Dobra wiadomość też dla tych, którzy korzystają z ekspresu chełmońskiego z Warszawy do Mszczonowa. Od jutra wydłużenie linii 83 będzie można z Warszawy pojechać bezpośrednio do Radziejowic, Mszczonowa. To ekspresowe i komfortowe połączenie, jak zapewniają ci, którzy je organizują.

0: dobry przekaz, że najlepsze wciąż przed nami.
1: Tak, więc warto zostać z nami, za 2:02.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9:00, wiadomości przed nami.
7: Umowa na zakup okrętów podwodnych podpisana. Amerykańska delegacja gotowa do rozmów z Iranem. Zaczynamy jednak od akcji warszawskich policjantów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. 131 kg narkotyków o wartości około 6 700 000 zł zabezpieczyli stołeczni policjanci. Śledczy dowiedzieli się najpierw, że jeden z mieszkańców Konstancina Jeziorny może być powiązany z grupą osób handlujących narkotykami. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna wykorzystywał mieszkanie na Mokotowie jako magazyn na narkotyki. Po przeszukaniu mieszkania policjanci zabezpieczyli 126 kg marihuany oraz około 3 kg mefedronu. Zasądzono 3-miesięczny areszt dla 27-latka. Prokuratura postawiła mu zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Polska podpisała ze Szwecją umowę wykonawczą na 3 okręty podwodne dla marynarki wojennej. Wczoraj w Gdyni odbyły się rozmowy premierów obu krajów. Brali w nich udział także szefowie resortów obrony obu państw. O szczegółach tej umowy Agnieszka Drążkiewicz.
8: Dzięki umowie ze Szwecją marynarka wojenna dostanie nowoczesne okręty podwodne, zdolne do długiego działania na dnie Bałtyku. To historyczne wydarzenie, mówił po podpisaniu umowy premier Donald Tusk.
9: Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych.
8: A szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz, zwracał uwagę, że nasi marynarze wreszcie będą mogli wrócić do działań pod wodą. Co prawda pierwszy okręt pojawi się w Polsce za 4 lata, ale jeszcze w tym roku Szwecja zaprosi nas na szkolenia na pomostowym okręcie A-17.
10: Polscy marynarze, podwodniacy rozpoczną swoje szkolenia już w tym roku. Gap filler z pełnym uzbrojeniem będzie dostępny od przyszłego roku.
8: Kontrakt to też zobowiązanie Szwecji do zamówień w naszej zbrojeniówce. Nasi partnerzy są zainteresowani okrętem ratowniczym i wyrzutniami piorun.
7: A wartość kontraktu to około 20 miliardów złotych.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Doradcy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner będą reprezentować Stany Zjednoczone podczas spotkania z Iranem. Do rozmów ma dojść dziś w Katarze. Rozmowy w Dosze mają dotyczyć szczegółów porozumienia pokojowego między USA i Iranem oraz, jak przekazała rzeczniczka Białego Domu, kwestii technicznych. Jeśli o nas chodzi, wywiązujemy się z naszej części porozumienia o zawieszeniu broni. Przemoc spotka się z przemocą, mówiła odnosząc się do weekendowych wymian ognia. Zapewniła, że prezydentowi Stanów Zjednoczonych zależy na pomyślnym przebiegu procesu pokojowego. 17 czerwca przywódcy Ameryki i Iranu podpisali pokojowe memorandum mające na celu zakończenie trwającego 4 miesiące konfliktu. W 14 punktach dokumentu znalazło się m.in. zaprzestanie działań wojennych i ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Szczegóły porozumienia pokojowego mają być ustalone w ciągu 60 dni od złożenia pod nim podpisów. W ramach negocjacji pokojowych w ubiegłym tygodniu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance spotkał się z przywódcą irańskiego parlamentu w Szwajcarii. Jednak mimo zawieszenia broni w ostatnich dniach zarówno Amerykanie, jak i Iran wymieniali między sobą ataki, oskarżając się nawzajem o naruszanie tymczasowego porozumienia pokojowego.
11: To się dzieje lokalnie.
7: Boisko do koszykówki i siatkówki, ścianka wspinaczkowa i tor sprawnościowy to tylko część atrakcji, z jakich od weekendu można korzystać przy Pałacu Kultury. W centrum Warszawy powstała rodzinna strefa sportu.
12: Na miejscu znajduje się kadra trenerska, która raz, że pilnuje porządku i sprawdza, czy wszystko odbywa się bezpiecznie, a po drugie znajdują się tam też trenerzy, którzy mogą udzielić podstawowych wskazówek. Szczególnie tu myślę o najmłodszych adeptach sportu, by mogli zdobyć wiedzę, jak rzucać piłką do kosza, grać w siatkówkę, jak korzystać z torów przeszkód. Taka opieka zawsze jest bardzo potrzebna.
7: Mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. To już trzecia taka inicjatywa Stołecznego Centrum Sportu, a strefa sportu będzie czynna codziennie między 10 a 20 do końca wakacji. Bieżące informacje o jej funkcjonowaniu można znaleźć w mediach społecznościowych Aktywnej Warszawy. Korzystanie z atrakcji jest bezpłatne.
1: Dzisiaj powinno się rozpogodzić, tak nas zapewniają synoptycy w każdym modelu pogodowym, ale na razie jeszcze trochę chmur i jeszcze gdzieniegdzie może padać deszcz.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 32 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 24 to Warszawa, 22 Mińsk Mazowiecki, 23 stopnie w Piasecznie, w Pruszkowie, w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim i w Otwocku. Jutro maksymalnie 31.
11: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Widziałeś na pewno zdjęcia z różnych basenów i miejsc, gdzie można się wykąpać w Warszawie, ale nie tylko Warszawa, ale także i Kampinoski Park Narodowy stoi tłumami. Tylko tym razem nie tłumami ludzi w bagiennych okolicach.
1: Zwierzęta też szukają ochłody. Każda kałuża, każde jakieś bagienko powoduje, że już tam są zwierzęta, które szukają ochłody. No i właśnie jelenie szukały ochłody w takim małym bagienku. Pięknie to wygląda, jak tłum nad Wisłą na plaży.
0: Ciekawa jestem, czy mają jakiś system kolejkowy, bo ewidentnie niektóre oczekują na swoją kolej, inne już skończyły i jakby chciały wrócić do tego bagienka, a to wszystko na profilu facebookowym Szepty Lasu. Zobaczcie, bo naprawdę pocieszny widok, że nie tylko my pchamy się drzwiami i oknami do wszystkich miejsc, gdzie można chwilę odetchnąć od gorąca i upałów, ale jelenie też.
1: No i zapraszamy. Dziś trochę oddychamy od upału, przynajmniej na razie. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydradzień.
1: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Meghan Trainor już czeka, żeby zaśpiewać i zagrać dla naszych słuchaczy w piosence Still Don't Care, ale czeka też kolejny punkt, właściwie wciąż pierwszy punkt społecznej krucjaty miłości. Jest to program, który prymas Polski, wtedy Stefan Wyszyński, ogłosił w roku 1967 w liście pasterskim na Wielki Post. Jest to bardzo prosty program, prosty w realizacji, prosty do zapamiętania i już za chwilę o pierwszym punkcie z tego programu będę rozmawiać wspólnie z księdzem Michałem Dziedzicem.
2: Prymas mówił, czas to miłość i właśnie ten cykl, który już za chwilę taki ma tytuł.
1: Chcemy Was przekonać do tego, że w bardzo prosty sposób można zmieniać ten świat, który jest wokół nas, że wystarczy zapamiętać 10 prostych punktów, żeby móc zacząć iść tak naprawdę drogą do świętości. O tym przekonywał też błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Zachęcamy Was do tego, żeby wspólnie z nim spędzać wakacje, dlatego, że nie wiem, czy wiecie, że minie we wrześniu już 5 lat, odkąd został ogłoszony błogosławionym i dlatego warto to jego nauczanie odświeżyć, wsłuchać się i zainspirować do tego, żeby zmieniać naszą codzienność. Pierwszy punkt społecznej krucjaty miłości brzmi: szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata, siostrę.
2: No właśnie, a ta miłość powinna być w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Powinniśmy odnosić się do siebie z miłością, bo takie kroki zmieniają świat, przemieniają świat, a ta przemiana powinna zacząć się od siebie, po prostu.
1: No to najpierw Meghan Trainor, a potem informacja o korkach, a potem zapraszamy do tego, żeby zgłębiać się wspólnie z nami ABC społecznej krucjaty miłości. Zostańcie na 106.2 FM.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki i utrudnienia. Damian Kowalski w naszym studiu. Witamy.
1: Cześć, witam.
0: Na kolei coś tam się dzieje niepokojącego.
1: Są poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich na linii średnicowej. Na jednej ze stacji popsuł się pociąg, no i wszystkie te jadące w kierunku wschodnim kursują przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście i Warszawa Powiśle. O szczegółach już teraz rzeczniczka Polskich Linii Kolejowych.
2: Na szlaku między Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią, a konkretnie na przystanku Warszawa Powiśle, popsuł się pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock. Tor numer 3 z tego powodu jest zamknięty. Pociągi w kierunku wschodnim kierowane są przez stację Warszawa Centralna. W tej chwili dysponowana jest lokomotywa do ściągnięcia popsutego składu. Podróżnych prosimy o sprawdzanie portalu pasażera przed wyruszeniem w podróż.
1: No i w związku z tymi utrudnieniami atmosferycznymi, z tym, co się dzieje od wczoraj, z tą awarią pociągu, obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM-u i ZTM w pierwszej i drugiej strefie biletowej.
3: Ciasno wciąż, Aleje Jerozolimskie na całej długości w kierunku centrum Warszawy, podobnie w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdów Jerozolimskie na Wawelskiej. Także postoicie na Grójeckiej w kierunku placu Zawiszy, prosta, zakorkowana aż do ronda ONZ. Tutaj dużo stania. Wisłostrada tutaj też wciąż ciasno i wał Międzyszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych.
4: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
5: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
3: Chrystus mieszka w drugim człowieku i to znaczyłoby chyba tyle, że po ulicy dużo Jezusów chodzi.
6: Chyba tak można powiedzieć, tak, rzeczywiście. Bóg obecny w tym świecie w drugim człowieku, bo każdy z nas, każdy ochrzczony jest świątynią Ducha Świętego i przez każdego z nas Pan Bóg może działać też w naszym życiu.
3: No dobra, tylko że tak, mamy Jezusa, który jest w człowieku i mamy tych Jezusów chodzących po ulicy, ale ja wiem i ksiądz także dobrze wie, że no my nie jesteśmy Jezusami, no bo grzeszymy i jesteśmy no bardzo nieidealni.
6: No tak, ale to jest, ja bym może troszeczkę tak technicznie, troszkę może brzydko powiedział, to tak samo jak patrzy się na samochody. Należy do kogoś ten samochód, ale on wyszedł z jednej fabryki. Tak i mówimy, o, to jest taka marka, to jest taka firma, prawda? I teraz my jesteśmy od jednego Boga. Wszyscy jesteśmy od jednego Boga i Pan Bóg, kiedy umierał na krzyżu, nie podzielił ludzi na tych lepszych, których bardziej kocha, czy mniej, prawda? Miarą miłości jest miłować bez miary. Taka miłość jest Panu Bogu. Każdego kocha równo. Ale to też ciekawe, kiedyś usłyszałem takie słowa, Pan Bóg nie kocha wszystkich.
3: Pan Bóg
6: kocha każdego. Co
3: okay,
6: to znaczy?
3: Okay,
6: każdego
3: dobra.
6: Indywidualnie wybrał, stworzył.
3: To jest bardzo ważne.
6: Ukształtował, prawda? Czyli każdy z nas jest umiłowany przez Pana Boga, każdy z nas jest wybrany przez Pana Boga, każdy z nas może zrealizować ten projekt, który Pan Bóg dla niego przeznaczył, ale nie musi.
3: Dobra. A ja teraz tego znaczka bym chciała poszukać, bo mamy Chrystusa w drugim człowieku, rozmawiamy o pierwszym punkcie ABC społecznej krucjaty miłości Wyszyńskiego. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Chrystus mieszka w człowieku, no i ksiądz powiedział, że no i wszyscy wyszliśmy z tej jednej fabryki, tylko że bywają takie samochody, które są takie brudne, albo może nawet takie, że znaczek się odkleił. I co wtedy?
6: Tak, mówimy tutaj o grzechu człowieka, o jego opuszczeniu przez Pana Boga, o to, jak żyje na co dzień. To jest też ciekawe. Gdybyśmy wzięli wielodzietną rodzinę, w której jest wiele dzieci, kochająca matka, nawet tego, który się pogubił, będzie kochała. Nigdy nie wyprze się swojego dziecka. Znaczy, ja wiem, że takie sytuacje spotykamy, ale ona powie, to jest mój syn, on się może trochę w życiu pogubił, ale ja go kocham. Ale przypomina mi się jeszcze jedno bardzo zasadnicze słowo Jezusa, który powiedział, że jest w każdym człowieku. Pewnie pamiętamy ten fragment Ewangelii świętego Mateusza. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyszliście do mnie. Byłem nagi, byłem chory, byłem w więzieniu. A oni zapytają, halo, kiedy widzieliśmy ciebie głodnym? Kiedy widzieliśmy ciebie w więzieniu, tak? Czyli jest we wszystkich. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.
3: No dobra, jest we wszystkich i Pan Bóg wszystkich kocha, ale dlaczego ja mam wszystkich kochać? To nie jest takie proste, bo ja nie jestem taka jak Pan Bóg.
6: Tak, tylko Pan Bóg mnie do tego nie zmusza, Pan Bóg mnie do tego zaprasza. On pokazuje mi, możesz kochać, ale nie musisz, tylko jeżeli ty się będziesz uczyć kochać, to przede wszystkim też zrozumiesz siebie w swoim nieraz pogubieniu, bo kiedy ty przychodzisz do spowiedzi, o ile przychodzisz, bo różnie tutaj może być, ale kiedy przychodzimy...
3: Ja przychodzę.
6: A, nie, ja mówiłem tak ogólnie. I kiedy ty idziesz do spowiedzi, kiedy jesteś w relacji z miłości z Panem Bogiem, to odkrywasz, że ja też powiedziałem Panu Bogu niejednokrotnie nie. Czy ja kiedykolwiek w spowiedzi usłyszałem od Pana Boga, nie chcecie? Nie, od Pana Boga nigdy nie usłyszymy, nie chcecie.
3: Dobra, ale ja jeszcze raz wracam. No dobrze, no bo Pan Bóg kocha i zaprasza mnie do tego, żeby kochać, ale no praktyka życia jest taka, że bliźni przeszkadza mi w tym, żebym szła sobie prostą drogą do świętości, no bo spotykam go. No i ci bliźni są naprawdę tacy różni, że może tak, ideały są dobre i wysokie i ja bym chciała, tak jak Pan Jezus, zawsze każdego kochać i szanować i widzieć w tym drugim Jezusa, ale no w praktyce na co dzień strasznie trudno, bo ludzie mnie i denerwują, i robią nie tak, jak ja chcę, i robią mi źle, robią mi krzywdę, obrażają mnie.
6: Przede wszystkim jest mi dlatego trudno, że mi przeszkadzają bardzo mocno nieuporządkowane emocje, skutki grzechu pierworodnego, że ja też jestem skłonny do grzechu. Jezus był osobą, która kochała w pełni. Był dojrzałą osobowością. Jego te emocje, można powiedzieć, tak nie zżerały jak nas, gdzie się rodziły przeciwstawne emocje, tak? Ktoś mi coś zrobił, to ja mu oddam, prawda? Zło za zło, ząb za ząb. My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział, uczcie się miłości swojej,
3: czyli
6: taka jaka wam wygodna.
3: Uczymy.
6: Tak, moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów. A to jest trudne.
3: I wracam do pierwszej metafory. Jestem sobie super turbo samochodem na drodze do świętości i przejeżdża przez moją drogę taki strasznie brudny samochód, bez znaczka. Ja nie wiem, co to za samochód. No i jak to zrobić tak, żeby ten znaczek odszukać?
6: Okej, Panie Jezu, naucz mnie kochać, jak Ty kochasz. Daj mi Twoje oczy, daj mi Twoje słowa. Wypełnij mnie swoją miłością. To są cały czas nasze subiektywne spojrzenia na drugiego człowieka. Pan Bóg się nigdy od nikogo nie odwrócił. Dla mnie osobiście tym doświadczeniem, o którym już powiedziałem, jest moje doświadczenie miłości Pana Boga, bo ja też Mu nieraz powiedziałem, że jestem brudnym samochodem, że ja też nieraz jestem po wypadku, a on powiedział, ja ciebie kocham.
3: O tym jutro.
5: Czas to miłość.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Janusz Zalewski. O większe docenienie powszechności Kościoła i budowanie jedności między narodami oraz ludźmi zaapelował papież Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański w uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Ojciec Święty podkreślił, że różnorodność nie musi prowadzić do podziałów, ale może być źródłem wspólnoty.
2: Jak podało Vatican News, Ojciec Święty przypomniał, że święci Piotr i Paweł, mimo odmiennych charakterów, pochodzenia i doświadczeń, zostali zjednoczeni przez Ducha Świętego w jednej misji. Głoszenia Ewangelii. Jak zaznaczył, ich świadectwo pokazuje, że chrześcijaństwo nie jest drogą panowania, ale służby, jedności i pojednania. Leon XIV zachęcił wiernych do unikania wszystkiego, co osłabia komunię Kościoła oraz wytrwałego podążania drogą ekumenizmu i szczerego dialogu ze wszystkimi. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W ramach uroczystości w Watykanie III polscy metropolici otrzymali z rąk papieża paliusze. Podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra papież nałożył ten symbol jedności ze stolicą apostolską kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, metropolicie łódzkiemu, kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi, metropolicie krakowskiemu oraz arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu, metropolicie katowickiemu. Przypomnijmy, paliusz to biały wełniany pas noszony przez metropolitów podczas liturgii. Jest znakiem pasterskiej misji oraz szczególnej więzi z następcą Świętego Piotra. Tradycja wręczania paliuszy nowym metropolitom sięga wielu wieków.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: A dziś w ogrodach watykańskich zostanie odsłonięta mozaika Matki Bożej Getrzwałckiej. To wydarzenie zainauguruje obchody 150. rocznicy objawień w Getrzwałdzie, jedynych objawień maryjnych w Polsce uznanych przez Kościół. Mozaika nawiązuje do słynącego łaskami obrazu z Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Getrzwałdzie, który od wieków jest otaczany czcią wiernych. Historycy sztuki wskazują, że wizerunek powstał w połowie XVI wieku. Pierwsze wzmianki o jego kulcie pochodzą z końca XVI stulecia. Sanktuarium zyskało szczególne znaczenie po objawieniach w 1877 roku, kiedy Matka Boża ukazywała się Justynie Szafryńskiej i Barbarze Symulowskiej, przemawiając do nich po polsku. Dzisiejsze odsłonięcie mozaiki w sercu Kościoła Powszechnego ma być wyrazem czci dla Matki Bożej Getrzwałckiej oraz przypomnieniem duchowego znaczenia tego miejsca dla wiernych z Polski i całego świata. A dziś ostatni dzień zapisów na kurs przygotowujący do posługi lektora i akolity dla świeckich diecezji warszawsko-praskiej. Zgłaszać mogą się mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia i mają pozytywną opinię od proboszcza, wyjaśnia ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej Diecezji.
4: Pierwsze dwa lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. Trzeci rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
1: Lektor nie tylko może czytać czytania, wyjaśnia znaczenie posługi duchownej.
4: Lektor także może wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze, odczytywać antyfony. Jest także tym, który przygotowuje innych do czytania Słowa Bożego w liturgii. Natomiast jeśli chodzi o posługę akolity, on na podobnej zasadzie jak nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w określonych przez prawo sytuacjach może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej. Akolita w przypadku nieobecności kapłana i diakona może również wystawić i schować Najświętszy Sakrament, a może być też posłany do chorych.
1: Możliwość zapisu na kurs jeszcze dzisiaj, szczegóły na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej.
5: -32 dzisiaj maksymalnie będzie w stolicy i w okolicy, czyli odrobinę chłodniej niż wczoraj i przedwczoraj.
0: Cały czas, przynajmniej za naszym oknem, są chmury, ale one mają zniknąć i wyjrzy słońce, znów będzie upalnie, znów będzie bardzo wysoka temperatura, ale jutro to się może skończyć, jutro przyjdą burze, które lokalnie mogą być groźne, ale czy będą w Warszawie, to tego nie wiadomo.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
6: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Wolisz plażę taką pełną, gdzie jest mnóstwo osób?
2: Nie.
1: To jakbyś takiej szukał, to oczywiście te najbardziej popularne w okolicach Warszawy na pewno dobrze znasz, ale są też takie miejsca, na których można znaleźć odrobinę ciszy i spokoju, mniej znane, chociaż zastanawiam się, czy jak powiemy o niej w Radiu Warszawa, czy nadal będą takie zaciszne, ale spróbujmy.
2: Nie przekazujcie dalej, to taka będzie nasza tajemnica.
1: Nikomu specjalnie
2: nie mówcie,
1: dla was.
2: Nie mówcie nikomu. Ale właśnie, to miejsca takie dla szukających spokoju, to na przykład Brzuze Małe, można też na taką dziką plażę nad Bugiem się udać, Arciechów. W Warszawie to Jeziorko Czerniakowskie.
1: Chociaż tam to, czy to zacisznie i tak kameralnie,
2: powiedzmy,
1: polemizowałabym.
2: Miejsce nie pierwszego wyboru.
1: O. Tak jest.
2: Ale można też na przykład nad Bug się udać, do Broku. Jest też taka miejscowość Garbatka Letnisko. I tam można wypocząć w miarę w spokoju. Ale pamiętajcie, nie mówcie tego nikomu, żeby nagle tam się dziki tłum nie pojawił.
1: Także szepczemy tylko sobie na ucho i nie przekazujemy dalej po to, żeby było naprawdę przyjemnie wypoczywać nad wodą, ale jeżeli myślimy o wypoczynku rodzinnym, takie fajne miejsca, gdzie można rodzinnie wypocząć na kąpielisku, w Serocku między innymi, w Żyrardowie nad Zalewem Żyrardowskim, w Zielonce Glinianki i Siedlce, trochę dalej od Warszawy, ale nadal blisko, Zalew Muchawka też się poleca.
2: No i takie miejsca na weekend bardzo popularne to plaże nad Jeziorem Zegrzyńskim. No tam bywają tłumy, bo okolice Jeziora Zegrzyńskiego cieszą się dużą popularnością, ale na przykład nad Jezioro Białe można się udać. Proszę
1: albo
2: bardzo.
1: Na Kurpiowską Krainę w Wydmusach, to pewnie mniej znane miejsce.
2: Zapraszamy zatem. Będą jeszcze wysokie temperatury, więc o tych miejscach warto pamiętać.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Możemy trochę poopowiadać o S8, bo ona na różnych odcinkach ma różne utrudnienia. Okolice Sokołowa Janek, tutaj doszło do kolizji i są utrudnienia w stronę Warszawy do węzła Opacz. Później mamy też okolice mostu Grota Roweckiego, to w przeciwnym kierunku, w kierunku Marymontu, ale też przed Wolą Rasztowską. Kierowcy zgłaszają remont i tutaj też możemy chwilę postać.
1: Stoimy także na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika wciąż i tutaj ten korek spory w Alejach Jerozolimskich niemal na całej długości do w kierunku centrum Warszawy. Ciasno wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia, prosta aż do ronda ONZ zakorkowana. Nieco mniejsze korki już na Wisłostradzie, jeżeli jedziecie w kierunku centrum. Mniejszy korek też na Wale Międzyszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych i warto odnotować też Aleje Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej. Postoicie.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Warto sprawdzić, gdzie są włóki, bo właśnie tam powstało pierwsze w Polsce, ale też pierwsze w Europie sanktuarium świętego Szarbela. No to my sprawdzamy, gdzie są włóki. To diecezja bydgoska.
2: Województwo kujawsko-pomorskie, bo to nie są jedyne włóki w Polsce. Jest to bardzo malutka wioska. Trochę podobna historia jak z Milejczycami. I tam, jak się okazuje, kult świętego Szarbela, który jest dość popularnym świętym w Polsce, był na tyle duży, na tyle obfity, na tyle dużo było tych cudownych wydarzeń, że ksiądz biskup zdecydował, że właśnie tam będzie ogłoszone i ustanowione sanktuarium świętego Szarbela. Można zaplanować wyjazd do Włók. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby je odwiedzić pielgrzymkowo, gdzieś po drodze, ale nie tylko po drodze, ale zostać tam, pomodlić się, no i poprosić świętego Szarbela o pomoc, jeżeli takiej pomocy w swoim życiu potrzebujecie. Pomoc w rozeznaniu, pomoc w nawróceniu, pomoc w uzdrowieniu. Te wszystkie dary święty Szarbel na pewno będzie rozdawał w tym miejscu, w nowym sanktuarium.
1: A to nowe sanktuarium już przyciągnęło bardzo wielu wiernych ze względu właśnie na uroczystości podniesienia świątyni Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski do rangi diecezjalnego sanktuarium świętego Szarbela. Z różnych stron naszego kraju, a także z zagranicy, przyjechali wierni, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu.
2: Wdzięczność za ustanowione sanktuarium wyraziła jedna z osób, które tam pielgrzymują, pani Wiesława Kozińska, która mówiła o tym: dziękuję księdzu biskupowi, obiecuję modlić się w intencji Libanu, by zapanował pokój w ojczyźnie świętego Szarbela. No i możemy już w tym momencie pielgrzymować do Włók jako miejsca sanktuarium świętego Szarbela, jedynego takiego sanktuarium w Europie.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Zofia, chłodno, czy już raczej idziemy w kierunku tropików?
2: Dzień dobry, idealnie.
3: Zobacz, pochmurno, idealnie. Przez cały nasz poranek przyszła Zofia.
1: Wychodzi słońce.
3: I wychodzi słońce.
1: Przypadek? No. Nie sądzę.
3: To nie jest przypadek.
2: Ja nie wiem, czy to będzie pozytywnie odebrane przez ludzkość.
3: Nie wiem, ale musisz wziąć ten ciężar na swoje barki.
2: A wy się spodziewaliście tego deszczu?
1: Tak.
3: No ja to trochę nie.
2: Ja powiem szczerze, że obudził mnie taki szum i zastanawiam się, dlaczego tak dobrze słychać przejeżdżające samochody.
1: Ja ci opowiem historię sprzed szumu. Mhm. Jak wstałam, to wyjrzałam przez okno, patrzę, o, chmury są, dlatego spodziewałam się deszczu.
2: A, no dobrze.
3: A, to ja też. Tak, to ja też. Ale pogoda może być nieprzewidywalna i właśnie ten deszcz też tak mógł być, mogło go nie być.
2: Więc... Cieszymy się, że był i zapraszamy deszcz.
3: I zapraszamy też Zofię Kozerawską.
1: Laty na wynos dzisiaj z kostką lodu?
2: Z kostką lodu.
3: A my już dziękujemy. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra, do usłyszenia.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10:30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: O reklamie.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Bez przygotowania ruszyli na Orlą Perć. Teraz sprawą zajmie się policja. Słowacja zwiększa produkcję energii z atomu, będzie światowym liderem. Centrum Wsparcia Psychicznego dla Dzieci na warszawskich Bielanach. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci. Wczoraj w czasie burzy ratownicy TOPR śmigłowcem ewakuowali z rejonu Kozich Czub 8 młodych sportowców. Nie byli odpowiednio przygotowani do górskiej wyprawy w najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. Policja bada, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo.
10: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Wzywając pomoc, mieli powiedzieć ratownikom TOPR, że są ubrani jak na plażę. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec. Teraz policja sprawdza, czy ich trener posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia.
9: Relację przygotował Paweł Pawlica.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Słowacy uruchamiają 4. blok elektrowni jądrowej Mochołce. Nowy reaktor ma osiągnąć pełną moc do końca roku. Sprawi, że nasi sąsiedzi będą mieli najwyższy na świecie udział atomu w produkcji energii elektrycznej. Dodatkowy blok elektrowni zwiększy udział atomu w krajowym miksie energetycznym do ponad 77%. Pozwoli to Słowacji wyprzedzić pod tym względem Francję i objąć pierwsze miejsce na świecie. Jak podkreślił premier Robert Fico, wraz z uruchomionym przed 3 laty blokiem, nowy reaktor umocni pozycję Słowacji jako eksportera energii. Równolegle rząd przygotowuje rozbudowę elektrowni jądrowej w Raslowskich Bochunicach. Plan zakłada budowę bloku o mocy 1200 MW, a partnerem technologicznym projektu ma zostać amerykański koncern Westinghouse.
0: To się dzieje lokalnie.
9: Usługi diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyka. Na Bielanach powstanie Centrum Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Poprawić ma się też współpraca między szkołami, pomocą społeczną i ochroną zdrowia. Pacjentami placówki będą m.in. dzieci z ADHD oraz ze spektrum autyzmu. O projekcie poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 10 mówi zastępca burmistrza Bielan Włodzimierz Piątkowski.
11: Szczególnie ważne dla nas było zaopiekowanie rodzin, z dziećmi, które otrzymują diagnozę, trudności w zdobywaniu nauki, w osiąganiu kolejnych etapów edukacji. Zależało nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, w którym dzieci będą zarówno diagnozowane, ale też rodzice tych dzieci nie będą zdane na poszukiwanie innych miejsc do prowadzenia terapii.
9: Obiekt powstanie przy ulicy Wrzeciono 24. Jego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji to 49 milionów złotych. Zostanie ona sfinansowana z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2023-2030. Choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr. Po rekordowych temperaturach atmosfera wciąż jest pełna energii sprzyjającej gwałtownym zjawiskom, tłumaczy profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
9: Niestabilna pogoda utrzyma się jeszcze przez najbliższe dni. Synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
2: A póki co bardzo przyjemne temperatury, 23 stopnie teraz w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie i w Legionowie, 24 w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie i w Piasecznie, w Grodzisku, w Otwocku i w Ożarowie też 24, ale jak patrzę, to dzisiejsze maksimum, wyobraźcie sobie, to ma być 34 stopnie, także znowu całkiem ciepło. Trochę chmur teraz, ale potem one mają zniknąć. Wiatr towarzyszy nam bardzo umiarkowany z północy. Dzień dobry, jak się macie, kochani? 5 minut po 10. Zofia Kozarawska, zapraszam serdecznie na latę na wynos. Już rozpoczynamy nasze 4-godzinne spotkanie. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. No i ciekawa jestem, jak tam u was z tym deszczem. Czy was zaskoczył? Czy wpadał przez otwarte okna gdzieś w dachu? Czy oblał troszeczkę schnące na balkonie pranie? Dajcie znać. Zapraszam serdecznie. A po takim deszczu to trawa będzie rosła całkiem dobrze. Green, green grass. George Ezra już teraz na 106.2. 5 po 10. Choć muza

0: Malagania, Merla Radowicz, 12 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A tu się okazuje, że już pierwsze pielgrzymki na Jasną Górę docierają. Tak szybciutko powiem wam, że nie wiedziałam, że już w czerwcu i to mnie zaskoczyło. Ale natchnęło mnie to też do takiego pytania do was. Czy pielgrzymowaliście na Jasną Górę na przykład, albo gdzieś indziej na piechotę? Jak to wspominacie i czy macie plany w tym roku na pielgrzymowanie? Może ktoś chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami, jakimś jednym pięknym doświadczeniem, albo ogólnie tym, dlaczego warto wyruszyć w taką drogę nawet w takich warunkach pogodowych, jakie są teraz, żar z nieba, albo ulewne deszcze, różnie bywa, dać się poprowadzić na tej drodze, na której nie wiadomo, jaka pogoda spotka nas za zakrętem, bez dachu nad głową, tylko z tym namiotem. No, gdyby ktoś chciał się podzielić swoimi doświadczeniami pielgrzymowania, tego, dlaczego szlak go pociągnął kiedyś i być może dzisiaj też pociąga, albo jakimś jednym wspomnieniem, to może dziś jest dobry moment, bo jeszcze ktoś może dzięki temu, co powiesz, podjąć jakąś decyzję dotyczącą jego pielgrzymowania. 512 700 444 albo 512 700 555, gdyby ktoś chciał się podzielić swoim doświadczeniem pielgrzymowania na piechotę, tego pielgrzymowania na piechotę. To czekam dzisiaj na takie sygnały. Można do mnie pisać, można też oczywiście dzwonić. 13 minut po godzinie 10.

0: On Me. Aha, już za nami 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w kościele świętej rodziny.
3: Pan Jezus nas kocha. Pan Jezus was kocha. On jest w was. Jego miłość was napełnia i sprawia, że stajecie się coraz bardziej do Niego podobne. Coraz bardziej święty. Jest to, moje dzieci, wielka łaska, ale także wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze serce było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące. Zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię Świętą was zamieszkał. Nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochali Go ze wszystkich sił.

0: Sam Brown, stop, you better stop. No właśnie, niekoniecznie zawsze to jest najlepsze rozwiązanie, żeby się zatrzymać. Czasem trzeba wyruszyć. 28 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Bo ja dzisiaj odważyłam się zapytać was o pielgrzymowanie. Czy pielgrzymowaliście? Czy jakie macie wspomnienia, doświadczenia? Czy warto? A jeśli tak, to dlaczego? I dostałam pięknego SMS-a od pani Teresy i pana Roberta, że 40 lat temu na jaworznickiej pielgrzymce do Częstochowy, pan Robert pisał, poznałem miłość swojego życia, z którą jesteśmy w sakramencie małżeństwa, przepraszam, w tym roku będzie 38 lat. Mamy czworo wspaniałych dzieci oraz czworo wnucząt. Dlatego warto pielgrzymować. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie pani Tereso, pani Robercie. Gratuluję. 38 lat. Wow. Mam nadzieję, że też będę mogła kiedyś tak powiedzieć, że 38 lat. No i kochani, to jakoś nas tutaj w radiu natchnęło do takiej myśli, żeby zapytać innych, a może i wy poznaliście się na pielgrzymce i dziś jesteście małżeństwem. Zajętym, zapracowanym, więc nie zawsze każdy słucha radia i może napisać, a może znacie kogoś takiego i możecie w jego imieniu SMS-a napisać albo zadzwonić i opowiedzieć tę historię. Może uda nam się zebrać całą drużynę wspaniałych małżeństw, które poznały się na pielgrzymce. I dziś dobremu Bogu za to dziękuję. Jeżeli tak, to piszcie 512 700 444. Można oczywiście dzwonić 512 700 555. To są dwa numery, na które można pisać, na które można dzwonić. Ja czekam. Jeśli poznaliście się na pielgrzymce albo macie swoją inną historię do opowiedzenia w tym temacie. A to już Vixen. Tab. Za 27 minut będzie 11.
2: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się

0: Sister Sledge za nami. 20 minut zostało do 11. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, zapraszam.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Jesteś kimś innym.
2: Zacznę od grzechu pierworodnego, żebyśmy wiedzieli, bo on jest jako źródłem, w którym rodzą się i nasze grzechy. Boję się o jego skutkach, że skutkiem grzechu pierworodnego było zerwanie więzi z Bogiem, utrata stanu łaski, zaburzenie wewnętrznej harmonii w człowieku, no i śmierć, duchowa śmierć. Ja spróbuję to ująć to nieco inaczej. My popełniamy grzechy, popełnialiśmy grzechy od dzieciństwa. Mama zabroniła jeść czekolady, a myśmy sobie poszli, łamali, zjedliśmy, potem nam było smutno, mamie było smutno, potem był klaps, potem czekolada znikała na lepszy schowek, do lepszego schowka. No i trochę żeśmy się głupio czuli, bo mama o tym opowiadała jeszcze. Nie, grzech pierworodny to nie był tak, że oni coś zrobili, potem się głupio czuli, przepraszali, że nie. W ogóle zmienił się świat, zmienił się kosmos. Proszę Państwa, gdybym kogoś z Was niechcący ochlapał piórem, ktoś tam pani mi da do podpisu, ja podpisuję, zmyję się, no z ubrania może nie będzie widać, może coś się da zrobić. Ale nie tragedia. A gdyby ktoś ochlapał piórem panną młodą na 5 minut przed ślubem? Latami by się o tym mówiło. Byłby skandal, byłaby awantura, byłyby łzy, byłyby nerwy. Co wielkiego zrobiłem? Ochlapałem pannę młodą, tak jeszcze na krzyżyk mógłbym ją ochlapać. Bóg jest tak piękny, tak dobry i tak czysty, że nigdy nie zrozumiemy tego, co to był grzech pierworodny, jak oni mu powiedzieli nie. Wiele z panów usłyszało może od swojego dziecka trudne słowa. Kiedy mi pijaczyna powie na ulicy, ty głupi jesteś, klecho, zrywaj się, to ja zapomnę o tym za 5 minut. Ale kiedy by mi to kolega powiedział, przyjaciel, głupi jesteś, wiesz, to się tym... To zależy od przedmiotu, na który oddziałuje jakoś negatywnie. Bóg, świat był pełen Boga. Bóg był we wszystkim. Spełniała się wola Boża. Świat istniał na chwałę Pana. I dlatego to był wstrząs. To był taki wstrząs. Ja tam porównuję sobie nieraz sytuację grzechu pierworodnego do takiej sytuacji, kiedy... może od razu na przykład. Telewizja nam to raz na pół roku przypomina. Czy każda stacja raz na pół roku, czyli wychodzi co 2 tygodnie. Z Nahor. Państwo pamiętacie początek filmu, żona zdradza szlachetnego lekarza, on się idzie upija w spelunie, dostaje pałką w głowę, rano się budzi, nie ma portfela, nie pamięta jak się nazywa, nic nie wie. Policja go nęka, że on nie ma dokumentów, więc on kradnie dokumenty na nazwisko Antoni Kosiba i najmuje się we wsi za parobka. Jest parobkiem. Nie pamięta nic, skąd się wziął. Pamięta tylko, że zna się na medycynie, nie wie skąd. Patrzy na gości i wie jak to zrobić. Proszę Państwa, to jest sytuacja wielu z nas. Dostaliśmy pałką w głowę, wyrobiliśmy sobie nowe papiery. Mamy już, jestem student, jestem ksiądz, jestem dyrektorka, żeby się odczepili ode mnie, prawda? Co ty robisz, co ty żyjesz? To żyję, to robię, to żyję, cały świat, całe życie poświęcam na to. A tak naprawdę jestem zupełnie kimś innym, tylko nie pamiętam kim. Coś jak patrzę nieraz na królewski taniec, na piękno przyrody. Coś mi zaczyna stukać, że ja to kiedyś gdzieś widziałem, że to coś... Nie mogę sobie przypomnieć. Nie mogę sobie przypomnieć. Coś tam pamiętam. Jestem nędzarzem, ale kurczę, czuję się, jakbym był królem. To jest takie tragiczne i śmieszne. Proszę przypomnieć sobie te tragiczne postacie esesmanów z Oświęcimia. Oni kochali córki swoje. Córeczkom wysyłali czekoladki i sukieneczki, słuchali Mozarta, słuchali Beethovena, rozmawiali o sztuce, a rano szli, brali dzieci i głową o ścianę. Jak może być w jednym człowieku coś takiego? Pani opowiadała mi, że miała męża i dziecko, tatuś kochał synka, no ponad wszystko. I synek na wakacjach wziął patek i zarysował mu lakier. Facet mi wpadłem w szał. Po prostu w szał wpadłem. Żona musiała mnie uspokajać i za ręce trzymać. Co ty zwariowałeś? Przecież taka rasa to rysarz się, da się to naprawić, nic się nie stanie. Kim ja jestem? Czytałem kiedyś taki artykuł w popularno-naukowej gazecie, że każdego człowieka po odpowiedniej obróbce psychologicznej można zrobić mordercą. Nikt z nas, jestem pewny, nie wyobraża, żeby kogoś zabić. Jakby nas trochę pokręcono nam w mózgu, to podobno tak. My żyjemy w półmroku, w półśnie.

0: Tomek Szczepanik wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. 11 minut zostało do godziny 11.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: Smakuje lepiej w towarzystwie. Dzień dobry, Grzegorz Kozłowski w radiu.
2: Dzień dobry,
0: w studiu.
2: Cześć, Zofia.
0: W radiu też, ale w studiu. Cześć. Cześć, co tam słychać na naszej stronie?
2: Na naszej stronie dziś jeszcze porankowo, drodzy słuchacze, jakbyście chcieli wrócić do tematów istotnych, które nie są wolne od wakacji, czyli na przykład tematu depresji, no to dziś był on poruszany właśnie w rozmowie o godzinie 7.15. Myślę, że warto zajrzeć do tego artykułu, jest tam dużo cennych informacji, też takich naprowadzających nas na to, jak rozumieć tę chorobę, to zjawisko. Warto sięgnąć. Jest tam też telefon, który jest telefonem pomocy, można również z niego skorzystać. A drugim tematem, który był o 8.15 z kolei, ten też ciekawy, był o dobrym zakątku w Konstancinie, czyli o takim miejscu, które może okazać się być dobrym miejscem na wypoczynek, taki, żeby odetchnąć trochę od takiego typowego spędzania wakacji, a spędzić je w sposób niestandardowy, czyli w ciszy.
0: Tak, tam jest bardzo pięknie. Byłeś kiedyś?
2: Ja nie byłem, ale oglądałem zdjęcia i poczułem się zainspirowany.
0: Bardzo jest tam pięknie, naprawdę. Modern Talking już teraz na 106.2 FM, ale na stronie naszej Radio Warszawa.pl jest dużo więcej.
2: Dużo więcej.
0: Także zapraszamy. Dziękuję.
2: Dzięki.

0: Przepiękny duet Andrea Bocelli i Kendzi Girac już za nami. 2 minuty zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
7: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
8: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
9: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
8: pójść do spowiedzi.
9: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
10: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: Reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Bez przygotowania ruszyli na Orlą Perć. Teraz sprawą zajmie się policja. Słowacja zwiększa produkcję energii z atomu, będzie światowym liderem. Centrum Wsparcia Psychicznego dla Dzieci na warszawskich Bielanach. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci. Wczoraj w czasie burzy ratownicy TOPR śmigłowcem ewakuowali z rejonu Kozich Czub 8 młodych sportowców. Nie byli odpowiednio przygotowani do górskiej wyprawy w najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. Policja bada, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo.
13: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Wzywając pomoc mieli powiedzieć ratownikom TOPR, że są ubrani jak na plażę. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec. Teraz policja sprawdza, czy ich trener posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia.
12: Relację przygotował Paweł Pawlica.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Słowacy uruchamiają 4. blok elektrowni jądrowej Mochołce. Nowy reaktor ma osiągnąć pełną moc do końca roku. Sprawi, że nasi sąsiedzi będą mieli najwyższy na świecie udział atomu w produkcji energii elektrycznej. Dodatkowy blok elektrowni zwiększy udział atomu w krajowym miksie energetycznym do ponad 77%. Pozwoli to Słowacji wyprzedzić pod tym względem Francję i objąć 1. miejsce na świecie. Jak podkreślił premier Robert Fico, wraz z uruchomionym przed 3 laty blokiem, nowy reaktor umocni pozycję Słowacji jako eksportera energii. Równolegle rząd przygotowuje rozbudowę elektrowni jądrowej w Raslowskich Bochunicach. Plan zakłada budowę bloku o mocy 1200 MW, a partnerem technologicznym projektu ma zostać amerykański koncern Westinghouse.
14: To się dzieje lokalnie.
12: usługi diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyka. Na Bielanach powstanie Centrum Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Poprawić ma się też współpraca między szkołami, pomocą społeczną i ochroną zdrowia. Pacjentami placówki będą m.in. dzieci z ADHD oraz ze spektrum autyzmu. O projekcie poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 10 mówi zastępca burmistrza Bielan Włodzimierz Piątkowski.
15: Szczególnie ważne dla nas było zaopiekowanie rodzin z dziećmi, które otrzymują diagnozę, trudności w zdobywaniu nauki, w osiąganiu kolejnych etapów edukacji. Zależało nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, w którym dzieci będą zarówno diagnozowane, ale też rodzice tych dzieci nie będą zdane na poszukiwanie innych miejsc do prowadzenia terapii.
12: Obiekt powstanie przy ulicy Wrzeciono 24. Jego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji to 49 milionów złotych. Zostanie ona sfinansowana z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2023-2030. Choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr. Po rekordowych temperaturach atmosfera wciąż jest pełna energii sprzyjającej gwałtownym zjawiskom, tłumaczy profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
16: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
12: Niestabilna pogoda utrzyma się jeszcze przez najbliższe dni. Synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
0: –24 stopnie teraz w Mińsku Mazowieckim, 26 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku, w Wołominie i w Ożarowie też 26, w Otwocku 27. Maksimum dzisiejsze to 34 stopnie i towarzyszy nam delikatny wiatr, bardzo przyjemny i przyjazny jednocześnie. Z północy wieje ten wiatr i tak właśnie będzie sobie delikatnie wiał. Jeśli chodzi o burze, które teraz prognozy pokazują, to w nocy dziś mogą się zdarzyć. Dzień dobry, witam wszystkich tych oddychających nieco pełniejszą piersią, w związku z tym, że temperatury nieco bardziej przyjazne teraz. Korzystajmy, otwórzmy okna i korzystajmy. 5 minut po 11:00, Zofia Kozorawska zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę pełną letniej muzyki i pełną dobrych słów. Zapraszam. A już teraz na 106.2 Janina. O tym wielkim podzieleniu.

0: żona śpiewa, prawda? 12 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Na stronach Vatican News możemy przeczytać list wysłany przez Leona XIV do przełożonego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. To jest list, który został napisany 29 czerwca w uroczystość świętych Piotra i Pawła. Leon XIV pisze między innymi tak, że Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną. Modlę się za was, ponieważ rozdzieranie całej tkanej bez szwów tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim. Niech Pan oświeci wasze sumienie i obudzi wasze serca. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam tę intencję niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Papież prosi jeszcze raz lefebrystów, żeby zrezygnowali z dokonania schizmatyckiego aktu poświęceń biskupich bez papieskiego mandatu, a planują to zrobić jutro, 1 lipca. Więcej na ten temat na stronie Vatican News.

0: 21 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 29 czerwca 2025 roku. Drodzy bracia i siostry, święci Piotr i Paweł stawiają nam wyzwanie w kwestii żywotności naszej wiary. Bowiem w doświadczeniu bycia uczniem zawsze istnieje niebezpieczeństwo popadnięcia w przyzwyczajenie, rytualizm, powtarzające się schematy duszpasterskie, które nie odnawiają się i nie podejmują wyzwań współczesności. Natomiast w historii dwóch apostołów inspiruje nas ich gotowość do otwarcia się na zmiany, stawiania sobie wyzwań w obliczu wydarzeń, spotkań i konkretnych sytuacji wspólnot do poszukiwania nowych dróg ewangelizacji, wychodząc od problemów i pytań stawianych przez braci i siostry w wierze. W centrum Ewangelii, którą usłyszeliśmy, znajduje się właśnie pytanie, które Jezus zadaje swoim uczniom, a które kieruje również do nas dzisiaj, abyśmy mogli rozeznać, czy droga naszej wiary zachowuje dynamizm i witalność, czy płomień relacji z Panem jest nadal żywy, a wy za kogo mnie uważacie? Każdego dnia, w każdej godzinie dziejów, zawsze musimy zwracać uwagę na to pytanie. Jeśli nie chcemy, aby nasze bycie chrześcijanami nie zredukowało się do dziedzictwa przeszłości, jak wielokrotnie ostrzegał nas papież Franciszek, ważne jest, abyśmy uniknęli ryzyka znużonej i statycznej wiary i zadali sobie pytanie, kim jest dla nas dzisiaj Jezus Chrystus? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu i w działaniu Kościoła? Jak możemy świadczyć o tej nadziei w codziennym życiu i głosić ją tym, których spotykamy? Drodzy bracia i siostry, zbudowani świadectwem świętych apostołów Piotra i Pawła, kroczmy razem w wierze i komunii i przyzywajmy ich wstawiennictwa za nami wszystkimi, za Rzymem, za Kościołem i za całym światem.

0: for Tops Loco in Acapulco. 25 minut zostało do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś 30 czerwca i Kościół wspomina świętych męczenników rzymskich. Nie wiemy do końca ilu, ale na pewno wielu. Święty Paweł pisał do chrześcijan w Koryncie: przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co niemocne. Chrześcijanie nie byli elitą cesarstwa rzymskiego i nie byli rozumiani. Ich wiara wywodziła się z mało znaczącej części wielkiego imperium. Rzymianie byli politeistami i oddawali cześć różnym bogom. A starożytność nie uznawała ateizmu, więc wszyscy oddawali cześć swoim bóstwom, zarówno narody, jak i poszczególne grupy etniczne czy społeczne. A Żydzi wyznający judaizm, wiarę w jednego Boga, byli małą grupą żyjącą gdzieś na marginesie społeczności Cesarstwa Rzymskiego. I początkowo chrześcijanie byli łączeni z Żydami, z czasem wyodrębnili się, no a ich monoteizm, wiara w jednego Boga, wiara w Chrystusa, która odrzucała oddawanie czci jakimkolwiek innym bóstwom, była traktowana jako ateizm. Rzymianie nie mogli zrozumieć tego, w co wierzą chrześcijanie i ich uporu, żeby nie oddawać pokłonu innym bogom. Nie rozumieli tego ideału miłości braterskiej, zwracania się do siebie per bracie, siostro. Traktowali to jako dziwne więzy o charakterze kazirodczym. Na dodatek to spotykanie się w zamkniętych grupach po domach lub katakumbach. No i tak to właśnie pierwsi chrześcijanie, niezrozumiani, byli za swoją wiarę zabijani. Święty męczennicy rzymscy, módlcie się dziś za nami.
2: Cześć, to Natalia Kukulska, pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa.

0: To Bee Gees, a jest kwadrans do 12.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, late, ale jest też taki team Tonic Espresso. Pozdrawiamy panią Martę bardzo serdecznie, która popija od piątku Tonic Espresso i to po wywiadzie z naszym kolegą Kacprem Kowalczykiem. Co on tam powiedział? Jestem ciekawa, bo nie słyszałam akurat. No właśnie, jest taki napój, który może smakować i fajnie orzeźwia. Skład to lód, tonik, sok z cytryny i espresso. No dobrze, skoro pani spróbowała, piję, widzę tutaj zdjęcie, która potwierdza, no ufam, że to wszystko jest bardzo pyszne. Ja też widziałam ostatnio taki filmik, który pokazywał, że można sprytnie zrobić espresso z wodą gazowaną, nie z tonikiem, ale się wlewa espresso, wiadomo, do naczynia, w którym jest espresso, potem spód się smaruje cytryną, znaczy moczy się jakby spód tej filiżanki w cytrynie, jeszcze w soli i wkłada się to do szklanki, w której jest woda gazowana. I to wszystko sobie tam buzuje, wypływa, bulgoce jak wulkan i podobno jest pyszne. Jeszcze nie spróbowałam. Nie wiem, czy to wytłumaczyłam w ogóle jakoś tak rozsądnie. Bardzo się starałam. Ale spróbuję też się napić i powiedzieć, czy to działa. Zalia już teraz na 106.2.

0: samego tu nie umrę. 4 minuty zostały do godziny 12. Posłuchajmy Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Waziętek. Rozważania opracował dr Mateusz Krawczyk, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajemnie znają? Czyż ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, zanim coś schwyta? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dymie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo nie uczyni Pan Bóg niczego, by nie wyjawił swego zamiaru sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was jak przy Bożym spustoszeniu Sodomy i Gomory. Staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, aleście do mnie nie powrócili, mówi Pan. Tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twym, Izraelu.

Trudno nam słuchać o Bogu, który karze, który sprawia spustoszenie, który zsyła nieszczęście. A przecież dokładnie tak czytamy we fragmencie z księgi proroka Amosa. Czy Bóg chce naszego cierpienia? Czy Bóg rzeczywiście spuszcza na ziemię ogień, który wytraca grzeszników? Tak. Perspektywa judaistyczna przedstawia Boga jako tego, któremu przynależy wszystko. Nic bez Jego zgody się nie dzieje. Dobrze znamy i często wypowiadamy słowa: nie wódź nas na pokuszenie. Czyż nie? To ta sama perspektywa, w której Bóg panuje nad wszystkim. Dla Żyda jest to tak oczywiste, jak fakt, że ptak pada na ziemię, gdy zastawione zostanie sidło. Albo to, że lew ryczy w lesie dopiero wtedy, gdy pochwyci zdobycz. Nigdy nie słyszałem lwa ryczącego w lesie. Jeśli już, to jelenie w polskich Tatrach. Nigdy też nie zastawiałem sideł na ptaki. Inaczej też z perspektywy teologii XXI wieku ująłbym zasadę zniszczenia, które zsyła na grzeszników Bóg. Poruszamy się w języku i kulturze. Inaczej nie potrafimy przekazać wiary. Nasz język nie jest doskonały. A ilekroć coś o Bogu powiemy, to mówimy zawsze mniej. Zawsze zdajemy sobie sprawę, że nie potrafimy ująć całej prawdy. Pewne jest, że wybierając zło, sami pozbawiamy siebie Boga. Sami decydujemy, że wolimy ogień, zniszczenie i cierpienie zamiast szczęścia i powrotu do Pana.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Polećmy wszystkich zmarłych, zwłaszcza nam bliskich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj mi świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Marek Dąbrowski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?
1: Kimże On jest, pytają zdumieni apostołowie. Mimo że już wcześniej doświadczali cudów, uzdrowień, czy to trędowatego, czy sługi setnika, widzieli, jak Jezus wypędza złe duchy, uwalnia opętanych, przywraca zdrowie tym, dla których po ludzku często nie było już żadnego ratunku. Wsiadają razem z Nim do łodzi, biorą ster w swoje ręce. Można powiedzieć, że robią rzecz, którą znają z codzienności, z którą spotykają się od dzieciństwa. Jednak rzeczą codzienną nie były niesprzyjające warunki. Dzisiejsza Ewangelia to idealny obraz naszego życia, życia niejednego współczesnego człowieka, który ma świadomość, że Jezus jest. Niekiedy ma świadomość, że Jezus jest blisko. Często wierzy w istnienie Boga. Często deklaruje się jako wierzący, ale może nie do końca praktykujący. Wie ksiądz, mówią ludzie. My wierzymy, ale nie zawsze mamy czas iść na mszę niedzielną. Raz na długi czas uda nam się pójść do spowiedzi, ale generalnie żyjemy dobrze. Mamy ster łodzi naszego życia w swoich rękach. Płyniemy przez jezioro życia. Warunki są bardzo sprzyjające. Warunki, one zawsze mogą się zmienić. I niekiedy Bóg pozwoli, by wicher i fale uderzyły w tą łódź. By człowiek zdał sobie sprawę, że poleganie tylko na własnych umiejętnościach nie będzie w stanie go uratować. Wszystko to po to, by w swojej bezradności w końcu zawołać: Jezu, ratuj, giniemy. On nigdy nie zostawia, On nigdy nie opuszcza. On gromi wichry i ucisza jezioro. Pamiętaj, On Cię naprawdę kocha.

Więcej 34 stopnie to jest temperatura, która na dziś jest zapowiedziana. Jeśli chodzi o takie burzowe rzeczy, to jutro, w nocy i jutro. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 12 minut po 12, Zofia Kozorawska przy mikrofonie. Ciekawa jestem, kto po drugiej stronie, dajcie znać. Dzisiaj podpytywałam troszeczkę o plany pielgrzymkowe. Mam na myśli te pielgrzymki na nogach. I prosiłam, żeby dać znać, jeśli ktoś ma swoje piękne wspomnienia z jakiejś pielgrzymki, jednej bądź wielu, to dziś jest na to czas. Bo może właśnie twoje słowa są potrzebne, żeby ktoś podjął decyzję. Idę.

0: Taylor Swift za nami, 22 minuty po 12. Słuchajcie, dzisiaj w ogrodach watykańskich zostanie odsłonięta mozaika Matki Bożej Gieczwałckiej, znak czci dla tego wizerunku, od wieków obecnego u nas w sanktuarium warmińskim. No i właśnie w ten sposób, w sercu kościoła, zaczynają się obchody 150-lecia objawień w Gieczwałdzie, jeszcze tak po cichutku, lekkie westchnienie, ale tak, to jedyne objawienia Maryjne w Polsce zatwierdzone przez Kościół. No jeśli jeszcze tak się wasze życie poskładało, że nigdy nie dotarliście do Gieczwałdu, to może niech te letnie, ciepłe, długie dni będą zachętą dla każdego z nas, żeby choć na chwilę pokłonić się tej Madonnie z Gieczwałdu.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: 23 minuty po 12.

0: Sylwia Grzaszczak-Jelimar, za nami jest 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV skierował ostatni apel do bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, prosząc o rezygnację z planowanych na jutro w Szwajcarii święceń czterech biskupów bez pozwolenia papieskiego. List nosi datę 29 czerwca, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Papież podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie członków i sympatyków bractwa do liturgii, formacji kapłańskiej, gorliwości apostolskiej i wierności tradycji. Przypomina jednak, że właśnie z troski o jedność Kościoła jego poprzednicy nieustannie podejmowali dialog z lefebrystami. Leon XIV wzywa: zawróćcie z tej drogi. Ostrzega, że święcenia biskupie bez papieskiego mandatu byłyby nowym aktem schizmy, który pozbawiłby wiernych możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów. Papież zapewnia, że Kościół pozostaje gotowy do dialogu i porozumienia. Podkreśla, że rozdzieranie całej tkanej bez szwów tuniki Chrystusa jest, jak podkreśla, grzechem niezwykle ciężkim. Papież poprosił też bractwo o odstąpienie od planowanych święceń.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Proces beatyfikacyjny księdza Piotra Skargi jest na końcowym etapie, poinformował o tym wicepostulator procesu jezuita ojciec Krystian Jan Biernacki. Jak wyjaśnił, trwają obecnie prace nad przygotowaniem obszernej syntezy życia, działalności i duchowego dziedzictwa kaznodziei, które zostanie przedstawione ekspertom oraz kardynałom oceniającym sprawę. Warto poznać jego życie i dokonania, mówi ojciec Krystian Biernacki.
3: Był to człowiek niezwykły, opatrznościowy mąż, bo jego dzieła świadczą o tym, jaki on był szeroko myślący, jak przewidujący, jak odważnie podejmował decyzje.
1: Wicepostulator procesu zwrócił także uwagę na aktualność przesłania księdza Piotra Skargi.
3: Uczenie prawdy, objaśniania, dlaczego taka prawda jest do przyjęcia oraz praktykowanie tej prawdy.
1: Jezuita przypomniał również działalność charytatywną Skargi i złożone przez niego założone arcybractwo miłosierdzia, które działa do dziś. Małżeństwo ze Szczecina przejechało na rowerach ponad 2,5 tysiąca kilometrów, by dotrzeć do Rzymu i uczestniczyć w Eucharystii z papieżem Leonem. Lidia i Stanisław Jankowscy ze szczecińskiej parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny pokonali tę trasę w 30 dni. O szczegółach Artur Chmielewski.
4: Wyprawa była prezentem z okazji 70. urodzin pana Stanisława. Jak podaje Vatican News, doświadczeni pielgrzymi rowerowi mają za sobą podróże m.in. do Santiago de Compostela, Fatimy czy Lourdes. Tym razem największym wyzwaniem okazało się wysokie temperatury. Jak przyznali, najtrudniejsza była walka z upałem. Każdego dnia pokonywali średnio około 80 kilometrów, a wysiłek ofiarowali w intencjach własnych oraz powierzonych im przez rodzinę i znajomych. Co ciekawe, podczas całej podróży nie korzystali z nowoczesnej nawigacji. Trasę planowała pani Lidia, a w chwilach zagubienia zawsze pojawiali się życzliwi ludzie, gotowi do pomocy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Poznańska Fundacja wyśle pomoc do Libanu. Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę darów dla mieszkańców tego kraju. Anna Mikołajczyk z fundacji tłumaczy, że sytuacja w regionie od lat pozostaje bardzo trudna.
5: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski.
1: Wolontariusze chcą przekazać przede wszystkim artykuły dla matek z dziećmi oraz osób starszych. Zbiórkę można wesprzeć także finansowo, a dary przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej do połowy lipca. Paczki na miejscu przekażą polscy żołnierze pełniący w Libanie misję pokojową.

0: Coldplay Clocks na 106.2 FM. 19 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Weronika Ostrowska w studiu Radia Warszawa. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, cześć. Dzień dobry słuchaczom.
0: Ty pijesz latę w ogóle czasem?
2: Bardzo, bardzo rzadko. Traktuję latę trochę jak taki deser kawowy, no bo tam ten tak odsetek kawy, procent kawy jest bardzo niski, więc jeżeli jest to jakaś deserowa propozycja, to jak najbardziej tak. Chyba byłabym jednak fanką tonik espresso, który Kacper Kowalczyk na antenie Radia Warszawa polecał i właśnie sobie uświadomiłam, że czas sięgnąć po tonik espresso, więc pewnie po południu będzie pite.
0: To dobrze. A powiedz mi, co tam jutro będzie się działo w poranku z Radiem Warszawa?
2: Jutro rozpoczyna się lipiec. Jeżeli są tacy ludzie, którzy tak nie do końca ogarniają kalendarz, ja do nich należę, więc jak sobie uświadomiłam, to dobrze, dzisiaj ostatni dzień czerwca. Czerwiec związany z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, a kiedyś jeszcze przed reformą kalendarza. Lipiec był to miesiąc szczególnie poświęcony kultowi Najświętszej Krwi Chrystusa i są zgromadzenia, które właśnie w swoim charyzmacie mają kult Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Jutro w tych zgromadzeniach zakonnych, ale nie tylko, będzie uroczystość Krwi Chrystusa i my też możemy wrócić do tego kultu. Ja do tego bardzo serdecznie zachęcam. Wiem, że jest między innymi koronka do Krwi Chrystusa, którą można odmawiać. Jutro więcej na ten temat w poranku z Radiem Warszawa o godzinie 8.15. Naszym gościem będzie ksiądz Józef Godlewski, który jest przełożonym w zgromadzeniu misjonarzy Krwi Chrystusa. Tych misjonarzy można spotkać w Ożarowie Mazowieckim, więc zachęcam Państwa, żeby jutro szczególnie po 8.15 słuchać uważnie.
0: Dziękuję.

0: Terry Swims, Mr. Know It All. No właśnie, chcielibyśmy takim człowiekiem być, który wszystko wie, albo czasem nam się wydaje, że tak jest, a przynajmniej mi tak się czasem wydaje. Na szczęście to szybko jest jakoś zmieniane, ale w ogóle nie o tym chciałam mówić, tylko o tym, że jest cały czas taka wystawa Art Deco i Sacrum. Już o tym wspominaliśmy kilka razy na antenie Radia Warszawa, dlatego, że Radio Warszawa jest patronem medialnym tej wystawy. Wystawa jest w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które mieści się przy ulicy Dziekaniej 1. I uwaga, dziś o 17.30 będzie bardzo ciekawy wykład pod tytułem Unikatowa realizacja w czasach niemieckiej okupacji. Kościół w Chołubli. Wystrój i wyposażenie w stylu Art Deco właśnie i jego twórcy z kręgu Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. A tę prelekcję wygłosi ksiądz doktor habilitowany Janusz Nowiński. Dziś o 17.30. Zapraszamy.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: I Lady Punk na antenie Radia Warszawa 10 minut przed 13.

0: Za dwie minuty będzie ostatnia w czerwcu, godzina 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Ślubuję Ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: Już jutro o 22:00.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: W sprawie tzw. dwóch wież nie doszło do przestępstwa. Prokuratura przyznała to po 7 latach. Komisja Europejska przekazała Ukrainie 4 miliardy euro na drony. Dwulatka, która zgubiła się w Żyrardowie, już bezpieczna. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości w centrum Warszawy i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. O szczegółach Przemysław Lis.
9: Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców. Inwestycja miała być zrealizowana na terenie w centrum Warszawy, a dokładnie na działce należącej do spółki Srebrna, która jest związana z PiS-em. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, odmówiono wszczęcia śledztwa. O ponownym przyjrzeniu się sprawie zdecydowała w lutym ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Warszawie. Po ponad 7 latach od wybuchu afery na początku czerwca prokuratura przesłuchała w tej sprawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziś prokuratura poinformowała jednak, że w sprawie nie ma znamion czynu zabronionego. Szczegółowe podstawy umorzenia śledczy mają podać po sporządzeniu tłumaczenia na język niemiecki.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Komisja Europejska przekazała Ukrainie prawie 4 miliardy euro, które mają posłużyć do sfinansowania zakupu dronów. Środki te to część zatwierdzonej wcześniej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Uwalniamy kolejną transzę na zaawansowaną technologię dronową, aby wzmocnić obronę Ukrainy. Będą kolejne środki, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Kilka dni temu Kijów otrzymał pierwszą transzę pożyczki w wysokości ponad 3 miliardów euro. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie finansowania działalności rządu Ukrainy.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Dwuletnia dziewczynka, która podczas miejskiej imprezy w Żyrardowie oddaliła się od rodziców, bezpiecznie wróciła pod opiekę dorosłych dzięki szybkiej interwencji policji. Do zdarzenia doszło w rejonie ekoparku. Dziecko zostało odnalezione przez przypadkową kobietę, która, nie wiedząc, gdzie są jego opiekunowie, zwróciła się o pomoc do patrolujących okolice funkcjonariuszy, mówi oficer prasowy sierżant sztabowy Monika Michalczyk.
11: Zgłaszająca poinformowała funkcjonariuszy, że nie wie, gdzie znajdują się rodzice dziecka. Policjanci natychmiast podjęli działania. Przekazali informacje wszystkim patrolom pełniącym służbę w rejonie ekoparku i rozpoczęli poszukiwania opiekunów. Dziewczynka była bezpieczna pod opieką mundurowych. Ze względu na późną porę dziecko było zmęczone i po chwili zasnęło w policyjnym radiowozie.
8: Rodziców udało się odnaleźć, dodaje funkcjonariuszka.
11: Jak się okazało, oboje znajdowali się pod wpływem alkoholu. Kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, policjanci wraz z pracownikiem socjalnym podjęli decyzję o przekazaniu opieki nad 2-letnią dziewczynką oraz jej starszą siostrą przyjaciołom rodziny, którzy są dzieciom dobrze znani. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości wskazanych osób.
8: Badanie wykazało, że są one trzeźwe i mogą zapewnić dzieciom właściwą opiekę. O sprawie został powiadomiony Sąd Rejonowy w Żyrardowie. To sąd rodzinny oceni zachowanie rodziców i podejmie decyzję o dalszych krokach w tej sprawie. Uderzenie w biznes narkotykowy na Mokotowie. Kryminalni z tamtejszej komendy zlokalizowali magazyn substancji szkodliwych. Działania i obserwacje doprowadziły ich do jednego ze stołecznych mieszkań, relacjonuje aspirant sztabowy Marta Haberska.
12: Kryminalni przez wiele dni prowadzili działania operacyjne, analizowali zebrane informacje oraz zabezpieczyli materiał z monitoringu. Dzięki temu precyzyjnie ustalili miejsce przechowywania narkotyków oraz sposób działania podejrzanego. Z ustaleń wynikało, że wykorzystywał on mieszkanie na Mokotowie jako magazyn narkotykowy, do którego regularnie przywoził znaczne ilości nielegalnych substancji.
8: W mieszkaniu policjanci zobaczyli duże ilości środków odurzających.
12: W mieszkaniu zabezpieczono dziesiątki hermetycznie zamkniętych worków z narkotykami, tabletki MDMA oraz zbrylone substancje psychotropowe. Policjanci ujawnili również gotówkę oraz przedmioty świadczące o przygotowaniu środków odurzających do dalszej dystrybucji. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 126 kg marihuany, blisko 3 kg mefedronu oraz blisko 2 kg MDMA.
8: Zatrzymano 27-latka, któremu grozi do 12 lat więzienia.
0: –29 stopni zrobiło się teraz w Warszawie i w Piasecznie, ale też w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku i w Mińsku. 30 w Ożarowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Wołominie, a w Legionowie już 31. Więc jeśli komuś dziś rano było troszkę chłodno, to do Legionowa zapraszamy. Sporo tego słońca będzie nam dzisiaj towarzyszyło. Wieczorem troszkę chmur, ale z tych chmur popada dopiero raczej nad ranem. Widzę, że to się przesuwa. Jeszcze niedawno było, że w nocy, ale już nad ranem. Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani. 6 minut po godzinie 13, tak, to już ostatnia 13 tego czerwca, no bo jutro już lipiec, jakby nie patrzeć. Dobrze, cieszymy się i zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę tutaj w Radiu Warszawa i czekam na wasze historie dotyczące pielgrzymkowego życia i tego, kogo ważnego udało wam się na pielgrzymim szlaku poznać. Zapraszam. Ja się nazywam Zofia Kozerawska, a to już Golec Orkiestra i Kamil

0: Believe in Love. Mm-hmm. Carly Simon za nami, 13 minut po 13.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to już mówiłam o pani Teresie i panu Robercie, którzy poznali się na pielgrzymim szlaku i są małżeństwem do dziś. Mają dzieci i wnuki i cieszą się tym i lubią wspominać te chwile sprzed jakiegoś czasu. Ale kolejni słuchacze Radia Warszawa też się poznali na pielgrzymim szlaku. To była pielgrzymka WAPM. No pani Martyna i pan Piotr. No właśnie, pani Martyna napisała, że była taka banalna sytuacja, że ona była zwykłym pielgrzymem, a właśnie pan Piotr był bratem porządkowym. No i ten kabelek, który trzeba było wtedy trzymać, połączył ich tak mocno, że dziś są małżeństwem i też są rodzicami. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kochani, gdybyście się zastanawiali, co i jak to działa i w ogóle, i z kim iść, to są takie dwa adresy, które wam teraz podam internetowe. wapm.waw.pl. To tam pani Martyna i pan Piotr się poznali. Ale jest też drugi. 17 trzeba napisać, myślnik k, czyli 17.org.pl. Zerknijcie i już będziecie wiedzieć, czy iść, czy nie iść i z kim, i kiedy, i jak.

0: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
1: 13 czerwca 2024 roku. Rocznica wizyty papieża Jana Pawła II na cmentarzu w Radzyminie.
2: Bardzo łatwo nam przychodzi wchodzić w takie ogromne zacietrzewienie w relacjach między nami. Nie szukajmy tutaj żadnych, powiedziałbym, określeń, podobieństw rzeczywistości, że ten jest z takiej, inny z innej formacji, grupy, etc. Nie, nie chodzi o to. Wszystko musi być jasne. Dziś to jest, jutro tego może nie być, a drogi ludzkie trwają. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby popełnić taki błąd, który może skutkować tym, że ktoś z nas zagubi się w drodze przez nienawiść do brata swego. Kto jest naszym bratem? Ktoś zapytał w otoczeniu Pana Jezusa. I wtedy Pan Jezus odpowiedział przypowieścią o dobrym Samarytaninie. Tej łaski, tak to ujmę, tej łaski przekroczenia wszelkich, choćby najmniejszych uprzedzeń wobec drugiej osoby, trzeba prosić Pana Boga. Nawet ośmielę się powiedzieć, żebrać u Pana Boga, aby dał mądrość, siłę woli i żar serca.
0: Dobre słowo pasterzy.

0: To Blondie, jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Utrudnienia na tramwajowym węźle Kino Femina. Na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II trwa wymiana szyn, rozjazdów i zwrotnic. Zmarła sanitariuszka i łączniczka w czasie Powstania Warszawskiego Irena Paśnik, pseudonim Irka. Służyła na Sadybie, Czerniakowie i Mokotowie. W czasie powstania miała 19 lat. Będą sprawdzać autobusy przewożące dzieci na wakacje. Stołeczna policja przygotowała wykaz miejsc kontroli pojazdów, gdzie sprawdzane będą m.in. stan techniczny autobusu, wyposażenie oraz uprawnienia kierowców. Dokument jest na policja.pl. Posprzątają warszawskie ulice i torowiska wodą z basenów. Stołeczne pływalnie, będące w trakcie przerwy technicznej, przekazują wodę służbom oczyszczania miasta. To już siódma taka akcja wodnego recyklingu w Warszawie. 5 lipca ruszy bezpłatny cykl bajek na trawie, na Olkówku oraz w parku przy Bażantarni. W każdą wakacyjną niedzielę będzie tam można oglądać spektakle teatralne dla dzieci. Każde z przedstawień będzie się rozpoczynało o 13 i potrwa 60 minut. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Wyśpiewał nam tak pięknie. 21 minut zostało do 14.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przez ufność do miłości, tak właśnie żyła Teresa od Dzieciątka Jezus. Jej mała droga, można by tę małą drogę streścić właśnie w tych słowach. I uwaga, uwaga, kochani, 2 lipca rozpoczyna się peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców, Zeli i Ludwika Martin. Od 2 lipca do 10 sierpnia będą podróżować, peregrynować po całej naszej kochanej Polsce. Nie wiem, czy całą obejmą, tak dokładnie nie sprawdziłam, ale chyba tak. W każdym razie szczegółowy plan tej peregrynacji znajdziecie na stronie relikwieteresy.pl. I wiadomo, że my też podróżujemy w czas wakacyjny. Może akurat okaże się, że gdzieś, gdzie wy jesteście, to i ona będzie. Słuchajcie, na przykład 8 lipca, od 8 do 9 lipca w Sopocie. A jest duża szansa, że ktoś z was będzie właśnie tam. To będzie czas modlitwy, spotkania i refleksji właśnie nad duchowością tej świętej rodziny Zeli, Ludwika i Teresy, rodziny, która postawiła na Boga i Jemu w pełni zaufała. No, jak może pamiętacie, to jest pierwsze małżeństwo wyniesione na ołtarze, więc wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby gdzieś na tej trasie spotkać się z nimi. Zachęcam was gorąco. Jeśli chodzi o Warszawę i okolice, to zerknęłam, że 18 lipca w Markach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski będą i na Solcu, u Karmelitów Bosych 18 lipca, jeszcze w Kościele Świętego Krzyża. No, tak czy inaczej można wszystko przeczytać na stronie relikwieteresy.pl, do czego gorąco zachęcam. 19 minut zostało do 14 i już teraz na 106.2 Natalia Zastępa.

0: Scorpions i Wind of Change. Wszyscy znamy i lubimy przecież. Chyba wszyscy, tak myślę. 10 minut zostało do godziny 14. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan Andrzej przy telefonie tutaj Radia Warszawa, bo dziś rozmawiamy o pielgrzymich szlakach i pan Andrzej też chciał się podzielić swoim doświadczeniem. Słuchamy.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że byłem na pielgrzymce na Górze Gargano. Tam jest wspaniała grota świętego Michała Archanioła, która została poświęcona według legendy, no i według faktów dotyczących biskupa tamtego miejsca przez samego Michała Archanioła. Bardzo jest głębokie poczucie, jak się wejdzie tam do tej groty, takiej jakby świętości tego miejsca. Jest zresztą wygląd i jak ktoś z Państwa tam się znajdzie, to zobaczy, że rzeczywiście robi to wielkie wrażenie.
0: Czyli poleca pan taki pielgrzymi szlak?
1: Bardzo polecam, tak, w sąsiedniej sali są Polonika, jest rzeźba polskiego autora. No, jest to w ogóle wielkie przeżycie i to jest jedno z takich sanktuariów świętego Michała Archanioła, które jest naprawdę godne polecenia. A po drodze jadąc tam, ja byłem na pielgrzymce ze swojej parafii jeszcze z poprzednim księdzem proboszczem Kazimierzem Jońcem, zatrzymaliśmy się w Manopello. Tam, gdzie jest słynny obraz Pana Jezusa, uzyskany na Bisiorze, prawdopodobnie w momencie zmartwychwstania.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za te podpowiedzi. Musimy teraz kończyć. Do miłego usłyszenia, Pan Andrzej.
1: Do Włoch.
0: Dziękuję.

0: Perfekt i autobiografia. No to jest mnóstwo wspomnień wakacyjnych. Dzień dobry, w studiu już Bartłomiej Graczak.
1: Dzień dobry.
0: Masz wspomnienia wakacyjne z tą piosenką?
1: Zdecydowanie, no chyba, chyba wszyscy mamy.
0: Chyba wszyscy,
1: w tym wieku.
0: Oj, nie wiem, o co ci chodzi w ogóle. Jesteś, dobra, nieważne. Ale no, to są bardzo miłe wspomnienia.
1: Ogniska.
0: Zawsze, tak. Takie. Zawsze i gitara jedna.
1: Gitara.
0: I, ale bo jak bez gitary, to też się da bez gitary.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ważne, żeby to ognisko było, albo taki klimat ogniskowy, bo czasem nie może być ognisko. Teraz jest na przykład susza i nie można rozpalać ognisk, a autobiografię w towarzystwie przemiłym można by zaśpiewać.
1: Warto.
0: Dobrze. Dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Ja zapraszam. Bartłomiej
0: Graczak przejmuje antenę. Nieco sentymentalnie. Minuta została do 14:00 i do usłyszenia jutro. Zofia Kozorawska.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
2: O reklamie.
6: Minęła 14:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Trwa wyjaśnianie okoliczności akcji w Tatrach. Ewakuowano nastolatków z Orlej Perci. Polska misja medyczna pomoże poszkodowanym po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. Wczoraj w czasie burzy ratownicy Topru śmigłowcem ewakuowali 8 młodych sportowców z rejonu Kozich Czub. Uczestnicy obozu sportowego zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego. Policja bada, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo. Grupa rozproszona była na długim odcinku Orlej Perci. Nie powinni znaleźć się w tak eksponowanym miejscu w takich warunkach, mówi naczelnik Topru Jan Krzysztof.
8: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć. Oczekiwalibyśmy, że jeżeli ktoś dorosły bierze takie dzieci, a rodzice wysyłają te dzieci na obóz sportowy, bo to dotyczyło obozu sportowego, no to, że ta opieka będzie zapewniona właściwie i że zachowanie opiekunów w trudnej sytuacji będzie właściwe.
7: Naczelnik Topru przypomina, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Tatrzańskim Parku Narodowym zorganizowane grupy młodzieży mogą poruszać się po szlakach tylko pod opieką przewodnika tatrzańskiego z odpowiednimi uprawnieniami. Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Topr otrzymał kilka wezwań od uczestników wycieczki. Jedno z nich pochodziło od opiekuna.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Polska misja medyczna pomoże poszkodowanym po trzęsieniu ziemi w Wenezueli z grupą CESAP, która zrzesza tamtejsze organizacje pozarządowe. Liczba ofiar wstrząsów wzrosła do ponad 1800. Dziesiątki tysięcy osób uznaje się za zaginione. Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej relacjonuje rozmowę z Ileną Malito z CESAP. Poszkodowani nie mają podstawowych środków medycznych ani schronienia.
10: Ludzie nie mają dokąd iść, śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guajry. Brakuje podstawowych usług publicznych, nie ma dostępu do pomocy medycznej, nie ma leków, lekarzy, pielęgniarek. Oni wszyscy wyemigrowali, więc nie ma żadnych zasobów medycznych w Wenezueli.
7: Według ONZ-u z powodu trzęsienia ziemi ucierpiało prawie 7 milionów ludzi w Wenezueli. Ekipy ratunkowe pracują również w Caracas, stolicy kraju.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Pod peronami Dworca Gdańskiego otwarto nowe, drugie przejście podziemne. To zakończenie modernizacji tej stacji. Nowe przejście ułatwi wymianę pasażerów podczas planowanego remontu Warszawy Wschodniej, mówi Maciej Mochocki z zarządu PKP PLK.
11: Dużo szersze przejście podziemne, nowe, dużo szersze klatki schodowe, zarówno schody ruchome, jak i zwykłe ciągi schodowe, windy. Teraz Warszawa Gdańska ma wreszcie zapewnione wygodne poruszanie się dla wszystkich pasażerów, niezależnie od tego, czy ten ruch na stacji linii Warszawa-Gdańskiej będzie bardzo duży po przejęciu pociągów dalekobieżnych z Warszawy Wschodniej, czy taki, jak jest na bieżąco dzisiaj.
7: Ściany tunelu ozdobiono muralami przedstawiającymi historię kolei i Warszawy.
11: Samo przejście podziemne to też perełka wizerunkowa kolei Warszawy-Gdańskiej, opowiadająca na kilkunastu muralach historię Warszawy-Gdańskiej, historię Warszawy i historię kolei w Warszawie.
7: Ze stacji Warszawa-Gdańska odjeżdżają pociągi m.in. w kierunku Legionowa, Radomia, Góry Kalwarii i Zegrza. Podczas remontu stacji Warszawa Wschodnia, który rozpocznie się pod koniec tego roku, stacja przejmie część pociągów dalekobieżnych.
1: Słówko o pogodzie aktualnie w stolicy. No pięknie jest, nieporównywalnie piękniej niż wczoraj czy jeszcze w niedzielę, bo owszem, jest gorąco, jest ciepło, ale nie aż tak upalnie, nie aż tak straszliwie. Powyżej 30 temperatura odczuwalna utrzyma się do wieczora, aczkolwiek wieczorem więcej chmur. No i z tych chmur pokropi troszeczkę o poranku, też dając nam nieco ochłody. O poranku 20 stopni. Ale później znów powyżej 30. Ale teraz to już jest taka temperatura, której, patrząc na to, co było wcześniej, można jednak skorzystać. Przyjdą też deszcze, więc będzie trochę chłodniej z środy na czwartek. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na to nasze popołudniowe spotkanie na antenie Radia Warszawa, na które ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że wy także. Będę z wami do godziny 18.

0: nie ma miejsca jak dom.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A jak wiadomo, w każdym domu panują pewne zasady. Jeżeli ich nie ma, no to mamy pewne rozprężenie w zasadzie. No i piję właśnie do stanowiska, które przedstawił papież Leon XIV. Zaapelował do bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, aby zrezygnowali z planowanych święceń biskupich bez zgody papieża. Są one planowane na jutro. W liście papież podkreślił szacunek do tradycji i zaangażowania lefebrystów, jednocześnie wyrażając gotowość do dialogu i pojednania. Papież wezwał również do poważnego rozważenia duchowego dobra wiernych i ostrzegł, że schizma pozbawi ich możliwości godziwego przyjmowania sakramentów. To list opublikowany przez Watykan do księdza Davide Pagliarianiego, przełożonego generalnego bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. Papież napisał, dokładnie cytuję, tak: z ojcowską troską pragnę

Kasia Sochacka, Szum na antenie Radia Warszawa, 20 minut po godzinie 14. Jak wam mija to popołudnie? Chyba przyjemniej niż wczoraj czy przedwczoraj, choć wiadomo, że to wciąż bardzo gorąco. Przyjdzie ochłodzenie, już dzisiaj rano było naprawdę przyjemnie. Przyjdzie ochłodzenie także jutrzejszego ranka, też będzie deszczowo. No i w nocy, jutro, z środy na czwartek, także będzie przyjemnie, będzie deszczowo. Czekamy na te deszcze z utęsknieniem. John Gibson na antenie Radia Warszawa.

0: Oceana, Endless Summer na otarcie US dla naszych niemieckich sąsiadów. No cóż, wczoraj piłkarze z Niemiec rozpoczęli z hukiem wakacje.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: O reklamie.
0: Jest punktualnie 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Jutro rano rozpocznie się remont wjazdu na most Śląsko-Dąbrowski od strony centrum Warszawy. Objazd wyznaczono Wisłostradą i ulicami Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską do mostu Gdańskiego. Przypominamy, że warszawska komunikacja miejska jeździ według wakacyjnego rozkładu jazdy. Zawieszone jest m.in. kursowanie linii 160, 225, 263 i 320. Ponad 131 kg narkotyków o wartości ponad 6,5 miliona złotych na warszawskim Mokotowie. Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Grozi mu 12 lat więzienia. Kolejarze przypominali dziś na Dworcu Zachodnim o zasadach bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Szczególnie niebezpiecznym trendem jest train surfing, jazda na dachu pociągu lub na sprzęgu wagonów. Warto pamiętać też, że niebezpieczne jest podkładanie kamieni na tory. W centrum Warszawy od weekendu funkcjonuje rodzinna strefa sportu. Mieszkańcy mogą korzystać z boiska do koszykówki i siatkówki, ścianki wspinaczkowej i toru sprawnościowego. Darmowe atrakcje są czynne codziennie między 10 a 20 do końca wakacji. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kasia Kowalska, widzę twoją twarz na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Ja natomiast widzę ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. W zasadzie na terenie całego kraju przed burzami, silnym deszczem z burzami czy upałem. Jeśli chodzi o północ kraju, to nad morzem nie ma tych ostrzeżeń. Na Warmii i Mazurach jest to stopień pierwszy, no ale pozostała część kraju stopień drugi, Mazowsze stopień drugi w dalszym ciągu. Południowa część Warszawy na południe od Siedlec na przykład, no to tam już jest stopień trzeci, w zasadzie to już jest Lubelszczyzna, bardziej Lublin, Chełm, Rzeszów podkarpackie. Tu najmocniej prognozuje IMGW, tam też mamy stopień trzeci. Na Mazowszu burze mogą pojawić się jeszcze dziś wieczorem na południu, a jutro no już większa część Mazowsza będzie objęta właśnie burzami i silnymi opadami deszczu. Miejcie to na uwadze. UB40, Red Wine. Na 106,2 FM.

Honestly, whenever you need somebody na antenie Radia Warszawa. Jak to mówią na Podlasiu, dla mnie się podoba. Widzieliście już nowy dworzec Warszawa-Gdańska. No niekiedy te przejścia podziemne, tunele straszą pasażerów kolei i nie tylko, turystów przyjezdnych z zagranicy. Tym razem jest inaczej. Można powiedzieć, że tunele na stacji kolejowej Warszawa-Gdańska to istna galeria sztuki. Naprawdę, nie przesadzam. Sami zobaczcie.

0: Please find me in the river. Na antenie Radia Warszawa zbliża się powoli godzina 15, a zatem transmisja koronki przed nami. Zanim transmisja, jak zawsze, zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Pan Jezus powiedział do mnie: są dusze, które gardzą moimi łaskami i wszelkimi dowodami mojej miłości. Nie chcą usłyszeć wołania mojego, ale idą w przepaść piekielną. Ta utrata dusz pogrąża mnie w smutku śmiertelnym. Tu duszy nic pomóc nie mogę, chociaż Bogiem jestem, bo ona mną gardzi. Mając wolną wolę, może mną gardzić albo mnie miłować. Ty, szafarko mojego miłosierdzia, mów światu całemu o mojej dobroci, a tym pocieszysz serce moje.

Nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś poświęca swoje życie. Uwielbiam Cię, Jezu, w godzinie Twojej śmierci. Czasami zatrzymuję się przed Twoim krzyżem, patrzę na Ciebie i pytam, dlaczego? Dlaczego tak cierpiałeś? Dlaczego przez mękę i krzyż zbawiłeś świat? Odpowiedź daje mi Twoje słowo. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Twój krzyż, Jezu, jest lekarstwem na wszelkie braki i zranienia miłości, jakie dosięgły mnie w życiu. Twój krzyż nieustannie przypomina mi, że jestem przez Ciebie umiłowany aż po śmierć i poza śmierć. Umiłowany nie dlatego, że w Ciebie wierzę, że coś dla Ciebie czynię, lecz dlatego, że jestem chciany, upragniony i stworzony z miłości, nim jeszcze zaistniałem na świecie. Słyszę, Panie, w sercu Twoje słowa. Nie bój się, gdyż Cię odkupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Jesteś mój. Jesteś dla mnie cenny. Otoczyłem Cię chwałą i obdarzyłem miłością. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. W cieniu Twego krzyżu, Jezu, rozpoznaję moją wartość. Jestem cenny, bo Ty, mój Bóg i Stworzyciel, oddałeś za mnie swoje życie. Nazwałeś mnie swoim przyjacielem. I nigdy nie odwołasz raz danego słowa. Tej wartości wpisanej w najgłębszą cząstkę mej duszy nic nie jest w stanie przesłonić ani wymazać. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę Cię, Jezu, pomóż mi poczuć się dogłębnie umiłowanym przez Ciebie i nieskończenie wartościowym w Twoich oczach. Daj, aby tej łaski doświadczyli wszyscy ludzie, zwłaszcza ci, którzy przeżywają trudne chwile, mają wątpliwości, błądzą po bezdrożach życia i szukają jego sensu.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego z naczyniem ufności przychodzę do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła i Twego miłosierdzia. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, nieczystości, bałwochwalstwie, niszczących życie i godność człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Wspieraj dzieło moralnego odrodzenia naszego narodu i Europy. Umocnij czyniących dobro. Wlej nadzieję w serca ludzi walczących o sprawiedliwy pokój, wszędzie tam, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży, aby mogły wzrastać w łasce u Boga i u ludzi. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny, ludzkiej krzywdy oraz innych trudnych doświadczeń losowych. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba nasza poprzez Twoje wypadania dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebie Ojca, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, święty obcowanie, grzech w odpuszczeniu, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Por su dolorosa pasión.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Por su dolorosa pasión.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Por su dolorosa pasión.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Por su dolorosa pasión.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Por su dolorosa pasión.
1: Miej miłosierdzie dla nas, dla nas i całego świata.
2: Por su dolorosa pasión.
1: Miej miłosierdzie

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Jezu, miłosierdzie wcielone, dziękuję Ci za to, że zawsze patrzysz na mnie z miłością, nawet wtedy, gdy odchodzę. Dotykasz mnie swoją łaską i dajesz mi wszystko, czego potrzebuję do życia biologicznego i duchowego. Dziękuję Ci za to, że ciągle wychodzisz pierwszy na spotkanie ze mną, szczególnie wtedy, gdy upadam. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje kochające serce, które jest zawsze otwarte dla mnie. Niech w moim życiu i przeze mnie sławi się Twoje miłosierdzie.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego. Czas na fragment Ewangelii, którą skomentuje dla słuchaczy Radia Warszawa ksiądz Marek Dąbrowski.

z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza.

0: Jezusa. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne.
1: Kimże On jest, pytają zdumieni apostołowie. Mimo, że już wcześniej doświadczali cudów, uzdrowień, czy to trędowatego, czy sługi setnika, widzieli, jak Jezus wypędza złe duchy, uwalnia opętanych, przywraca zdrowie tym, dla których po ludzku często nie było już żadnego ratunku. Wsiadają razem z Nim do łodzi, biorą ster w swoje ręce. Można powiedzieć, że robią rzecz, którą znają z codzienności, z którą spotykają się od dzieciństwa. Jednak rzeczą codzienną nie były niesprzyjające warunki. Dzisiejsza Ewangelia to idealny obraz naszego życia, życia niejednego współczesnego człowieka, który ma świadomość, że Jezus jest. Niekiedy ma świadomość, że Jezus jest blisko. Często wierzy w istnienie Boga. Często deklaruje się jako wierzący, ale może nie do końca praktykujący. Wie ksiądz, mówią ludzie. My wierzymy, ale nie zawsze mamy czas iść na mszę niedzielną. Raz na długi czas uda nam się pójść do spowiedzi, ale generalnie żyjemy dobrze. Mamy ster łodzi naszego życia w swoich rękach. Płyniemy przez jezioro życia. Warunki są bardzo sprzyjające. Warunki, one zawsze mogą się zmienić. I niekiedy Bóg pozwoli, by wicher i fale uderzyły w tą łódź. By człowiek zdał sobie sprawę, że poleganie tylko na własnych umiejętnościach nie będzie w stanie go uratować. Wszystko to po to, by w swojej bezradności w końcu zawołać: Jezu, ratuj, giniemy. On nigdy nie zostawia, On nigdy nie opuszcza. On gromi wichry i ucisza jezioro. Pamiętaj, On Cię naprawdę kocha.

0: Vaya con Dios, What's a Woman na antenie Radia Warszawa na 106 i 2 FM. Jest już 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźnik.
1: W związku z remontem torowiska jutro zamknięta zostanie jezdnia Alei Niepodległości w stronę Mokotowa przy Filtrowej. Od Nowowiejskiej będzie można dojechać do Filtrowej i dalej Sędziowskiej, jednak nie będzie możliwości wyjazdu z tych ulic na Aleję Niepodległości. Pseudograficiarze z Włoch namalowali filary mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Po zatrzymaniu okazało się, że trzej młodzi mężczyźni dopuścili się podobnego czynu w centrum miasta. Teraz będą musieli zapłacić grzywnę. W Nowym Dworze Mazowieckim będą sprawdzać system ostrzegania i alarmowania ludności. Mieszkańcy mogą spodziewać się syren w godzinach od 10 do 18. W niedzielę w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ulicy Rydzowej w Warszawie odbędą się warsztaty Architekci Przyrody. Uczestnicy bezpłatnego spotkania będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. w jaki sposób ssaki, ptaki czy owady bezpiecznie przemieszczają się między warszawskimi terenami zielonymi. Legia Warszawa potwierdziła odejścia Wojciecha Banasika, Jakuba Atkoni, Igora Strzałka i Pascala Mozi. Do drużyny może dołączyć za to nowy bramkarz, 18-letni Ioannis Kechilampris. Grek do tej pory reprezentował barwy młodzieżowej drużyny FVB Stuttgart. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Sixteen, twoja lawa na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Zimą mawiamy, że zima zaskoczyła drogowców. Latem, jak się okazuje, coraz częściej mówimy, inflacja zaskoczyła ekonomistów, bo czerwiec przyniósł pogłębienie spadku inflacji konsumenckiej. W maju już widzieliśmy pierwsze pozytywne odczyty, teraz się to pogłębiło, ale... Wielkie ale, mamy przecież obniżone podatki, akcyzę na paliwa, a od 1 lipca to ta cena realna, prawdziwa wróci. Teraz mamy obniżenie za sprawą zmian ustawowych, a 1 lipca, czyli jutro, wróci 23% VAT na paliwa. O tym, co dzieje się naprawdę w inflacji, w gospodarce, będę rozmawiał z ekspertem, moim i Państwa gościem w programie Gość Radia Warszawa, pan Marcin Zarzecki z Rady Polityki Pieniężnej. To właśnie jest to gremium, które decyduje o poziomie stóp procentowych, chociażby w reakcji na rosnącą lub spadającą inflację. O inflacji, o gospodarce, o stopach procentowych, o kosztach kredytów hipotecznych i innych. O tym kwadrans po godzinie 16. Bądźcie z nami na 106,2 FM. Teraz na naszej antenie Emily Sand the Clown.

0: Popularna na skróty.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Ewa Farna nie ma czasu, aby tracić czas. Wiadomo, no czas to pieniądz. Czas z rodziną jest niezwykle ważny. Można powiedzieć, że jest bezcenny, ale żeby na wakacje wyjechać, to trzeba portfel szeroko otworzyć i pieniądze wydać. No, o paragonach grozy to już dużo powiedzieliśmy. Co roku wielkie zaskoczenie przy na przykład zapłacie za rybkę nad morzem. To już jest, można powiedzieć, memiczne się stało. Będziemy mówić dziś o tym, czy te wakacje są rekordowo drogie. Ostatnio znany influencer w jednym ze znanych hoteli miał problem z klimatyzacją. Mimo że noc w tym znanym hotelu nawet 5000 zł potrafi kosztować, to była awaria klimatyzacji. Wszystkie portale się o tym rozpisują, pewnie też o tym słyszeliście. Czy da się w Polsce tanio odpocząć? No pewnie najbardziej znane miejsca trzeba wtedy omijać.

0: Matteo Bocelli. Sanach, Falling Back na antenie Radia Warszawa. Już za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
3: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22.00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Po latach prokuratura przyznaje, nie było przestępstwa w sprawie tzw. dwóch wież. Są wstępne wnioski śledczych po wczorajszej eksplozji w Monako. Train surfing to niebezpieczny trend. Kolejarze ostrzegają, pociągi to nie miejsce do zabawy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie broni decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Śledczy przekonują, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie zarzutów.
9: Na konferencji prasowej rzecznik prokuratury Piotr Skiba poinformował, że analiza dotyczyła zarówno wątku rzekomego oszustwa na szkodę Geralda Birkfellnera, jak i sprawy przekazania 50 tysięcy złotych łapówki.
10: Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
9: Jak podkreślono, w śledztwie przesłuchano 38 świadków, a ostatnią czynnością było przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
10: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów.
9: Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiadają złożenie zażalenia, a o dalszym losie śledztwa zadecyduje sąd.
8: Informował Jan Olęcki.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Nie zamach terrorystyczny, lecz próba zabójstwa. To wstępne wnioski śledczych po wczorajszej eksplozji w Monako. W ataku ucierpiał ukraiński oligarcha oraz jego bliscy. Mężczyzna, który miał doprowadzić do wybuchu w budynku mieszkalnym, jest poszukiwany.
12: Prokuratura w Monako zachowuje ostrożność. Na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących użytego materiału wybuchowego ani tożsamości poszukiwanego sprawcy. Według ustaleń śledczych miał on przekroczyć granicę z Francją kilka minut po ataku. Okoliczności wskazują, że nie był to przypadkowy atak, lecz próba zabicia konkretnej osoby. Źródła zbliżone do śledztwa wskazują, że chodzi o ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa. Po nocy spędzonej w szpitalu jego stan poprawia się, jednak jego partnerka wciąż pozostaje w ciężkim stanie. Jermołajew przedstawiany jest przez media jako jeden z najbogatszych ludzi na Ukrainie i postać zamieszana w niejasne interesy, objęta ukraińskimi sankcjami.
8: informował Stefan Folzer.
11: To się dzieje lokalnie.
8: Tory kolejowe to nie miejsce do zabawy, przypominają na początku wakacji polskie linie kolejowe. Szczególnie niebezpiecznym trendem jest train surfing, czyli jazda na dachu pociągu lub na sprzęgu wagonów. Grozi to śmiercią lub poważnym wypadkiem. W aglomeracji warszawskiej w ostatnich miesiącach z tego powodu zginęły 2 osoby, ostrzega dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Kiełczyński.
13: W sieci trakcyjnym mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć. Można albo spaść z takiego taboru na międzytorze, albo wręcz zostać porażony prądem i niestety skończy się to tragicznie.
8: Niebezpieczne są także inne zabawy, m.in. podkładanie kamieni lub innych przedmiotów na tory.
13: Nie jest to samo sobie zjawisko zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, ale może spowodować uszkodzenie taboru, uszkodzenie szyn, a w konsekwencji również pewne wady, które są dosyć kosztotwórcze do usuwania przez nas, przez zarządcę infrastruktury czy przez właściciela taboru.
8: Tereny kolejowe są stale monitorowane przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Papież Leon XIV skierował ostatni apel do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, prosząc o rezygnację z planowanych na jutro w Szwajcarii święceń 4 biskupów bez pozwolenia papieskiego. Papież podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie członków i sympatyków Bractwa do liturgii, formacji kapłańskiej, gorliwości apostolskiej czy wierności tradycji. Przypomina jednak, że właśnie z troski o jedność Kościoła jego poprzednicy nieustannie podejmowali dialog z lefebrystami. Leon XIV wzywa, zawróćcie z tej drogi. Ostrzega, że święcenia biskupie bez papieskiego mandatu byłyby nowym aktem schizmy, który pozbawiłby wiernych możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów.
0: Aktualna temperatura odczuwalna w stolicy to 30 stopni Celsjusza. Dużo słońca, pojawi się nieco więcej chmur wieczorem późnym. Wówczas temperatura nieco spadnie, najniższa temperatura w nocy 23, no chyba, że mówimy o bardzo wczesnym poranku również, to 20 stopni. Wtedy powinno trochę popadać, około 4-5 nad ranem i przyjdzie takie ochłodzenie jak dzisiaj rano, ale jutro także ciepło, 34 stopnie. Ale nieco więcej chmur.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Więc będzie trochę ukojenia, zwłaszcza o poranku, ale później w ciągu dnia też momenty będą. Mimo to ciepło. Dzisiaj ciepło, jutro ciepło, uchodzenie przyjdzie w drugiej połowie tygodnia. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom Radia Warszawa. 5 minut po godzinie 16, kwadrans po godzinie 16, jak zawsze u nas gość Radia Warszawa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o inflacji, o pieniądzu i o jego wartości w czasie.

0: Iggy Brus na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa jest już pan Marcin Zarzecki, Rada Polityki Pieniężnej. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wszystko drożeje, ma drożeć. Jak to wygląda w tej chwili?
2: No, inflacja rośnie z racji także i konfliktów w Iranie, natomiast to oczywiście odbija się też i na cenach, ale nie tylko to, tych czynników.
0: Czytamy, że czerwiec przyniósł pogłębienie tego spadku inflacyjnego i że w zasadzie jest już wyrównany cel inflacyjny NBP.
2: Znaczy nie jesteśmy jeszcze. Cel wynosi 2,5%, to jest inflacyjny NBP, plus minus 1%, natomiast jesteśmy rzeczywiście w górnym paśmie.
0: No tak, tylko że 1 lipca wracają wyższe podatki na paliwa i o tym, drodzy, nasza rozmowa na antenie Radia Warszawa. Za kilka minut wrócimy do Państwa i wtedy już rozwiniemy nieco bardziej skrzydła. A teraz informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak przedstawiają się zatory na ulicach Warszawy i także na drogach wyjazdowych. Jak to się przedstawia? Oczywiście, że mamy utrudnienia, zwłaszcza jeżeli jedziemy w kierunku Błonia. Tutaj blisko 70-minutowa podróż z centrum Warszawy, ale jeżeli jedziemy do Piaseczna, do Konstancina, Otwocka czy do Marek, musimy przygotować się na to, że ta podróż trwa aktualnie nieco dłużej niż zwykle, ponad 50 minut, 3 kwadranse do Pruszkowa, do Łomianek, do Jabłonny nieco nawet więcej. Stara Miłosna, tu 40 minut i dość sprawna podróż.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: W studiu Radia Warszawa pan Marcin Zarzecki, Rada Polityki Pieniężnej. Kłaniam się raz jeszcze.
2: Raz jeszcze witam państwa serdecznie, witam pana redaktora.
1: Podejdźmy do tematu inflacji tak, aby był ten temat zrozumiały dla wszystkich naszych słuchaczy. To myślę, że powinniśmy wyjaśnić jedną rzecz, która często jest powielana, nie do końca dobrze rozumiana. Jeżeli inflacja spada, to co to oznacza?
2: Jeżeli inflacja spada, to wcale nie oznacza oczywiście, że też i ceny spadają. Po prostu dynamika ich wzrostu jest niższa.
1: Czyli nadal rosną, ale wolniej.
2: Nadal rosną, ale wolniej. Tak naprawdę inflacja to jest cały zespół, spektrum różnego typu czynników związanych z, i odniesionych do koszyka konsumpcji, który też podlega rewizji corocznej w marcu i nie tylko.
1: A gdyby tak spojrzeć na Polskę, na polską gospodarkę z lotu ptaka, nie wiem, ostatnia dekada, dwie, czy mieliśmy moment, kiedy była deflacja, czyli właśnie realne spadki cen?
2: Oczywiście, że mieliśmy, ale to z drugiej strony w większym stopniu sama inflacja jest widoczna, jej konsekwencje, gdy mamy do czynienia z tak zwanymi kryzysami finansowo-bankowymi. Natomiast deflacja jako taka nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, żeby usatysfakcjonować konsumentów, żeby było odczuwalne.
1: Czyli mamy permanentną inflację, aczkolwiek dziś na niskich poziomach.
2: Rzeczywiście i to jest zaskakujące nawet dla analityków, którzy oczekiwali inflacji na poziomie 3,7, a mamy 3,1. A więc widzimy, że ten szok naftowy wynikający z wojny w Iranie nie rozlał się na szeroki koszyk, ale też pomogła tańsza żywność paradoksalnie i niższa inflacja bazowa w okolicy 3%. To jest dobra wiadomość, ale oczywiście nie koniec czujności, no bo prognozy mówią o utrzymaniu inflacji powyżej 3% przez cały rok i lokalnym szczycie około 3,5% pod koniec 2026 roku. A przypomnę, że cel NBP to jest 2,5% z dopuszczalnym pasem odchyleń plus minus 1 punkt, czyli od 1,5 do 3,5. Majowe 3,1 mieści się w tym paśmie, ale powyżej środka celu. Jesteśmy więc bliżej górnej krawędzi niż takiego komfortu. A stopa referencyjna wynosi 3,75% i tyle wynosi od marca, gdy Rada obniżyła ją o 25 punktów bazowych. Jak dziś oceniamy, było to ostatnie cięcie w tym cyklu.
1: W tym roku.
2: Tak, przez 12 miesięcy też pragnę dodać. Przez 12 miesięcy koszt pieniądza spadł łącznie o 200 punktów. A dla kontekstu szczyt to było 6,75% we wrześniu 2022 roku. Po najszybszej serii podwyżek w historii Rady. I najważniejsze pojęcie, które warto chyba wytłumaczyć na antenie Radia Warszawa, to, że realnie dodatnie stopy procentowe, to skoro 3,75 przewyższa inflację, to pieniądz w banku nie traci wartości, a oszczędzanie wreszcie się opłaca, proszę państwa. To jest taka zmiana cywilizacyjna wobec lat od 2023, gdy stopy realne były ujemne i zjadały nasze oszczędności. To główne banki centralne grają podobnie, my się synchronizujemy do nich, a więc amerykański Fed utrzymuje 3,5-3,75% i także czeka.
1: No właśnie, dzieje się sporo na świecie. My często reagujemy na te wydarzenia geopolityczne. Co najbardziej wpływa na inflację? Na co my jesteśmy najbardziej podatni? Polska gospodarka na co jest najbardziej podatna?
2: Obecnie w ogóle ta inflacja, z którą mamy do czynienia, to jest typowa inflacja podażowa, to jest inflacja zewnętrzna. To znaczy nawet Rada Polityki Pieniężnej dysponuje instrumentarium, dzięki któremu może oczywiście to są stopy procentowe, dzięki którym może to naszą inflację w określony sposób utrzymywać na poziomie pozwalającym utrzymać relatywnie niskie ceny, ale także i utrzymać wysoki poziom rozwoju gospodarczego.

0: Ale ogólnie rzecz biorąc, ten szok paliwowo-energetyczny, z którym mamy do czynienia, jest w największym stopniu przyczyną osłabienia się czy stygnięcia polskiej gospodarki, a także i wzrostu inflacji. Ogólnie czas obniżek minął. No. Trudno jest teraz znaleźć taką automatyczny argument za podwyżką. Popyt jest umiarkowany, presja płacowa słabnie, majowoczyn zdjął część tej presji cenowej, a więc no, proszę zobaczyć, jak fluktuują ceny ropy na rynku Brent. Usłyszymy informację, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie podpiszą porozumienie z Iranem i od razu mniej więcej tam do poziomu 80-90 dolarów za baryłkę ta ropa spada, a potem znowu wzrasta, jak się okazuje, że drony uderzają w instalacje.
1: Jakieś uderzenie, tak, to bardzo jest zmienne, aczkolwiek pan mówi, że nasze dane pokazują pewną sytuację dość stabilną, aktualnie.
0: Tak, bo szanowni państwo, polska gospodarka jest w całkiem dobrym stanie. Znajdujemy się mniej więcej w górnym cyklu rozwoju koniunkturalnego. Wskaźniki gospodarcze są bardzo, bardzo dobre. To, co nas powinno martwić, to przede wszystkim oczywiście wysokość deficytu, który niebotycznie wzrósł. Natomiast to nie jest element nadmiernego zainteresowania Rady Polityki Pieniężnej, tylko rządu. Oczywiście są to ściśle powiązane ze sobą elementy, ale ogólnie rzecz ujmując mamy tutaj do czynienia z czymś, co ma wymiar historyczny faktycznie.
1: Czy jutro na stacjach benzynowych obudzimy się w nowej rzeczywistości cenowej?
0: Tak, znaczy zdecydowanie tak. Znika program CPN. Oznacza to, że wracamy przede wszystkim do tego samego poziomu VAT-u, czyli 23% z 8%, a to oznacza, że powinniśmy się spodziewać na litrze wzrostu cen między 80 groszy a złotówką.
1: To sporo. Przyzwyczailiśmy się do tych spadków, aczkolwiek było drożej, patrząc horyzontalnie na miesiąc, dwa wstecz, to bywało drożej, teraz te ceny są dość niskie, no jutro to wróci rzeczywistość szara i rzeczywiście będzie drożej.
0: Oczywiście.
1: To się przełoży na inflację pewnie, czy nie?
0: To się oczywiście, że przełoży na inflację, ponieważ ceny paliw to są ceny tak naprawdę wszystkich strategicznych produktów, bo to jest podwyżka związana z transportem, to jest uderzenie też w rynek transportowy w ogóle, który w Polsce jeździ na dieslu. A więc ogólnie rzecz biorąc przestanie obowiązywać tarcza, a więc to oczywiście doprowadzi do sytuacji, w której możemy spodziewać się wzrostu inflacyjnego, ale też możemy spodziewać się i także wzrostu cen.
1: I to jeszcze w momencie, kiedy Polacy decydują się na wyjazdy wakacyjne, więc jeżeli możecie zatankować przed wyjazdem, zróbcie to dziś. Jeszcze do północy niższe stawki obowiązują. W zasadzie nie ma podatku aktualnie, chyba to jest wyzerowane z tego, co kojarzę. Więc jutro nowa rzeczywistość cenowa na...
0: Akcyza.
1: Tak, akcyza jest, przede wszystkim.
0: Ale VAT był 8% na pewno.
1: I wzrośnie do 23%. Tak. Było, jest 8%, jutro będzie 23%. Akcyzy nie było, ale jutro znów będzie.
0: Będzie. Mamy też już poza rozwojem gospodarczym dwa sygnały ostrzegawcze. Nam się powinny zapalić. Agencje Moody's i Fitch obniżyły perspektywę ratingu Polski do negatywnej. My jako Rada Polityki Pieniężnej podtrzymujemy ten model wait and see. Czekamy, obserwujemy dane i podejmujemy decyzje. Teraz na najbliższym posiedzeniu 7-8 lipca.
1: Dopytam jeszcze w kontekście wakacji, które Polacy już rozpoczęli, niektórzy się na nie szykują. Czy w tej polityce cenowej widać właśnie sezonowość, że wakacje to jest ten moment, kiedy wszystko drożeje?
0: Zawsze widać oczywiście, że polityka cenowa jest zawsze sezonowana. Podaż i popyt, a więc ze względu na bardzo duże napływy i turystów do miejsc o charakterze destynacji turystycznych, także i tam oczywiście następują podwyżki cenowe. Tak, zgadza się. Chciałbym powiedzieć, że raczej rachunki grozy są aberracją i dlatego pojawiają się w internecie.
1: Rachunki grozy są aberracją, tak?
0: Są aberracją, a nie regułą. Ale bezsprzecznie ceny, zwłaszcza w miejscach turystycznych, będą wyższe i już są wyższe.
1: Czy na to możemy się w jakikolwiek sposób przygotować? Chyba nie bardzo.
0: Ojej, chyba nie. W sensie takim, że póki będziemy cieszyli się i te miejsca będą cieszyły się inwazją turystów, to będzie podstawowym punktem referencyjnym dla wyznaczania wysokości cen.
1: Mhm. Chyba jedynym wyjściem jest urlop w kwietniu albo we wrześniu, w październiku.
0: A to jak kto lubi, oczywiście.
1: Kto lubi. No właśnie, zapytałem w sumie już o to, ale co, bo pan mówi, głównie są to czynniki zewnętrzne, które wpływają na polską gospodarkę i inflację, a wewnątrz?
0: Wewnątrz, jeszcze raz podkreślam, czasami trudno jest oczywiście wyznaczyć takie jasne połączenie pomiędzy chociażby właśnie deficytem, spłatą
1: No bo długu. Była taka teza, że te świadczenia wszystkie 500+, 800+.
0: Transfery socjalne oczywiście, że mają wpływ. Ogólnie sprzedaż detaliczna wyhamowała trochę. Z około 5% na przełomie roku do 3-3,5. Wskaźnik koniunktury w przemyśle, PMI od kilkunastu miesięcy utrzymuje się poniżej granicy 50 punktów. Na rynku pracy mamy bardzo ciekawy paradoks, no bo który chyba warto słuchaczom wyjaśnić szybko, bo to brzmi sprzecznie, ale a nie jest sprzeczne. Teoretycznie nigdy w historii nie pracowało w Polsce tylu ludzi, co dziś. To jest ponad 17,5 miliona. A jednocześnie proszę dosyć, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw się kurczy. I to nie jest sprzeczność, to przesunięcie się. To jest przejście z etatu w dużej firmie, które ustępuje miejscu samozatrudnieniu, usługom, mniejszym podmiotom. Rynek pracy stygnie powoli, bez fali zwolnień. Presja płacowa, która jest głównym motorem inflacji w ostatnich latach, wyraźnie słabnie. A więc gospodarka już nie jest tak rozpędzona, ale też nie choruje. Jest stabilna, z dodatnim wzrostem, z tą stygnącą gorączką cen. I to jest dobry punkt wyjścia do wszystkiego. Natomiast to są rzeczywiście też elementy proinflacyjne, które się pojawiają w naszej rzeczywistości.
1: Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy Państwu kwestię wartości pieniądza w czasie. Marcin Zarzecki, Rada Polityki Pieniężnej. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie za cierpliwość.

0: Galaxy, kiedy jest minęła 16:30. Czas na wiadomości życia Kościoła.
1: Michał Koźlik, zapraszam. W kurii diecezjalnej w Rzeszowie biskup Krzysztof Chudzio kanonicznie objął urząd biskupa koadiutora diecezji rzeszowskiej. Podczas uroczystości odczytano pismo papieża Leona XIV potwierdzające jego nominację. Biskup Jan Wątroba podkreślił, że to pierwszy w historii diecezji rzeszowskiej przypadek ustanowienia biskupa koadiutora. Na zakończenie uroczystości biskup Wątroba mianował biskupa Chudzio wikariuszem generalnym diecezji rzeszowskiej. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup koadiutor wspiera biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją i posiada prawo następstwa. Papież Leon XIV skierował ostatni apel do bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, prosząc o rezygnację z planowanych na jutro w Szwajcarii święceń czterech biskupów bez mandatu papieskiego. Papież podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie członków i sympatyków bractwa do liturgii, formacji kapłańskiej oraz wierności tradycji. Przypomina jednak, że właśnie z troski o jedność Kościoła jego poprzednicy nieustannie podejmowali dialog z lefebrystami. Leon XIV wzywa: zawróćcie z tej drogi. Ostrzega, że święcenia biskupie bez papieskiego mandatu byłyby nowym aktem schizmy.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Proces beatyfikacyjny księdza Piotra Skargi jest na końcowym etapie, poinformował o tym wicepostulator procesu jezuita ojciec Krystian Jan Biernacki. Jak wyjaśnił, trwają obecnie prace nad przygotowaniem obszernej syntezy życia, działalności i duchowego dziedzictwa kaznodziei, która zostanie przedstawiona ekspertom oraz kardynałom oceniającym sprawę. Warto poznać jego życie i dokonania, mówi ojciec Krystian Biernacki.
3: Był to człowiek niezwykły, opatrznościowy mąż, bo jego dzieła świadczą o tym, jaki on był szeroko myślący, jak przewidujący, jak odważnie podejmował decyzje.
1: Wicepostulator zwrócił także uwagę na aktualność przesłania księdza Piotra Skargi.
3: Uczenie prawdy, objaśniania, dlaczego taka prawda jest do przyjęcia oraz praktykowanie tej prawdy.
1: Jezuita przypomniał również o działalności charytatywnej Skargi i założonym przez niego arcybractwie miłosierdzia, które działa do dziś. Małżeństwo ze Szczecina przejechało na rowerach ponad 2,5 tysiąca kilometrów, by dotrzeć do Rzymu i uczestniczyć w Eucharystii z papieżem Leonem. Lidia i Stanisław Jankowscy ze szczecińskiej parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny pokonali trasę w 30 dni. O szczegółach Artur Chmielewski.
4: Wyprawa była prezentem z okazji 70. urodzin pana Stanisława. Jak podaje Vatican News, doświadczeni pielgrzymi rowerowi mają za sobą podróże m.in. do Santiago de Compostela, Fatimy czy Lourdes. Tym razem największym wyzwaniem okazały się wysokie temperatury. Jak przyznali, najtrudniejsza była walka z upałem. Każdego dnia pokonywali średnio około 80 kilometrów, a wysiłek ofiarowali w intencjach własnych oraz powierzonych im przez rodzinę i znajomych. Co ciekawe, podczas całej podróży nie korzystali z nowoczesnej nawigacji. Trasę planowała pani Lidia, a w chwilach zagubienia zawsze pojawiali się życzliwi ludzie, gotowi do pomocy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Poznańska Fundacja wyśle pomoc do Libanu. Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę darów dla mieszkańców tego kraju. Anna Mikołajczyk z fundacji tłumaczy, że sytuacja w regionie od lat pozostaje bardzo trudna.
5: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski.
1: Zbiórkę można wesprzeć także finansowo, a dary przynosić do siedziby fundacji. Paczki na miejscu przekażą polscy żołnierze pełniący w Libanie misję pokojową.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Oj, dopiero się rozkręca.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W programie Gość Radia Warszawa mówiliśmy o wartości pieniądza, o inflacji konkretnie. Jest też taki temat, który pobudza wyobraźnię każdego. To złoto. Narodowy Bank Polski ma tego złota, trochę. Proszę sobie wyobrazić, że mamy więcej złota niż Europejski Bank Centralny. Polska jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o posiadane złoto. W pierwszej dziesiątce jesteśmy. Mamy tego złota więcej niż Europejski Bank Centralny, więcej niż Portugalia, więcej niż Wielka Brytania na przykład. Dokładnie 613 ton, a cel na ten rok to 700 ton złota, drodzy Państwo. Oczywiście ktoś zaraz powie, ale ostatnio wartość złota spadła. Owszem, spadła, jak mamy tego złota dużo, to i odczuliśmy, konkretnie Bank Centralny odczuł solidnie spadki na rynkach. Dokładnie te wyceny dla Narodowego Banku Polskiego i Rezerw Banku spadły o 10 miliardów złotych. Ale proszę sobie wyobrazić. Przecież jak są spadki, to później są wzrosty, tak? Tak działa rynek. Aktualnie mamy spadki. I 613 ton to pokazuje, że Polska jest solidnym graczem. A te wzrosty są niebagatelne, bo jeszcze w 2022 tych ton złota było 228, tak? 4 lata temu było 228, teraz mamy 613 ton złota. Co my z tym zrobimy? Ale to już nie pytanie do mnie czy do Państwa. To możni tego świata, naszego kraju będą o tym decydować. Ale ja chciałem słów kilka o korkach w stolicy. Oczywiście nam towarzyszą w powrocie do domu z pracy. Jeżeli jedziemy do Starej Miłosnej, to nie powinny aż tak bardzo być uciążliwe. Jedziemy z centrum Warszawy 37 minut. Ale jeżeli jedziemy do Marek, do Nadarzyna, do Otwocka, tu prawie 50 minut. Podobnie też Piaseczno. Ponad godzinna podróż z centrum Warszawy do Błonia. 3 kwadranse Łomianki i Jabłonna. Cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Eric Carmen na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Lato i upały to dla jednych czas odpoczynku, a dla innych czas wyzwań i intensywnej pracy. To między innymi kolejarze. O tym, z jakimi wyzwaniami mierzyli się w ostatnich dniach zarówno oni, jak i pasażerowie, Wojciech Dudkowski.
2: Tegoroczne wakacje na kolei rozpoczęły się nie najlepiej. Problemy z siecią trakcyjną spowodowały wiele opóźnień i utrudnień w ruchu pociągów. Jak powiedział dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Kiełczyński, polska infrastruktura nie jest przystosowana do tak wysokich temperatur.
3: Zostało wykrytych wiele nieprawidłowości w postaci nadmiernego opadania ciężarów naprężających. Po prostu nasza sieć nie jest przewidziana do tego typu upałów i ciężary naprężające, które opadną zbyt mocno, dotkną gruntu ziemi, powodują poluzowanie sieci, stąd ewentualne usterki, które mogą pojawiać się na sieci.
2: Przewoźnicy kolejowi w miarę możliwości organizowali komunikację zastępczą lub inne formy przejazdu. Obowiązywało wzajemne honorowanie biletów. W pociągach Intercity rozdano 80 tysięcy butelek wody. Często takie utrudnienia wiążą się z dłuższym postojem. Warto być do niego przygotowanym, dodaje rzecznik PKP Intercity Michał Brzosek.
4: Przed wybraniem się w podróż warto kupić bilet z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, posiadać dodatkowy zapas, minimum 1,5 litra wody dla każdego pasażera, zasłaniać rolety w oknach pociągu, ubierać się lekko, wiosne ubrania, przewiewne i chronić głowę przed słońcem.
2: W przypadku dużego opóźnienia można zrezygnować z podróży lub zmienić pociąg, przypomina rzecznik praw pasażera przy Urzędzie Transportu Kolejowego Kamil Świętoń.
5: Jeżeli nasz pociąg jest opóźniony, mamy też prawo do przejazdu dostępczego innym pociągiem tego samego przewoźnika bez dodatkowych kosztów, czyli na przykład zgłaszamy się do kasy biletowej i kasjer wydaje nam poświadczenie i bezpłatną rezerwację miejsc. Jeżeli nasza podróż stała się bezcelowa, przerwaliśmy ją, wróciliśmy do miejsca wyjazdu, czy w ogóle nie wyjechaliśmy z stacji początkowej, to po prostu przysługuje nam zwrot pełnej ceny biletu.
2: Wszelkie opóźnienia i niedogodności można zgłaszać w formularzach reklamacyjnych.
5: Trzeba wszystkie te bilety załączyć do reklamacji i tą reklamację złożyć oczywiście do przewoźnika w terminie 1 roku od daty wyjazdu.
2: Na początku wakacji kolejarze przypominają także, że tory to nie miejsce zabaw dla dzieci. Szczególnie niebezpieczny może być train surfing, trend z mediów społecznościowych.
3: W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć. Można albo spaść z takiego taboru na międzytorze, albo wręcz zostać porażony prądem i niestety skończy się to tragicznie.
2: Zadbajmy więc o bezpieczeństwo swoje i dzieci na torach. Życzymy Państwu samych punktualnych podróży w wygodnych i klimatyzowanych wagonach. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Emigranci na Falochronie. Na antenie Radia Warszawa zbliża się godzina 17. Już za chwilę wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
3: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
2: pójść do spowiedzi.
3: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
4: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
6: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: O reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Policja wyjaśnia okoliczności ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. Zwykli Rosjanie chcą zakończenia wojny, tak wynika z sondaży. Woda z warszawskich basenów zyskuje nowe życie. Powiemy o tym, jak wykorzystują ją władze stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci. Wczoraj w czasie burzy ratownicy Topru śmigłowcem ewakuowali 8 młodych sportowców z rejonu Kozich Czub. Uczestnicy obozu sportowego zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego.
8: Policja planuje przesłuchanie nastolatków i sprawdzi, czy opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo, mówi Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji.
9: Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
8: Grupa była rozproszona na długim odcinku Orlej Perci. Nie powinni znaleźć się w tak eksponowanym miejscu w trakcie burzy, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.
10: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć.
8: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. TOPR otrzymał kilka wezwań od uczestników wycieczki. Jedno z nich pochodziło od opiekuna. Po wyczerpanych i wychłodzonych nastolatków śmigłowiec musiał lecieć 3-krotnie.
7: Informował Paweł Pawlica.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rosjanie chcą natychmiastowego końca wojny. Tak wynika z danych Niezależnego Instytutu Badań nad Konfliktem i Analiz Rosji. Co najmniej 81% Rosjan oczekuje zakończenia działań zbrojnych choćby jutro. Tylko 9% chce prowadzenia wojny bezterminowo do zwycięstwa. 58% Rosjan wiąże poprawę warunków życia z jak najszybszym zakończeniem wojny.
11: Instytut Socjologiczny wskazuje, że największe niezadowolenie Rosjan w ostatnich tygodniach wywołują w kolejności brak internetu, brak paliwa i nowa fala represji. Już wcześniej mówiła o tym rosyjska dziennikarka Maria Makarowa.
12: Jakby emocja, która się pojawia w tych sondażach, to jest ogromny niepokój i lęk. I to się zwiększa oczywiście na tle kolejnych uderzeń Ukrainy. To się zwiększa na tle tych wakacji, które zupełnie nie wypaliły, bo nie da się wyjechać. Albo można wyjechać ryzykując życiem na rosyjski jug, na rosyjskie południe nad morze, albo na okupowany Krym, który jest coraz bardziej zablokowany.
11: Kryzys paliwowy w Rosji wywołały ataki ukraińskich dronów. Część okupowanych przez Rosję terytoriów, w tym Krym, zostały pozbawione dostaw żywności i lekarstw.
7: Informował Maciej Jastrzębski.
13: To się dzieje lokalnie.
7: W Warszawie ruszyła 7. edycja akcji wodnego recyklingu. Woda z miejskich basenów, zamiast trafiać do kanalizacji podczas wakacyjnych przerw technicznych, zostanie wykorzystana do mycia ulic i torowisk tramwajowych, mówi Magdalena Niedziałek, rzeczniczka Zarządu Oczyszczania Miasta.
14: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione, jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
7: Co ważne, używamy wyłącznie wody, która jest bezpieczna dla otoczenia, podkreśla Magdalena Niedziałek.
14: Recykling wody z basenów jest bezpieczny dla ludzi, środowiska i czyszczanych powierzchni, ponieważ zamiatarki i zmywarki są napełniane wtedy, kiedy już z wody ulotnią się preparaty używane do jej dezynfekcji.
7: Od początku akcji wzięło w niej udział 16 ośrodków sportowych. Drugie życie zyskało już blisko 14 milionów litrów wody, które wykorzystano do sprzątania ponad 1300 km warszawskich ulic.
0: Ciepło w stolicy i okolicy i tak też będzie w nocy, aczkolwiek nad ranem przyjdzie ochłodzenie w postaci również deszczu, tak jak to miało miejsce dzisiejszego ranka. O godzinie 4 deszcz i 20 stopni temperatura odczuwalna. Jutro w ciągu dnia też ciepło, wyraźnie powyżej 30, 33, 34 stopnie, wieczorem również deszczowo, no ale tu już będą solidne opady. Temperatura odczuwalna w czwartek rano aż minimum 19.
5: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A więc idzie ochłodzenie, nadchodzi też malutkim krokiem, krok za krokiem, Kleo na antenie Radia Warszawa. Jazda w dalszym ciągu ze słuchaczami, co mnie niezwykle cieszy. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie, 5 minut po godzinie 17. Będę Wam, drodzy słuchacze, towarzyszył do godziny 18, prezentując najlepszą muzykę pod słońcem. Tego słońca na szczęście nie brakuje, choć pewnie są i tacy, którzy mają go już trochę dość. Spokojnie, przyjdzie i ochłodzenie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Był wybitnym kaznodzieją i autorem kazań sejmowych zaliczanych do najważniejszych dzieł polskiej literatury religijnej. Obecnie w Watykanie trwa jego proces beatyfikacyjny. O kim mowa? Szczegóły Artur Chmielewski.
2: Jak podkreśla ojciec Biernacki, opóźnienia w procesie nie wynikają z wątpliwości teologicznych, ale z ogromu pracy związanej z przygotowaniem dokumentacji.
3: To jest naprawdę ogromna robota. Kauza to jest pewna synteza przedstawiająca postać, jego dokonania, jego spuściznę oraz na kanwie całej jego działalności wykazać heroiczność cnót, wiary, nadziei, miłości, aby to wszystko przedstawić cenzorom, którzy mają się wypowiedzieć obiektywnie w oparciu o dostarczony materiał.
2: Zdaniem wicepostulatora postać księdza Piotra Skargi pozostaje niezwykle aktualna także dziś, szczególnie w czasach, gdy, jak zauważa, coraz częściej podważana jest wiarygodność słowa i prawdy.
3: Żyjemy w czasach, kiedy wiarygodność słowa podupadła tak daleko, że na kłamstwie robi się propagandę i politykę, również niekiedy i w kościele. Religia potrzebuje nie tylko wyznawców, którzy w Boga wierzą, ale którzy Bogu wierzą i Go słuchają i realizują, co On ma im do powiedzenia. I wydaje mi się, to jest skarga tu, jak spiżowy posąg, nie do zdarcia.
2: Ojciec Biernacki przypomina także o działalności charytatywnej królewskiego kaznodziei. Założone przez niego arcybractwo Miłosierdzia działa w Krakowie do dziś, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Jednocześnie apeluje, by odkrywać duchowość księdza Piotra Skargi.
3: Nie odzierajmy Skargi z chrześcijaństwa. Nie róbmy z niego polityka, nie róbmy go z góry patrona kogokolwiek. Uczmy się od Skargi żyć po chrześcijańsku. A jednym z tych sposobów żyć po chrześcijańsku znaczy również wierzyć w to, co Skarga głosił, chociażby we wszystkich żywotach świętych. Modlić się za przyczyną tychże świętych, ale i za przyczyną sługi Bożego Jego, bo taki nosi w tej chwili tytuł, aby się wstawiał za nami. Uczył miłości, ale jak trzeba było, to siadał z innowiercami i dyskutował. Przyjmował niesprawiedliwe napady na siebie i przebaczał swoim, powiedzmy, napastnikom.

0: w kierunku Raszyńskiej. Jeżeli chodzi o wyjazdy z centrum Warszawy, to z pewnością spodziewajcie się utrudnień, jeżeli jedziecie w kierunku Błonia, blisko godzinna podróż z centrum Warszawy, ale także Konstancin Jeziorna, tu trzy kwadranse, pozostałe kierunki dość sprawnie, jak na tę godzinę oczywiście zaznaczam. Trzy kwadranse na Darzyn, Piaseczno, Jabłonna, Marki, Łomianki niecałe 40, Pruszków i Stara Miłosna po 35 minut.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Simple Minds, Someone Somewhere in a Summertime.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: No właśnie, nawiązując nieco do tego utworu, możecie spotkać się z kimś gdzieś w czasie wakacji. Wszystko się zgadza. Możecie na przykład wybrać się do kina, ale nie takiego kina, wiecie, normalnego, tylko kina plenerowego na powietrzu, a skoro wieczory są ciepłe, bo są, potwierdzam, dzisiaj też wieczorkiem będzie ciepło, deszczowo będzie dopiero jutro wieczorem, możecie wybrać się do kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr. Od maja do września. W każdy wtorek jest tam seans. Początek o 21:00. Dziś jest film, który nazywa się Dreams. W reżyserii Michaela Franco. To historia zmysłowa, gorąca. Dramat. To jest na romans zamożnej kobiety z meksykańskim tancerzem baletu. No co? Zachęciłem. Anita Dąbrowska w głowie

0: Smash Mouth All Star na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jak tam, drodzy, przed urlopem, w trakcie, a może już po? No ja niestety zaliczam się do tej ostatniej grupy. Swoje odpocząłem w maju i teraz trzeba harować. A jakże, ale z przyjemnością na antenie Radia Warszawa zawsze. Prawda jest taka brutalna o wakacjach w Polsce zwłaszcza, no że jest drogo. Mówiliśmy na antenie Radia Warszawa w rozmowie z Marcinem Zarzeckim z Rady Polityki Pieniężnej, że jest coś takiego jak sezonowość, kiedy mamy większe zainteresowanie, ceny rosną. To gdzieś chyba normalny proces w gospodarce. Polacy szykują się na te drogie wakacje. Jak wynika z danych, z analiz, przeciętny wydatek na jedną osobę w Polsce, jeśli chodzi o te wakacje, które już się rozpoczęły, to 2000 zł. Z kolei średnie deklarowane wydatki na gospodarstwo domowe to ponad 5000 zł. Więc no, widać, że dla Polaków wakacje to jest nadszarpnięcie naszych oszczędności i wydajemy nadprogramowo dużo. No ale kiedy wydawać, jeżeli nie w wakacje? No, jakbyśmy tak liczyli każdą złotówkę, oglądali z obu stron, to przecież byśmy nie spędzili miło czasu na wakacjach. No przecież wszystko jest drogie, ale czas spędzony razem na wakacjach jest bezcenny i z tego założenia należy wyjść i korzystać. Liczę, że te wakacje będą dla Was pięknym, rodzinnym czasem.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Prezydent Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych pożegnał sanitariuszkę, łączniczkę pułku Baszta, Irenę Paśnik, która walczyła w trakcie powstania warszawskiego. Stolica zawsze będzie pani wdzięczna, zawsze będziemy o pani pamiętać, napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który poinformował właśnie o śmierci łączniczki z pułku Baszta, Ireny Paśnik z domu Szyperska, pseudonim Irka. Odeszła minionej nocy na wieczną wartę, wczytamy w pisie prezydenta Warszawy. W październiku skończyłaby 101 lat. Cześć jej pamięci. Słówko jeszcze dla zmotoryzowanych o tym, jak przedstawia się sytuacja w dalszym ciągu: zakorkowana okopowa w kierunku Arkadii czy towarowa w kierunku placu Zawiszy. Musicie uważać także na Żelaznej w kierunku Alei Jerozolimskich. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy, jest to już nieco łatwiejsze. Szybciej można z centrum Warszawy aktualnie wyjechać kierunek na Darzyn. Dość łatwo w tym momencie osiągnąć czy Stara Miłosna, choć tutaj przeważnie łatwo, 33 minuty, na Darzyn 40 minut, Pruszków 35 minut. Aktualnie dość długo jedziemy w dalszym ciągu do Błonia, niespełna godzinna podróż, Marki 42 minuty, Piaseczno 41 minut, centrum stolicy. Życzę, drodzy, cierpliwości i rozwagi.

0: Give it up.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Sporo dziś o wakacjach, także o kosztach tychże wakacji, ale wcale, ale to wcale nie trzeba wydawać dużo, żeby rzeczywiście odpocząć. Jest takie miejsce w Konstancinie Jeziornie, gdzie można odpocząć, ale też na nowo usłyszeć siebie i Boga. O takim miejscu w poranku z Radiem Warszawa opowiadał ksiądz Maciej Jaszczołt, dyrektor Dobrego Zakątka w Konstancinie Jeziorna. Warto odwiedzić.

0: 2 plus 1. Iść w stronę słońca.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ładnie to tak?
2: Chyba 3.
0: Ładnie to tak?
2: 3. Ja z matematyki byłem
0: słaby. Wojciech Dąbrowski. Jak można iść w stronę słońca? Przecież to oślepia.
2: Można, jeśli się założy okulary
0: przeciwsłoneczne.
2: Można z przymrożonymi oczyma.
0: Tak, tak.
2: Jeśli wtedy można iść, albo można jedno oko zamknąć, a drugim patrzeć w ziemię.
0: No dokładnie, to Wojciech Dąbrowski zaleca i poleca. Tak. Warto patrzeć w stronę słońca, iść niezależnie stronę słońca. Od... Tak. Patrzeć i iść. Ja sobie też już będę spoglądał w stronę słońca, ale się odmeldowuję. Bartłomiej Graczak?
2: A ja zostaję. Wojciech Dąbrowski, witam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
5: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
6: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
3: Po reklamie.

0: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Pod peronami dworca Gdańskiego otwarto nowe drugie przejście podziemne. To zakończenie modernizacji tej stacji. Nowe przejście ułatwi wymianę pasażerów podczas planowanego remontu Warszawy Wschodniej, mówi Maciej Mochocki z zarządu PKP.
1: Dużo szersze przejście podziemne, nowe, dużo szersze klatki schodowe, zarówno schody ruchome, jak i zwykłe ciągi schodowe, windy. Teraz Warszawa Gdańska ma wreszcie zapewnione wygodne poruszanie się dla wszystkich pasażerów, niezależnie od tego, czy ten ruch na stacji Warszawa Gdańskiej będzie bardzo duży po przejęciu pociągów dalekobieżnych z Warszawy Wschodniej, czy taki, jak jest na bieżąco dzisiaj.
0: Ściany tunelu ozdobiono muralami przedstawiającymi historię kolei i Warszawy. Ze stacji Warszawa Gdańska odjeżdżają pociągi m.in. w kierunku Legionowa, Radomia, Góry Kalwarii i Zegrza. Podczas remontu stacji Warszawa Wschodnia, który rozpocznie się pod koniec tego roku, stacja przejmie część pociągów dalekobieżnych. Uderzenie w biznes narkotykowy na Mokotowie. Kryminalni z tamtejszej komendy zlokalizowali magazyn tych substancji. Działania i obserwacje doprowadziły ich do jednego ze stołecznych mieszkań, relacjonuje aspirant sztabowy Marta Haberska z komendy rejonowej.
2: Kryminalni przez wiele dni prowadzili działania operacyjne, analizowali zebrane informacje oraz zabezpieczyli materiał z monitoringu. Dzięki temu precyzyjnie ustalili miejsce przechowywania narkotyków oraz sposób działania podejrzanego. Z ustaleń wynikało, że wykorzystywał on mieszkanie na Mokotowie jako magazyn narkotykowy, do którego regularnie przywoził znaczne ilości nielegalnych substancji.
0: W mieszkaniu policjanci odkryli duże ilości narkotyków. Zatrzymano 27-latka, który na wniosek śledczych został aresztowany, a teraz grozi mu do 12 lat więzienia. 2-letnia dziewczynka, która podczas miejskiej imprezy w Żyrardowie oddaliła się od rodziców, bezpiecznie wróciła pod opiekę dorosłych dzięki szybkiej interwencji policji. Do zdarzenia doszło w rejonie ekoparku. Dziecko zostało odnalezione przez przypadkową kobietę, która, nie wiedząc, gdzie są jego opiekunowie, zwróciła się o pomoc do patrolujących okolice funkcjonariuszy, mówi oficer prasowy sierżant sztabowy Monika Michalczyk.
3: Zgłaszająca poinformowała funkcjonariuszy, że nie wie, gdzie znajdują się rodzice dziecka. Policjanci natychmiast podjęli działania. Przekazali informacje wszystkim patrolom pełniącym służbę w rejonie ekoparku i rozpoczęli poszukiwania opiekunów. Dziewczynka była bezpieczna pod opieką mundurowych. Ze względu na późną porę dziecko było zmęczone i po chwili zasnęło w policyjnym radiowozie.
0: Rodziców szybko udało się odnaleźć, dodaje policjantka.
3: Jak się okazało, oboje znajdowali się pod wpływem alkoholu. Policjanci wraz z pracownikiem socjalnym podjęli decyzję o przekazaniu opieki nad 2-letnią dziewczynką oraz jej starszą siostrą przyjaciołom rodziny, którzy są dzieciom dobrze znani. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości wskazanych osób.
0: Badanie wykazało, że są one trzeźwe i mogą zapewnić dzieciom właściwą opiekę. O sprawie został powiadomiony sąd rodzinny. Tory kolejowe to nie miejsce do zabawy, przypominają na początku wakacji polskie linie kolejowe. Szczególnie niebezpiecznym trendem jest train surfing, jazda na dachu pociągu lub na sprzęgu wagonów. Grozi to śmiercią lub poważnym wypadkiem. W aglomeracji warszawskiej w ostatnich miesiącach z tego powodu zginęły 2 osoby, ostrzega dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
4: W sieci trakcyjnym mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć. Można albo spaść z takiego taboru na międzytorze, albo wręcz zostać porażony prądem i niestety skończy się to tragicznie.
0: Tereny kolejowe są stale monitorowane przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. W Warszawie ruszyła 7. edycja akcji wodnego recyklingu. Woda z miejskich basenów, zamiast trafiać do kanalizacji podczas wakacyjnych przerw technicznych, zostanie wykorzystana do mycia ulic i torowisk tramwajowych, mówi Magdalena Niedziałek, rzeczniczka Zarządu Oczyszczania Miasta.
5: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione, jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
0: Akcja jest możliwa dzięki wsparciu służb.
5: Ważnym wsparciem organizacyjnym są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają pompy niezbędne do przeprowadzania akcji. W tym roku basen, który pierwszy podzieli się wodą, to basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego na Bielanach.
0: W kolejnych tygodniach do inicjatywy dołączą następne warszawskie pływalnie. Sprzątanie ulic i torowisk odbywa się nocą. Od początku akcji wzięło w niej udział 16 ośrodków sportowych. Drugie życie zyskało już blisko 14 milionów litrów wody, które wykorzystano do sprzątania ponad 1300 km warszawskich ulic.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: A na termometrach mamy w Warszawie 33 stopnie, tyleż samo Raszyn, tyleż samo Piaseczno, tyleż samo Otwock czy Wiązowna. Glinianka, Mińsk Mazowiecki 32, Jakubów 31, a 31 także mamy w miejscowości Mrozy i Kałuszyn, to tuż pod mrozami. Nad mrozami, przepraszam. Jeśli chodzi o wiatr słaby, zmienny, jeśli chodzi o ciśnienie, no to spadek 1006 hektopaskali, trochę ponad. Wakacyjny wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Po 18:00 dobre słowo będzie, oczywiście, będzie także informacja prosto płynąca z dróg, dużo słonecznej muzyki. Powędrujemy na Kubę już za chwilę. Z Gibson Brothers będzie także Magda Drake'a. To na dobry początek. Bądźcie z nami.

0: No to właśnie Magda Drejinka i koło mnie zaśpiewa dla nas. Zawsze mnie to zastanawiało. Rok szkolny się zakończył, autobusów odrobinkę mniej, ludzi odrobinkę mniej, bo przecież pojechali na urlopy, na wakacje, a korki cały czas są. No może nie tak duże. Może jeżdżę nie tymi ulicami, którymi powinni, bo jak dla mnie to ciągle są. Ale Solidarność zakorkowana i w jedną i w drugą stronę, do Błonia godzinę, do centrum także godzinę. Jeśli chodzi o S8, to tu także korek, a Solidarności także od Placu Bankowego. Jeszcze wcześniej przypominam remont torowiska na skrzyżowaniu przy kinie Femina, choć teraz chyba tam kina już nie ma. Czyli Aleja Solidarności tam także się korkuje z Aleją Jana Pawła II. Proszę tam ostrożnie jechać. Ostrożnie także w Alejach Jerozolimskich, tam także remont. Już nie wiem ile trwa, podobnie na Bitwy Warszawskiej, to już kolejny rok remontu, no ale torowisko samo się nie ułoży. Jeszcze utrudnienia także na Dźwigowej, ciasno przed pomnikiem lotnika, Grójecka, Banacha i Marszałkowska, także w kierunku Placu Bankowego.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21 minut po 18, 3 lata po reformie wikariatu rzymskiego, przeprowadzonym przez, no może inaczej, z inicjatywy poprzedniego papieża, czyli papieża Franciszka. Papież Leon XIV wydał właśnie motu proprium confirma Fratres Tuos, którym aktualizuje konstytucję apostolską in ecclesiarum communione, regulującą działalność tego wikariatu. W dokumencie papież, nawiązując do misji powierzonej przez Chrystusa Piotrowi, powiedział: utwierdzaj swoich braci, przypominając szczególną rolę diecezji rzymskiej powołanej do ukazywania komunii kościelnej. Pamiętajmy o tym. A skoro mowa o Leonie XIV?
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 29 czerwca 2025 roku. Drodzy bracia i siostry, święci Piotr i Paweł stawiają nam wyzwanie w kwestii żywotności naszej wiary. Bowiem w doświadczeniu bycia uczniem zawsze istnieje niebezpieczeństwo popadnięcia w przyzwyczajenie, rytualizm, powtarzające się schematy duszpasterskie, które nie odnawiają się i nie podejmują wyzwań współczesności. Natomiast w historii dwóch apostołów inspiruje nas ich gotowość do otwarcia się na zmiany, stawiania sobie wyzwań w obliczu wydarzeń, spotkań i konkretnych sytuacji wspólnot do poszukiwania nowych dróg ewangelizacji, wychodząc od problemów i pytań stawianych przez braci i siostry w wierze. W centrum Ewangelii, którą usłyszeliśmy, znajduje się właśnie pytanie, które Jezus zadaje swoim uczniom, a które kieruje również do nas dzisiaj, abyśmy mogli rozeznać, czy droga naszej wiary zachowuje dynamizm i witalność, czy płomień relacji z Panem jest nadal żywy, a wy za kogo mnie uważacie? Każdego dnia, w każdej godzinie dziejów, zawsze musimy zwracać uwagę na to pytanie. Jeśli nie chcemy, aby nasze bycie chrześcijanami nie zredukowało się do dziedzictwa przeszłości, jak wielokrotnie ostrzegał nas papież Franciszek, ważne jest, abyśmy uniknęli ryzyka znużonej i statycznej wiary i zadali sobie pytanie: kim jest dla nas dzisiaj Jezus Chrystus? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu i w działaniu Kościoła? Jak możemy świadczyć o tej nadziei w codziennym życiu i głosić ją tym, których spotykamy? Drodzy bracia i siostry, zbudowani świadectwem świętych apostołów Piotra i Pawła, kroczmy razem w wierze i komunii i przyzywajmy ich wstawiennictwa za nami wszystkimi, za Rzymem, za Kościołem i za całym światem.

0: 35 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Na 106,2 FM oczywiście. Upał nie zwalnia i to dla niektórych bardzo dobrze, dla niektórych trochę gorzej. Pamiętajmy o tym, aby się nawadniać. Pamiętajmy o tym, aby nosić czapkę na słońcu, a jeśli się da, to unikać tegoż słońca. No i dobra rada dla tych wszystkich, którzy już te kilka dni przetrwali. Jutro ma być może nie zdecydowanie, ale ma być chłodniej, a w piątek ma być już temperatura zbliżona do 20 kilku stopni. Dziś rano, trzeba przyznać, było bardzo przyjemnie, temperatura 22 i dało się pięknie pooddychać, ale potem znowu wróciło to, co miało wrócić. Szczegółowe informacje o tym, co w pogodzie piszczy po 19 i co będzie piszczało jutro i dziś w nocy po godzinie 20 w Radiu Warszawa. Oczywiście.

największe, także i najlepsze moje Radio Warszawa na 162 FM, no bo to wakacyjne Radio Warszawa. Kaja i Fleciki, już za chwilę będzie Ray Dalton i Howard Jones, tuż przed godziną 19, po 19. Natomiast na naszej antenie serwis watykański. Poczekajmy, posłuchajmy, no i cieszmy się tą piękną pogodą.

0: Tu Radio Warszawa za 2 minuty, 19.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
3: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
4: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
5: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
4: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: Minęła godzina 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: Papież napisał list do lefebrystów, prosi ich, by nie dokonywali schizmy. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. Kolejna kobieta została prefektem jednej z watykańskich dykasterii. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał list do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w związku z zaplanowanymi na jutro święceniami biskupimi bez mandatu papieskiego. Skutkują one schizmą, a Ojciec Święty prosi o ich zaniechanie i porównuje Kościół do tuniki Chrystusa wykonanej bez szwów, której rozdzieranie jest niezwykle ciężkim grzechem.
10: Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną, pisze papież, zapewniając o swej modlitwie i ojcowskiej miłości. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam tę intencję niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie do życia liturgicznego, gorliwość apostolską i pragnienie wierności tradycji. Prosi też, by mając na względzie duchowe dobro wiernych, odstąpili od aktu, który pozbawi ich godziwego, a niekiedy też ważnego przystępowania do sakramentu.
9: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. To drugi oprócz figury Matki Bożej z Częstochowy wizerunek maryjny związany z Polską, który na stałe umieszczono w papieskich ogrodach. Jego odsłonięcie wiąże się z przygotowaniami do przyszłorocznych obchodów 150-lecia objawień w Gierszfałdzie, a w uroczystości wzięli udział m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz polscy biskupi metropolita warmiński Józef Górzyński i arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący episkopatu.
11: To jest ogromne, ważne to wydarzenie, to co się stało, inauguracja tej mozaiki Matki Bożej Gierszfałdzkiej w ogrodach watykańskich, bo w ten sposób pokazujemy też piękno życia duchowego i kultu maryjnego, który bardzo mocny jest w Polsce. I dlatego cieszymy się, że Matka Boża Gierszfałdzka dotarła do Watykanu, że tu będzie błogosławić i roztaczać swoją opiekę i nad papieżem Leonem, i nad kolejnymi papieżami w przyszłości, nad całym Watykanem i też nad Rzymem, no bo Watykan jest w Rzymie. Więc...
9: Leon XIV mianował Salezjankę, siostrę Alessandrę Smerilli, prefektem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Dotychczasowa sekretarz zastąpi na tym stanowisku kardynała Michaela Czernego, który osiągnął wiek emerytalny i będzie czwartą kobietą na jednym z najwyższych kierowniczych stanowisk w watykańskich instytucjach. W Wenezueli, gdzie niedawne trzęsienie ziemi pochłonęło co najmniej 1400 ofiar, doszło do wtórnego wstrząsu sejsmicznego. Biskupi i kapłani apelują o modlitwę i pomoc poszkodowanym, spośród których wielu straciło wszelkie środki do życia.
10: Ksiądz Luis Garcia z parafii świętego Józefa w Caracas mówi o cudzie, ponieważ w dniu trzęsienia ziemi odprawił dla wiernych mszę świętą rano, a nie wieczorem i dzięki temu nie zginęli pod zawalonym dachem świątyni. Dziś msze święte odprawiane są pod gołym niebem, bo wielu świątyniom grozi zawalenie. Pomimo tragedii i tego, że poszkodowanym brakuje wszystkiego, łącznie z wodą pitną i jedzeniem, ludzie gromadzą się na modlitwach uwielbienia, dziękując Bogu za ocalenie życia.
12: Vuelven a agradecer al Señor.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No to aktualizujemy informacje o pogodzie. Było 33 w Warszawie, a na chwilę obecną mamy, jeśli ktoś nie chce spoglądać w termometr, to powiem, 32. No i tyle samo w Wołominie, tyle samo w tym momencie oczywiście mamy w Piasecznie. 29 Mińsk Mazowiecki, mrozy, 32 w Wołominie, Tłuszcz 31, razy min 31, tyle samo Legionowo. Jeśli chodzi o ciśnienie, cały czas spada, 1006 równo hektopaskali. Z uśmiechem dziecka kamień. Ten utwór za chwilę zaśpiewa Adam Nowak razem z towarzyszącym mu zespołem. Cały czas zresztą, raz, dwa, trzy. Będzie także Cliff Richards i grupa The Shadow, czy na przykład grupa The Corrs. To troszkę później, ale będzie, proszę czekać. Będzie także audycja Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. I ksiądz Piotr Pawlukiewicz, a ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i zapraszam.

0: Tu Radio Warszawa, dokładnie 11,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Urząd Miasta Stołecznego, czyli Urząd Warszawy, uruchomił pierwszy oficjalny portal historyczny. Nowe multimedialne narzędzie internetowe to unikalne materiały źródłowe, plany archiwalne oraz nagrania audio przedstawiające rozwój i losy stolicy na przestrzeni wieków. W sieci zadebiutował portal historyczny Warszawy, multimedialny serwis miejski zbierający rozproszoną dotąd wiedzę o stolicy. Projekt zrealizowany przez samorząd we współpracy z kluczowymi instytucjami kultury, takim jak Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, udostępnia materiały, które do tej pory nie były szeroko publikowane. Witryna działa zarówno na takich zwykłych komputerach, no może niezwykłych, ale także i na urządzeniach mobilnych jak tablet czy telefon komórkowy, chociaż teraz to się nazywa smartfon. Głównym elementem serwisu są interaktywne i archiwalne opracowanie kartograficzne, a użytkownicy zyskali dostęp także do zróżnicowanych map tematycznych, prezentujących m.in. historyczne szyldy na Starym Mieście, lokalizację pomników, dawną strukturę szkolnictwa czy architekturę twierdzy Warszawa. Dużo tego jest, wystarczy wejść na ów portal mapa.um.warszawa.pl/portal historyczny, no i zagłębić się w starą Warszawę.

0: Tu Radio Warszawa, 20 minut po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Jesteś kimś innym.
2: Zacznę od grzechu pierworodnego, żebyśmy wiedzieli, bo on jest jako źródłem, w którym rodzą się i nasze grzechy. Powie się o jego skutkach, że skutkiem grzechu pierworodnego było zerwanie więzi z Bogiem, utrata stanu łaski, zaburzenie wewnętrznej harmonii w człowieku, no i śmierć, duchowa śmierć. Ja spróbuję to ująć to nieco inaczej. My popełniamy grzechy, popełnialiśmy grzechy od dzieciństwa. Mama zabroniła jeść czekolady, a myśmy sobie poszli, łamali, zjedliśmy, potem nam było smutno, mamie było smutno, potem był klaps, potem czekolada znikała na lepszy schowek, do lepszego schowka. No i trochę żeśmy się głupio czuli, bo mama o tym opowiadała jeszcze. Nie, grzech pierworodny to nie był tak, że oni coś zrobili, potem się głupio czuli, przepraszali, że nie. W ogóle zmienił się świat, zmienił się kosmos. Proszę Państwa, gdybym kogoś z Was niechcący ochlapał piórem, ktoś tam pani mi da do podpisu, ja podpisuję, co, to ojej, no to zmyję się, no z ubrania.

Może nie będzie widać, może coś się da zrobić. Ale nie tragedia. A gdyby ktoś ochlapał piórem panną młodą na 5 minut przed ślubem? Latami by się o tym mówiło. Byłby skandal. Byłaby awantura, byłyby łzy, byłyby nerwy. Co wielkiego zrobiłem? Ochlapałem pannę młodą, tak jeszcze na krzyżyk mógłbym ją ochlapać. Bóg jest tak piękny, tak dobry i tak czysty, że nigdy nie zrozumiemy tego, co to był grzech pierworodny, jak oni mu powiedzieli nie. Wiele z panów usłyszał może od swojego dziecka trudne słowa. Kiedy mi pijaczyna powie na ulicy, ty głupi jesteś, klecho, zrywa się, to ja zapomnę o tym za 5 minut. Ale kiedy by mi to kolega powiedział, przyjaciel, głupi jesteś, wiesz, to się tym... To zależy od przedmiotu, na który oddziałuje jakoś negatywnie. Bóg, świat był pełen Boga. Bóg był we wszystkim. Spełniała się wola Boża. Świat istniał na chwałę Pana. I dlatego to był wstrząs. To był taki wstrząs. Ja tam porównuję sobie nieraz sytuację grzechu pierworodnego do takiej sytuacji, kiedy... Może od razu na przykład. Telewizja nam to raz na pół roku przypomina. Czy każda stacja raz na pół roku, czyli wychodzi co 2 tygodnie. Z Nahor. Państwo pamiętacie początek filmu? Żona zdradza szlachetnego lekarza, on się idzie upija w spelunie, dostaje pałką w głowę, rano się budzi, nie ma portfela, nie pamięta jak się nazywa, nic nie wie. Policja go nęka, że on nie ma dokumentów, więc on kradnie dokumenty na nazwisko Antoni Kosiba i najmuje się we wsi dla parobka. Jest parobkiem. Nie pamięta nic, skąd się wziął. Pamięta tylko, że zna się na medycynie, nie wie skąd. Patrzy na kości i wie jak to zrobić. Przecież to jest sytuacja wielu z nas. Dostaliśmy pałką w głowę. Wyrobiliśmy sobie nowe papiery. Mamy już, jestem student, jestem ksiądz, jestem dyrektorka. Żeby się odczepili ode mnie, prawda? Co ty robisz? Co ty żyjesz? To żyję, to robię, to żyję. Cały świat, całe życie poświęcam na to. A tak naprawdę jestem zupełnie kimś innym. Tylko nie pamiętam kim. Coś jak patrzę nieraz na królewski taniec, na piękno przyrody. Coś mi zaczyna stukać, że ja to kiedyś gdzieś widziałem, że to coś... Nie, to nie mogę sobie przypomnieć. Nie mogę sobie przypomnieć. Coś tam pamiętam. Jestem nędzarzem, ale kurczę, czuję się, jakbym był królem. To jest takie tragiczne i śmieszne. Proszę przypomnieć sobie te tragiczne postacie SS-manów z Oświęcimia. Oni kochali córki swoje. Córeczkom wysyłali czekoladki i sukieneczki, słuchali Mozarta, słuchali Beethovena, rozmawiali o sztuce, a rano szli, brali dzieci i głową o ścianę. Jak może być w jednym człowieku coś takiego? Pani opowiadała mi, że miała męża i dziecko, tatuś kochał synka, no ponad wszystko. I synek na wakacjach wziął patek i zarysował mu lakier. Facet mi wpadłem w szał. Po prostu w szał wpadłem. Żona musiała mnie uspokajać i za ręce trzymać. Co ty zwariowałeś? Przecież taka rasa to rysarz się, da się to naprawić, nic się nie stanie. Kim ja jestem? Czytałem kiedyś taki artykuł w popularno-naukowej gazecie, że każdego człowieka po odpowiedniej obróbce psychologicznej można zrobić mordercą. Nikt z nas, jestem pewny, nie wyobraża, żeby kogoś zabić. Jakby nas trochę pokręcono nam w mózgu, to podobno tak. My żyjemy w półmroku, w półśnie.

0: Teddy Karam na 106.2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jeszcze wracamy na chwilę do Watykanu. W epoce naznaczonej wojnami i polaryzacją chrześcijanie muszą być wiarygodnym znakiem pokoju, powiedział Leon XIV do delegacji prawosławnego patriarchatu Konstantynopola. Zaznaczył, że do wzajemnego pojednania skłania nas jubileusz 2000-lecia odkupienia. Fundamentem jedności musi być nicejskie wyznanie wiary. Delegacja ekumenicznego patriarchatu Konstantynopola już tradycyjnie przybyła do Rzymu z okazji uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Przypominam, to było wczoraj. Na podobnej zasadzie również papiescy wysłannicy uczestniczą w patronalnym święcie patriarchatu we wspomnienie świętego Andrzeja Apostoła. W ubiegłym roku w uroczystościach tych uczestniczył sam papież, ponieważ zbiegły się one w czasie z jego podróżą do Turcji z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego w Nicei. Przypomnę, był pierwszy Sobór nicejski. Papież podkreślił, że obchody tej rocznicy jasno pokazały, że nicejskie wyznanie wiary musi być fundamentem i zasadą przewodnią procesu ekumenicznego. I przy tej okazji ponowił zaproszenie, by wszystkie wyznania chrześcijańskie wspólnie przygotowały się do obchodów drugiego tysiąclecia odkupienia w 2033 roku. Mówiąc krótko, papież powiedział do prawosławnych: pojednajmy się, aby dać świadectwo prawdzie i świadectwo zbawienia.

0: Mamy dzień. Za 16 minut 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Są takie projekty infrastrukturalne w stolicy, które bardzo mi się podobają i jestem całym sercem za, aby takie powstawały. Zarząd Zieleni otworzył kolejny fragment parku nad południową obwodnicą Warszawy. Dla niektórych to po prostu S2, która leci przez Ursynów, a jakoby jej tam nie było. Dokładnie ten fragment przy ulicy Płaskiewieckiej na trochę ponad 2 hektarach powstała promenada, tematyczny ogród owocowy z roślinami leczniczymi oraz naturalne czyźnie, a część terenu zabezpieczono pod przyszłe strefy sportowe. Patrząc tak z lotu ptaka na to miejsce, na mocno zabudowanym przez blokowiska Ursynowie, to taki powiedziałbym dosłownie jak w Nowym Jorku park. Oddany do użytku teren obejmuje trochę ponad 2,3 hektara. Głównym elementem jest promenada z charakterystyczną żółtą wstęgą. Powstały tam różne klony, zasadzono klony, jabory, jabłonie, ale także graby, brzozy, olszy czy lipy, ale także powstały tak zwane, no tak można by powiedzieć, strefy sportowe, strefy lecznicze, a także oczywiście strefy dla tych wszystkich, którzy chcą się parać sportem. Na fragmencie bliżej ulicy Rosowa celowo pozostawiono rozległe trawniki łąkowe. Miejsce to stanowi rezerwę celową przeznaczoną pod obiekty sportowe. A może by tak zostawić te piękne łąki? To i dla pszczółek dobra sprawa, i dla nas wszystkich także. No i więcej drzew bym jeszcze prosił. Więcej drzew.

turned to dust, all that I adored. Wycieczka brzegiem Wisły czy nad Zegrze? Radio Warszawa na lato.

0: Tu Radio Warszawa 106.2 FM, zbliża się godzina 20, po godzinie 20 między innymi będzie ABC Społecznej Krucjaty Miłości, Czas to Miłość, audycję, którą tworzą Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Po godzinie 20 także warto zajrzeć do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli do pewnego źródła informacji o pogodzie. Na chwilę obecną wilgotność ponad 48% i spada, temperatura 29,5, no 30 w Warszawie. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o dzisiejszą noc, no to spodziewajmy się w nocy 22-21 stopni i może o poranku popadać deszcz. Obiecywałem dzisiaj, że będzie padało i padało jutro także. Także po południu może nawet pojawić się burza, maksymalnie 32 stopnie. No kiedyś te burze także i do Warszawy muszą dotrzeć, jak żeby inaczej. Nie jesteśmy gdzieś daleko, daleko, daleko za kulą ziemską. Niecała minuta po godzinie 20. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Po 20 oczywiście Czas to Miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Po 20 także dużo dobrej muzyki i dobrego słowa dla Państwa. Mr. Big już za chwilę, a będzie także grupa Mysłowic czy Desu.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Coraz lepszą atmosferę będzie także miał, będę miał także dla tych, którzy lubią podróżować, na przykład między Warszawą a Łodzią. Już teraz dobrze się podróżuje, bądź mamy autostradę. Ale już ostatnio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała pierwszą umowę na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Prace rozpoczną się od odcinka Grodzisk Mazowiecki Konotopa, czyli jednej z najbardziej obciążonych części trasy prowadzącej do stolicy. No bo jak wiemy, nie każdy wyjeżdżając z Warszawy kieruje się prosto do Łodzi. Może gdzieś skręcić wcześniej. Wykonawca ponad 17-kilometrowego fragmentu ma ruszyć z pracą już niedługo. Rozbudowa ma zwiększyć przepustowość autostrady, z której codziennie korzystają dziesiątki tysięcy kierowców. Według danych z pomiarów ruchu przy dojeździe do stolicy natężenie mogło sięgać nawet 100 tysięcy pojazdów na dobę. Generalna dyrekcja zapowiada, że roboty będą prowadzone pod ruchem. To oznacza, że nie zamkną całkowicie autostrady, a kierowcy przez cały czas mają mieć do dyspozycji po 2 pasy w każdym kierunku. Pierwsze większe utrudnienia spodziewane są dopiero po wakacjach, a na czas prac planowane jest wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości, który ma poprawić bezpieczeństwo kierowców. Jak ja lubię ten tekst słuchać, że pomiar prędkości ma poprawić bezpieczeństwo. Kochani zarządzający, poprawa bezpieczeństwa jakby zaczyna się od edukacji.

0: jest wieczór, dobra atmosfera z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Jeszcze słoneczny, jeszcze gorący, jeszcze powiedziałbym wprost cudowny, no bo takie wieczory są najlepsze, kiedy można wybrać się na spacer i kiedy jest naprawdę ciepło. Ale zanim na spacer, to posłuchajmy ABC Społecznej Krucjaty Miłości, czyli Czas to Miłość. W Radiu Warszawa w wakacyjny wieczór, w dobrej atmosferze zawsze po godzinie 20. Tak jest i teraz.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
2: Chrystus mieszka w drugim człowieku i to znaczyłoby chyba tyle, że po ulicy dużo Jezusów chodzi.
3: Chyba tak można powiedzieć, tak, rzeczywiście. Bóg obecny w tym świecie w drugim człowieku, bo każdy z nas, każdy ochrzczony jest świątynią Ducha Świętego i przez każdego z nas Pan Bóg może działać też w naszym życiu.
2: No dobra, tylko że tak, mamy Jezusa, który jest w człowieku i mamy tych Jezusów chodzących po ulicy, ale ja wiem i ksiądz także dobrze wie, że no my nie jesteśmy Jezusami, no bo grzeszymy i jesteśmy no bardzo nieidealni.
3: No tak, ale to jest, ja bym może troszeczkę tak technicznie, troszkę może brzydko powiedział, to tak samo jak patrzy się na samochody. Należy do kogoś ten samochód, ale on wyszedł z jednej fabryki. Tak i mówimy, o, to jest taka marka, to jest taka firma, prawda? I teraz my jesteśmy od jednego Boga. Wszyscy jesteśmy od jednego Boga i Pan Bóg, kiedy umierał na krzyżu, nie podzielił ludzi na tych lepszych, których bardziej kocha, czy mniej, prawda? Miarą miłości jest miłować bez miary. Taka miłość jest Panu Bogu. Każdego kocha równo. Ale to też ciekawe, kiedyś usłyszałem takie słowa, Pan Bóg nie kocha wszystkich.
2: Pan Bóg
3: kocha każdego. Co
2: okay,
3: to znaczy?
2: Okay,
3: każdego
2: dobra.
3: Indywidualnie wybrał, stworzył.
2: To jest bardzo ważne.
3: Ukształtował, prawda? Czyli każdy z nas jest umiłowany przez Pana Boga, każdy z nas jest wybrany przez Pana Boga, każdy z

0: nas może zrealizować ten projekt, który Pan Bóg dla niego przeznaczył, ale nie musi.
1: Dobra. A ja teraz tego znaczka bym chciała poszukać, bo mamy Chrystusa w drugim człowieku, rozmawiamy o pierwszym punkcie ABC społecznej krucjaty miłości Wyszyńskiego. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Chrystus mieszka w człowieku, no i ksiądz powiedział, że no i wszyscy wyszliśmy z tej jednej fabryki, tylko że bywają takie samochody, które są takie brudne, albo może nawet takie, że znaczek się odkleił. I co wtedy?
0: Tak, mówimy tutaj o grzechu człowieka, o jego opuszczeniu przez Pana Boga, o to, jak żyje na co dzień. To jest też ciekawe. Gdybyśmy wzięli wielodzietną rodzinę, w której jest wiele dzieci, kochająca matka, nawet tego, który się pogubił, będzie kochała. Nigdy nie wyprze się swojego dziecka. Znaczy, ja wiem, że takie sytuacje spotykamy, ale ona powie, to jest mój syn, on się może trochę w życiu pogubił, ale ja go kocham. Ale przypomina mi się jeszcze jedno bardzo zasadnicze słowo Jezusa, który powiedział, że jest w każdym człowieku. Pewnie pamiętamy ten fragment Ewangelii świętego Mateusza. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyszliście do mnie. Byłem nagi, byłem chory, byłem w więzieniu. A oni zapytają, halo, kiedy widzieliśmy ciebie głodnym? Kiedy widzieliśmy ciebie w więzieniu? Tak? Czyli jest we wszystkich. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.
1: No dobra, jest we wszystkich i Pan Bóg wszystkich kocha, ale dlaczego ja mam wszystkich kochać? To nie jest takie proste, bo ja nie jestem taka jak Pan Bóg.
0: Tak, tylko Pan Bóg mnie do tego nie zmusza, Pan Bóg mnie do tego zaprasza. On pokazuje mi, możesz kochać, ale nie musisz, tylko jeżeli ty się będziesz uczyć kochać, to przede wszystkim też zrozumiesz siebie w swoim nieraz pogubieniu, bo kiedy ty przychodzisz do spowiedzi, o ile przychodzisz, bo różnie tutaj może być, ale kiedy przychodzimy...
1: Ja przychodzę.
0: A, nie, ja mówiłem tak ogólnie. I kiedy ty idziesz do spowiedzi, kiedy jesteś w relacji z miłości z Panem Bogiem, to odkrywasz, że ja też powiedziałem Panu Bogu niejednokrotnie nie. Czy ja kiedykolwiek w spowiedzi usłyszałem od Pana Boga, nie chcę cię? Nie, od Pana Boga nigdy nie usłyszymy, nie chcecie.
1: Dobra, ale ja jeszcze raz wracam. No dobrze, no bo Pan Bóg kocha i zaprasza mnie do tego, żeby kochać, ale no praktyka życia jest taka, że bliźni przeszkadza mi w tym, żebym szła sobie prostą drogą do świętości, no bo spotykam go. No i ci bliźni są naprawdę tacy różni, że może tak, ideały są dobre i wysokie i ja bym chciała, tak jak Pan Jezus, zawsze każdego kochać i szanować i widzieć w tym drugim Jezusa, ale no w praktyce na co dzień strasznie trudno, bo ludzie mnie i denerwują, i robią nie tak, jak ja chcę, i robią mi źle, robią mi krzywdę, obrażają mnie.
0: Przede wszystkim jest mi dlatego trudno, że mi przeszkadzają bardzo mocne, nieuporządkowane emocje, skutki grzechu pierworodnego, że ja też jestem skłonny do grzechu. Jezus był osobą, która kochała w pełni. Był dojrzałą osobowością. Jego te emocje, można powiedzieć, tak nie zżerały jak nas, gdzie się rodziły przeciwstawne emocje, tak? Ktoś mi coś zrobił, to ja mu oddam, prawda? Zło za zło, ząb za ząb. My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział, uczcie się miłości swojej,
1: czyli
0: taka jaka wam wygodna.
1: Uczymy.
0: Tak, moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów. A to jest trudne.
1: I wracam do pierwszej metafory. Jestem sobie super turbo samochodem na drodze do świętości i przejeżdża przez moją drogę taki strasznie brudny samochód, bez znaczka. Ja nie wiem, co to za samochód. No i jak to zrobić tak, żeby ten znaczek odszukać?
0: Okej, Panie Jezu, naucz mnie kochać, jak Ty kochasz. Daj mi Twoje oczy, daj mi Twoje słowa. Wypełnij mnie swoją miłością. To są cały czas nasze subiektywne spojrzenia na drugiego człowieka. Pan Bóg się nigdy od nikogo nie odwrócił. Dla mnie osobiście tym doświadczeniem, o którym już powiedziałem, jest moje doświadczenie miłości Pana Boga, bo ja też Mu nieraz powiedziałem, że jestem brudnym samochodem, że ja też nieraz jestem po wypadku, a on powiedział, ja ciebie kocham.
1: O tym jutro.
2: Czas to miłość.

0: Urszula Rysa na szkle.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wspominałem już o tym, że będą ułatwienia dla tych, którzy podróżują własnym autem. Między innymi ma być rozbudowana autostrada A2 z Warszawy do Łodzi. To może coś dla tych, którzy nie jeżdżą samochodami, ale chodzą na piechotę. W parku Kępa Potocka ma powstać nowa kładka pieszo-rowerowa. Obecna konstrukcja jest już zużyta i zostanie zastąpiona nowym obiektem, który ma poprawić komfort oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Takie są oczywiście zapowiedzi. O tym poinformował burmistrz Bielan. Dzielnica ogłosiła właśnie przetarg na budowę nowej przeprawy. W ramach inwestycji dotychczasowa kładka zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie szersza konstrukcja stalowa z drewnianym podestem, no i oczywiście z oświetleniem. Inwestycja zakłada również likwidację barier architektonicznych. Przebudowane zostaną istniejące schody prowadzące do kładki, a w ich miejscu pojawi się pochylnia dostosowana do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się, ale nie tylko, bo przecież chociażby dzięki temu przeprawa ma być dostępniejsza dla seniorów czy rodziców z wózkami oraz osób z niepełnosprawnościami. Choć dzielnica dopiero szuka wykonawcy nowej kładki, pierwsze prace w terenie mają rozpocząć się już, uwaga, 1 lipca. Szacowany koszt planowanych inwestycji wynosi 1 900 000 zł. No a potem ma być już tylko coraz lepiej, ładniej, wygodniej, no i przede wszystkim bezpiecznie i dla pieszych, i dla rowerzystów, z czego się bardzo oczywiście cieszymy.

0: Zakładam, z godziny 21.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Od 19 do 25 lipca Kalwaria Pocławska ponownie stanie się miejscem spotkań około 700 młodych ludzi z całej Polski. Przez 7 dni odbędzie się tam 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Najstarszy w Polsce festiwal dla młodych organizowany przez franciszkanów, a tegorocznym hasłem wydarzenia jest po prostu harmonia. Od 1988 roku franciszkańskie spotkanie młodych gromadzi osoby, które chcą przeżyć wyjątkowe wakacje, wyjątkowy sposób te wakacje, pogłębiając swoją wiarę, budując relacje, odkrywając, że Kościół jest wspólnotą ludzi różnorodnych, a jednocześnie tych zjednoczonych w Chrystusie. Chcemy, aby to spotkanie było przestrzenią prawdziwego spotkania z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem i z samym sobą, mówią organizatorzy. Dlatego obok modlitwy i konferencji proponujemy warsztaty, sporty, koncerty, no i wspólną zabawę. Franciszkańskie spotkanie młodych od blisko 4 dekad pokazuje, że wiara może iść w parze z radością i muzyką. Kto z Państwa, z naszych młodszych słuchaczy, wybiera się? Może warto się zainteresować.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Proces beatyfikacyjny księdza Piotra Skargi jest na końcowym etapie. Poinformował o tym wicepostulator procesu i jezuita ojciec Krystian Jan Biernacki. Jak wyjaśnił, trwają obecnie prace nad przygotowaniem obszernej syntezy życia, działalności i duchowego dziedzictwa kaznodziei, która zostanie przedstawiona ekspertom oraz kardynałem oceniającym sprawę. Warto poznać jego życie i dokonania, mówił ojciec Krystian Biernacki.
6: Był to człowiek niezwykły. Opatrznościowy mąż, bo jego dzieła świadczą o tym, jaki on był szeroko myślący, jak przewidujący, jak odważnie podejmował decyzje.
5: Wicepostulator zwrócił także uwagę na aktualność przesłania księdza Piotra Skargi.
6: Uczenie prawdy, objaśniania, dlaczego taka prawda jest do przyjęcia oraz praktykowanie tej prawdy.
5: Jezuita przypomniał również działalność charytatywną Skargi i założone przez niego arcybractwo miłosierdzia, które działa do dziś.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Małżeństwo ze Szczecina przejechało na rowerach ponad 2,5 tysiąca kilometrów, by dotrzeć do Rzymu i uczestniczyć w Eucharystii z papieżem Leonem XIV. Lidia i Stanisław Jankowski ze szczecińskiej parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny pokonali trasę w 30 dni, a szczegóły zna Artur Chmielewski.
8: Wyprawa była prezentem z okazji 70. urodzin pana Stanisława. Jak podaje Vatican News, doświadczeni pielgrzymi rowerowi mają za sobą podróże m.in. do Santiago de Compostela, Fatimy czy Lourdes. Tym razem największym wyzwaniem okazały się wysokie temperatury. Jak przyznali, najtrudniejsza była walka z upałem. Każdego dnia pokonywali średnio około 80 km, a wysiłek ofiarowali w intencjach własnych oraz powierzonych im przez rodzinę i znajomych. Co ciekawe, podczas całej podróży nie korzystali z nowoczesnej nawigacji. Trasę planowała pani Lidia, a w chwilach zagubienia zawsze pojawiali się życzliwi ludzie, gotowi do pomocy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: Poznańska Fundacja wyśle pomoc do Libanu. Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę darów dla mieszkańców tego kraju. Anna Mikołajczyk z Fundacji tłumaczy, że sytuacja w regionie od lat pozostaje bardzo trudna.
9: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski.
5: Wolontariusze chcą przekazać przede wszystkim artykuły dla matek z dziećmi oraz osób starszych, mówi prezes Fundacji Mateusz Kofta.
10: Czyli potrzebne jest mleko w proszku, żywność z długim okresem ważności, też wózki, inwalidzkie, sprzęt medyczny. To, co pomoże przetrwać tam te najtrudniejsze teraz chwile.
5: Zbiórkę można wesprzeć także finansowo. Dary przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Mijunikowskiej do 2 lipca. Paczki na miejscu przekażą polscy żołnierze pełniący w Libanie misję pokojową. Po 4-dniowej wyprawie, także w największym upale na Jasną Górę, dotarła 10. pielgrzymka rolkowa z Wrocławia. Z roku na rok przybywa amatorów tej formy docierania do Maryi. Są też i starzy bywalcy. Najmłodszy ma 13 lat, najstarszy ponad 70, ale każdy z nich rolkuje już kolejny raz. Jak przypomina ksiądz Jerzy Babik, przewodnik pielgrzymcy, od samego początku towarzyszy dodatkowa intencja. Kilometry miłości, a to akcja zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących.
11: Kilometry miłości to propozycja, żeby pielgrzym zapłacił za każdy przejechany kilometr. I on może płacić po 50 groszy, złotówkę, 2-3. Są pakiety srebrne, złote, brązowe i platynowe. Do tej pory pomogliśmy bardzo wielu osobom. Wybudowaliśmy toalety, stołówki w Gambii, między innymi w zachodniej Afryce. Także w Ganie wybudowaliśmy toalety, studnie w RCA. Tym razem Brazylia. Misjonarze z nad Amazonki zwrócili się z prośbą o pomoc w zakupie motocykla.
5: A w tym roku w pielgrzymce rolkowej brali także udział pielgrzymi z Torunia, Wielkopolski, Rzeszowa, Opola, także Warszawy czy nawet Niemiec.

0: Maryjo, Matko, jesteśmy przy Tobie. Jesteśmy, żeby czuwać, żeby pamiętać, ale też przede wszystkim dzisiaj chcemy odpocząć. Odpocząć przed Twoim wizerunkiem, odpocząć w Twoich ramionach. Przybyliśmy tutaj różnymi drogami. Przybyliśmy tu pieszo, autokarami czy samochodami. Wielu z nas przybywa do Ciebie przez transmisję, ale wszyscy mamy głęboko w sercu pragnienie odpoczynku przy Tobie. Chcemy, tak jak psalmista woła, że Pan nas wiedzie nad wody, gdzie możemy odpocząć. Orzeźwia naszą duszę. A Maryjo, mamy takie głębokie doświadczenie, że te wody to wszelkie łaski, które wypraszasz, które płyną przez Twoje serce. Więc chcemy odpocząć tutaj, przed Twoim sercem, przed Tobą. Maryjo, przychodzimy tacy, jacy jesteśmy. Po pierwsze, Maryjo, przychodzimy z naszym płaczem, z naszymi łzami, bo wiemy, że przed Tobą możemy być tacy, jacy jesteśmy. Nie musimy niczego udawać. Nie musimy stawać się kimś, kim nie jesteśmy. Więc przychodzimy z naszymi łzami, łzami bólu, cierpienia, łzami rozczarowania. Z tymi łzami, które może częściej niż na zewnątrz płyną w naszym sercu. Tymi łzami, które są wynikiem zranień naszych najbliższych w domach, w rodzinach, ale też i w pracy, na ulicach, wśród naszych znajomych, w naszych wspólnotach. Te wszystkie łzy, które płyną w naszych oczach i w naszym sercu, Maryjo, przynosimy do Ciebie, bo wiemy, że Ty nas rozumiesz. Ty sama płakałaś pewnie nie raz, a najbardziej pod krzyżem. Więc przyjmij, Maryjo, nas z naszymi łzami. Maryjo, przychodzimy do Ciebie z naszą wdzięcznością, no bo choć nieraz cierpimy i doświadczamy trudnych sytuacji, to jednak dostrzegamy, jak wiele otrzymaliśmy. Jak wiele otrzymaliśmy także przez Twoje ręce, przez Twoje serce, przez Twoje modlitwy, przez to, że to Ty się wstawiasz za nami. Chcemy więc, Maryjo, dostrzec to i chcemy za to dziękować. Dziękować za nasze życie, za wiarę, za nasze rodziny, za ludzi, których postawiłaś na naszej drodze, za te wszystkie radosne chwile, szczęśliwe, ale też te bolesne, trudne, które czegoś nas nauczyły. Więc Maryjo, przyjmij naszą wdzięczność. Maryjo, przychodzimy do Ciebie z nadzieją. Przede wszystkim z nadzieją, że nie jesteśmy sami, że nas nigdy nie zostawisz. Nigdy nas nie zostawiłaś i zawsze będziesz przy nas. Przychodzimy z nadzieją, że Twój Syn ciągle o nas pamięta, że ciągle jesteśmy dla Niego najważniejsi, że ciągle z radością świadomie mówi, że nas wybrał i że dla nas oddał swoje życie. Przychodzimy z nadzieją, że jest przy nas wspólnota Kościoła, że nie jesteśmy już ostatnią osobą wierzącą, ale że ciągle jesteśmy żywym organizmem, żywym Kościołem, ciałem Chrystusa. Przychodzimy z wdzięcznością za każdego człowieka, który modli się za nami, który o nas pamięta, który nam pokazuje, że i on nam towarzyszy w tej drodze życia, w drodze wiary. Przyjmij więc też tą naszą nadzieję. I ostatecznie, Maryjo, przychodzimy dzisiaj do Ciebie z odwagą. Z odwagą, której być może w dzisiejszej Ewangelii zabrakło uczniom i nam też nieraz jej brakuje. Ale przychodzimy z odwagą, która wynika z przekonania, że Bóg jest. Że Bóg jest mocny. Że Bóg jest potężny. Że Bóg jest żywy i prawdziwy. I że Ty jesteś, Maryjo, prawdziwa. Ta nasza odwaga wynika z przekonania, że nie jesteśmy tutaj przypadkowo, że wybraliśmy ten moment, to miejsce świadomie. Więc przyjmij, Maryjo, naszą odwagę, nawet jeśli czasami jest ona chwiejna i słaba. Maryjo, ucz nas więc tej drogi, na której jest miejsce na nasze łzy, drogi, na której jest miejsce na naszą wdzięczność, drogi, na której jest miejsce na naszą nadzieję i drogi, na której jest miejsce na odwagę, albo chociaż jest miejsce, żeby tej odwagi się uczyć. Ucz nas tej drogi i na tej drodze nas nie zostawiaj. Bądź z nami, prowadź nas do Jezusa.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Markowi Feniszowi za dzisiejsze rozważanie i chcemy polecić wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, zwłaszcza pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, pielgrzymów z Polski, 10. pielgrzymkę rolkową diecezji wrocławskiej, pielgrzymów z Piekar Śląskich, z diecezji katowickiej, z Kanulina, z diecezji kaliskiej, ze Skrzyszowa, z diecezji katowickiej, parafii Gorajec, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z Tarnowskich Gór, Lasocic, diecezji gliwickiej, z Tarnogrów, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z Cieszanowa, również z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Maryjo Królowo-Polski. Dziękujemy Tobie, ale także modlimy się za Ojca Świętego, za polski episkopat, wszystkich jego pasterzy, naszego arcybiskupa Wacława, kleryków, siostry zakonne, prosząc o nowe i święte powołania do służby Bożej. Maryjo, wejrzyj na nasz pauliński zakon, na wszystkich przełożonych, obecnych tutaj, ojca generała Beniamina, ojca przeora Grzegorza, wszystkich ojców i braci, którzy posługują na Jasnej Górze. Polecamy Tobie również naszych współbraci, którzy dzisiaj tutaj w tym miejscu rozpoczęli swoją posługę, ojca Bernarda, podprzeora klasztoru, a także ojca Krzysztofa. Modlimy się za wszystkich pracowników świeckich tutaj pracujących. Wołając w tym szczególnym miejscu łaski, Maryjo, wypraszaj dar nowego życia dla tych, którzy przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Wynagradzaj trud wszystkim spowiednikom. Błogosław im. Szczególnie polecamy Tobie młodzież i dzieci, zwłaszcza te obecne na tej modlitwie apelowej, ale także prosimy za te wszystkie dzieci jeszcze nienarodzone, ich rodziców. Wejrzyj na tych, którzy doświadczają cierpienia, ubóstwa, osamotnienia. Bądź im pociechą i wsparciem. Będziemy rozważać tajemnicę radosną zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas z ogonia wiernego, zaprowadź do wieczystego nieba i do domu szczególnie tym, którzy na Twojego
1: zawierzając Tobie, Maryjo, naszą Ojczyznę, Polskę, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, wszystkich tych, którzy łączą się z nami, szczególnie poprzez telewizję Trwam, radio Jasna Góra. Chcemy także modlić się wspólnie, czuwając na tym nocnym czuwaniu z pielgrzymami z parafii Miłosierdzia Bożego z Ostrowca Świętokrzyskiego. We wszystkich tych intencjach wołamy z oddaniem pod Twoją obronę.
12: Święta Boże, Dziecko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas powracaj, swojemu Synowi nas.
1: O błogosławieństwo apelowe prosimy ojca generała naszego Pawlińskiego zakonu.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszam do modlitwy różańcem świętym 512-700-444, 512-700-555. Modlimy się o 21:30. Te dwa numery telefonów będą do Państwa dyspozycji. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Marek Dąbrowski.

Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: "Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?" A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: "Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń." Rzekł do nich: "Idźcie." Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

zło nie wytrzymuje konfrontacji z dobrem. Złe duchy nie są w stanie funkcjonować w obecności Zbawiciela. Wiedzą, że ich kres jest bliski, że będą musiały się wycofać, że będą musiały opuścić ludzi, których do tej pory zniewalały. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w życiu może bardzo dużo zmienić. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w czasie mszy świętej, w czasie adoracji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem przy kratkach konfesjonału, w sakramencie pokuty i pojednania może sprawić, że odzyskasz życie. Że odzyskasz prawdziwe życie. Uwolniony od złych nałogów, kłamstwa, manipulacji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem może również wymagać poświęcenia czegoś, co wydaje nam się w tym życiu cenne. Pan chce się z Tobą spotkać, chce być blisko Ciebie już w tym życiu, byś mógł również z Nim być w wieczności.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 21.30. Czas na modlitwę różańcem świętym. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam. A dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, aby także promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. W intencji pozytywnej decyzji w testamencie otrzymania pracy modli się słuchacz. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, o dobre wyniki badań dla Magdy. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O zdrowie dla Bogumiły i Włodzimierza, Tadeusza i Reginy, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Piotra w dniu imienin, o łaski Bożej, dary Ducha Świętego dla księdza Pawła i Jagły, o dar nieba dla zmarłych, o świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich, o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Łaski Boże, opiekę Maryi dla Lucyny w dniu imienin, dar nieba dla świętej pamięci Danuty, o radość nieba dla świętej pamięci Bolesława Jakubika w 2 tygodnie po śmierci, o pocieszenie i pokój serca dla najbliższych, o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę Matki Bożej i dla jej córek i męża, o radość życia małżeńskiego Doroty Waldka, Ani Sławka, Darka Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra, o siły i zdrowie dla Kasi, o wszelkie łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się o wyjście z nałogu Piotra, Emilii i jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nie narodzone. Jeszcze raz zapraszam do modlitwy. 512 700 444 512 700 555, a modli się z nami Małgorzata. Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Szczęść Boże.
0: Oj, witam serdecznie i prawdopodobnie także i mamę, i tatę. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Szukając odpowiedzi na pytanie, co jest Twoją wolą, Boże, natrafiamy na liczne przeszkody. Są nimi nasze słabości, niezrealizowane pragnienia, a kiedy odkrywamy tę prawdę, ogarnia nas lęk i nie mamy odwagi, by podjąć walkę. Chrystus ukazał oblicze prawdziwej odwagi, którą nie jest brak lęku, ale umiejętność podejmowania działań mimo lęku. Proszę bardzo, pomódlmy się.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję Panią za wspólną modlitwę, Małgosiu, i prawdopodobnie mamę, Małgosiu. Tak. Tak. Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
1: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Druga tajemnica bolesna. Głęboko ranią Cię, Jezu, nasze grzechy. Jesteśmy przyczyną Twojego cierpienia. Czy można ukoić Twój ból, Zbawicielu? Tak, bezgranicznie zatopić się w Twoich ranach i z ufnością oddać się Tobie. To lekarstwo na Twoje rany, to lekarstwo, którego pragniesz od każdego z nas. Pani Ania modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam
0: i zapraszam
1: serdecznie.
0: Do modlitwy.
1: Ozdrowie Jagódki, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym,
0: którzy najbardziej
1: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Aniu za modlitwę i pozdrawiam serdecznie.
1: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Trzecia tajemnica, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Jesteś prawdziwym Królem, Zbawicielu Świata. Nie rozpoznali Ciebie grzesznicy, nie próbowali nawet rozpoznać to cierniowa korona, jaką zgotowała Ci ludzkość, raniąca bardziej niż najostrzejsze ciernie. Jezu, my sami zadajemy Ci tępy ból każdym zaniedbaniem, każdym naszym grzechem. Spraw, abyśmy potrafili widzieć Ciebie, a nie tylko ukradkiem na Ciebie spoglądać. Jest z nami Pani Ewa. Szczęść Boże, Pani Ewo, witam.
3: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję bardzo Pani Ewo za obecność i za modlitwę.
3: Bardzo dziękuję.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
0: 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Czwarta tajemnica, dźwiganie krzyża. Droga krzyżowa Zbawiciela to cały ciężar ludzkiego grzechu. Na tej drodze spotyka Jezus różnych ludzi, Weronikę, Cyrenejczyka, płaczące niewiasty i swoją matkę. Gdzie możemy odnaleźć się my, słabi grzesznicy? Nie na drodze, nie wśród ludzi, lecz na ramionach Zbawiciela. Tam jesteśmy zawsze, z całą naszą marnością. Pan Bogdan modli się razem z nami. Szczęść Boże, Panie Bogdanie, witam.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać, Panie Bogdanie. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Mogłeś, Panie, wybrać wszystko inne na okup za nasze grzechy, ale Ty wybrałeś drzewo krzyża. Proste, sękate drzewo stało się godne dźwigać świętość największą. Na nim zawisł najsłodszy owoc dający zbawienie. Naucz nas, Jezu, zgodnie skorzystać z daru odkupienia i wysławiać niepojętą tajemnicę Bożego miłosierdzia. Jest z nami Adrianna. Szczęść Boże, witam Ciebie.
5: Szczęść Boże, jeszcze Zofia.
0: Jeszcze Zofia. Dobrze, to pomódlmy się za tym. Proszę bardzo. Ojcze nasz. Halo, halo, bardzo słabo się słyszymy. Halo, halo, czy my się słyszymy?
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: Przebacz nam nasze grzechy.
5: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu i swojemu nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Adrianna, Zofia, Bóg zapłać za obecność, za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
6: Bóg zapłać. Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy. Z Panem Bogiem.
6: Z Panem Bogiem.
0: Cztery minuty, nie, trzy i pół. 3,5 minuty pozostało nam do godziny 22. O 22. Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem, jak w każdy wtorek zapraszam serdecznie. Do tego czasu jeszcze utwór Once Again. A my powolutku kończymy wieczór w dobrej atmosferze, nawet gorącej bym powiedział, za który dziękuję Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się Państwu i mówię do usłyszenia. Samych radości. Do jutra.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: To jaki mam plan? Wchodzimy na kuter, ja?
2: Na pewno.
1: Na sterówkę, do sterówki.
3: Proszę, weź tam.
4: Dzięki.
3: Może, bo jakoś tak, jakoś trochę ogarnę.
2: To koło to jest...
3: To koło to jest sterowe koło.
2: Ale to jest faktycznie sterowe, czy to jest tak zostało, no historia?
3: Nie. Ja tutaj w ogóle mam stery hydrauliczny i autopilot, no mam, nie, i joysticki. No. To jest służba sterowania.
2: Tak.
3: Ale musi być ze względów bezpieczeństwa, muszę mieć możliwość sterowania jeszcze ręcznie.
5: Jak to kapitan?
3: Szyper.
1: Na kutrze rybackim tą rolę kapitana to nazywam szyper.
5: Paweł Kęska, dzień dobry Państwu. Co ja widzę przed sobą? No nieduże okienko. Tutaj jesteśmy na kutrze rybackim. Łopoczą czarne flagi, pewnie dostawione sieci na sąsiedniej jednostce. Jesteśmy w porcie Piastarni. Tutaj przede mną dużo różnych urządzeń, jak to na kutrze, nawigacja, cała sterowanie. Dziś pogoda jest taka średnia, trochę wieje. Chmury, popaduje co jakiś czas. Zimę przedstawię.
1: Tomasz Głębin. Jestem szyprem kutra Hel95. Kuter to taki pokoleniowy nasz tutaj. Ja w czwartym pokoleniu jestem rybakiem. Kuter przyjąłem po moim ojcu, a mój ojciec po moim dziadku.
5: Ten sam?
1: Ten sam. Ten kuter jest w naszych rękach od 1966 roku. Oczywiście modernizowany, remontowany, w dobrej kondycji. Wydawałoby się, że dziadek, no ale przez to, że myśmy tutaj serce wkładali w ten kuter, a on był naszym tutaj żywicielem, bo już teraz to pomału przestaje być, my go już zaczynamy trzymać po prostu z pasji. No jeszcze nie dokładamy do tego, bo jakbyśmy dokładać mieli, no to wiadomo, że byśmy zbankrutowali. No ale to tak jest już na pograniczu opłacalności.
5: Ile osób pływa tym kuterem? Jak on pływa w morze?
3: Ja i moich trzech członków załogi, czyli czterech. Takie są wymagania. Musi być kierownik jednostki, musi być motorzysta albo mechanik, to jest w zależności od mocy silnika. Jak jest większa moc silnika, to musi być mechanik i musi być starszy rybak na pokładzie, który ma tam pieczę nad tymi urządzeniami pokładowymi, nad sprzętem rybackim. No, czyli jest szyper, kierownik maszyn, rybak i starszy rybak, czterech. Od dwóch członków załogi jest na pokładzie.
5: Możemy tam się przejść?
3: Oczywiście.
5: Odszykowany kuter pięknie, schodki czerwone, niebiesko-białe tutaj, malowanie pokład Matka zielony.
3: Matka Boska Swarzewska.
5: Tak, burt się za nami, SPG.
3: Bo to jest nasze tutaj sanktuarium, to jest Królowa Polskiego Morza. My tutaj co roku 15 lipca idziemy pieszo pielgrzymką do Swarzewa. Właśnie pomodlić się.
5: O, coś słychać radio?
3: Radio.
5: Czyli życie trwa tutaj w akwenie. No dobra, jak jest robota, załóżmy, że sonar wykryje ławicę, to co się dzieje?
3: Idziemy do tyłu. Tutaj na tej windzie to jest tak zwana winda sieciowa. Tutaj jest nawinięty ten włok, ta sieć, którą mamy po prostu wydać za burtę i ciągnąć za sobą. Więc rybacy tą manetką wywijają tą sieć za burtę. Ja płynę cały czas naprzód, a ta sieć się wydaje. Oni ją tutaj wywijają, uzbrajają w odpowiednie pływaki, obciążenia, żeby ona się po prostu w tej wodzie otworzyła. Ten trał to jest, tak obrazowo mówiąc, to jest taki worek ze skrzydłami. Te skrzydła tą rybę naganiają, płoszą i ona po prostu w ten worek tam nam wpada i tam się gromadzi. No i tak trałujemy, dopóki nie uznamy, że tej ryby tam, powiedzmy, mamy wystarczającą ilość. No i wtedy wybieramy.
2: I co wtedy ona robi na pokładzie, czy coś?
5: Co się z nią dzieje?
1: Z tą rybą?
2: No.
1: No ta ryba, nawijamy tą sieć, no i przy pomocy odpowiednich lin przeciągamy ten worek z tymi rybami tutaj na śródokręcie. Za pomocą tej windy. To jest też winda sieciowa, za pomocą tej windy. I później za pomocą tych zbloczy porcjujemy tą rybę. Tak zwaną paczką, czyli po troszku z tego worka wsypujemy rybę do ładowni. O, tak wygląda ładownia. Ale tu tą rybę my magazynujemy.
5: I co, tutaj lód?
1: Tutaj jest lód.
5: I leży.
1: Tutaj są skrzynki, nie?

0: Dziś pogoda jest na łowienie, czy nie?
1: Dzisiaj pogoda jest na łowienie. To jest taka normalna nasza tak zwana rybacka pogoda. Troszkę wiatru, troszkę fali.
0: To czemu nie łowimy?
1: Nie łowimy z tego względu, że w tej chwili są okresy ochronne. Nie wolno łowić ryb do 15 września. Nie możemy łowić ryb. Ja się konkretnie zajmuję połowem śledzi, szprot, bo nic innego nie mogę łowić. No to tak. Po 15 września będziemy coś myśleć. Trzeba będzie załatwić jakiś zbyt, bo z tym są też problemy. Pozostało mi jeszcze trochę śledzi do wyłowienia z mojego cieniutkiego limitu, że tak powiem. On jest bardzo wątły.
0: Jeszcze pogadamy o tym, jaka jest współczesność, ale ojciec pana na ten kuter pierwszy wprowadził za rękę, jak to było? Ile pan miał lat?
1: No w 66 roku, no to ja tam za dużo nie pamiętam, bo ja miałem tylko 2 lata. Ale już od tego 10 roku życia, to ja już wszystko pamiętam. Od 10 roku życia. To ja już tutaj chodziłem, gdzie jeszcze tak samemu nie można było chodzić, bo port był ogrodzony, bo to jeszcze wiadomo, były czasy komuny i nie można było chodzić, ale ja się tutaj rwałem. Ja i moi koledzy, jak przychodzili ze szkoły, to pierwsze nasze kroki to były na port, zobaczyć, które kutry wyszły w morze, czy nasi ojcowie są w morzu, czy już jakieś jednostki przypłynęły. Myśmy tutaj całe popołudnia do samego wieczora spędzali na porcie, na zatoce. To było nasze życie.
0: Czyli taki plac zabaw, podwórko.
1: No, a taki... dla nas karą to było po prostu zostać w domu. Ja się czułem jak ryba w wodzie na porcie, na zatoce. W kontakcie z wodą, z łódką, z jakąś jednostką pływającą.
0: Pamięta pan swoje pierwsze wspomnienia z wody?
1: No pamiętam, oczywiście. No najpierw tutaj jako chłopak tam kilkunastoletni, to myśmy tutaj z kolegami jakieś tam stawiali takie sieci, po prostu łódki nie można było użyć, bo wiadomo, byliśmy za mali, a po drugie były czasy komuny, więc nas tam, wojsko nas wtedy ścigało. To nie można było, no ale myśmy tam gdzieś po cichu zawsze sobie tam jakoś o mroku albo wcześniej rano tam jakąś siatkę żeśmy sobie postawili, czy jakieś haczyki, żeby sobie tam złowić jakiegoś węgorza, czy jakąś inną rybę. No myśmy z tego mieli wielką frajdę. No a pierwszy raz poszedłem w morze, miałem 15 lat. Dokładnie w swoje 15 rodziny. 18 lipca 1978 roku. Pierwszy raz ojciec mnie legalnie zabrał na morze. Już wtedy mogłem otrzymać taki dokument, taką wkładkę do książeczki rybackiej mojego ojca. Jako 15-letni chłopak taki przepis był. Ojciec mi tą wkładkę załatwił i wtedy ja mogłem pierwszy raz pójść w morze. To był mój pierwszy raz.
0: To pana to długo czekał?
1: No 15 lat. To ja na to czekałem.
0: No i jaki to był ten pierwszy raz?
1: To było lato, to był 18 lipiec. A później przychodziły gorsze dni, gorsza pogoda, no to tam już jakaś choroba morska męczyła. No i jakaś tam praca była, bo ja musiałem tam specjalnie taryfy ulgowej nie miałem. Musiałem tym współzałogantom pomagać. No. Wstyd mi było, gdybym nie mógł im pomóc. No.
0: Dziadek też chodził w morze?
1: Mój dziadek umarł, jak ja miałem 10 lat. Wtedy w ogóle rybacy szybciej przychodzili na emeryturę. 50-letni rybacy to już schodzili z kutra. Już sobie szukali jakiegoś innego zajęcia, lżejszego.
0: A czemu to ciężka robota?
1: Ciężka praca była. Oni już byli po prostu zmęczeni. Wszystko trzeba było robić rękoma. Dzisiaj mamy wyciągarki hydrauliczne i tak dalej. Kiedyś to wszystko trzeba było ręcznie robić.
0: Czyli na czym polega taka robota? Ale tak praktycznie?
1: No, wychodzimy często w morze, jak już jeszcze jest ciemno. Czyli żeby po prostu być na łowisku o wschodzie słońca. No i wtedy wydajemy sieci. Ja konkretnie zajmuję się trałowaniem. Ten kuter jest przystosowany do trałowania. Czyli to jest taka sieć, którą się ciągnie za sobą. To przypomina worek ze skrzydłami. On po prostu tą rybę tam nagaryna. No i wtedy w zależności od zapisów, mam tutaj elektronika, sonda. Sonar służy do obserwacji ławic.
0: Który to? Sonar?
1: Tutaj. To jest sonar. Można go nawet włączyć. I on nam mówi o tym, czy pod nami są jakieś ławice ryb, czy nie ma. No to wtedy trzeba podjąć decyzję i tą sieć wybrać.
0: Czyli rozumiem, że jak cały czas jest równo i nagle zaczyna się zmieniać, to znaczy, że coś jest pod spodem, tak. I to jest ławica.
1: Tak, i to jest wtedy ławica.
0: Kiedyś nie było sonarów.
1: Kiedyś nie było sonarów. W tej chwili są takie nowoczesne urządzenia, no wiadomo, era latania w kosmos, także tu się naprawdę dużo zmieniło na korzyść.
0: No i co, pełne morze, daleko od brzegu?
1: No nieraz bywało, że daleko, to w zależności od kierunku wiatru, wiadomo, że kierunek wiatru ma wpływ na prądy morskie, no i wtedy tak powiedzmy z doświadczenia naszych tutaj ojców, dziadków, to myśmy wiedzieli, gdzie ewentualnie ta ryba może się skupiać pod tym kierunkiem wiatru i wtedy tam się płynie i patrzy się, czy tam są te ryby, czy nie ma. Czasami to jest godzina od brzegu, czasami dwie, czasami trzy, czasami cztery. No. Po prostu w rybołówstwie występuje tak zwana sezonowość i my wiemy, że w tym okresie, czyli wiosennym, na przykład ta ryba skupia się gdzieś na jakimś tam łowisku w jakiejś tam okolicy, czy półwyspu, czy Mierzei Wiślanej, czy gdzieś jeszcze, gdzieś indziej. No i tak trochę na nosa, a później się tutaj posiłkujemy tymi już urządzeniami elektronicznymi.
0: Może mi pan powiedzieć, co tu jeszcze jest, no bo słuchacz nie widzi, ja to widzę, prawda, różne urządzenia i tak nie wiem, do czego służą, poza tym kołem, które rozumiem, i poza pięknym kompasem.
1: Echosonda. Ta, która nam tutaj pokazuje te zapisy rybne, co tam pod nami jest. To jest autopilot. To jest wskaźnik wychylenia steru. Prawa burta, lewa burta. To jest GPS. No i tutaj mamy radar. No tutaj mam taki komputer nawigacyjny. Mapa jest wyświetlana i wszystkie moje kursy, manewry, to tutaj mi tutaj pokazuje. Oprócz tego tutaj mam naznaczone, mam mapę i mam na tej mapie naznaczone wraki, żeby jak płyniemy, ciągniemy tą sieć za sobą, żeby nie porwało, żeby nie wjechać na tą przeszkodę i nie uszkodzić sobie sieci.
0: A gdzie odpalamy?
1: Tutaj jest ta tablica zegarów. Kluczyk, no, obrotomierz, temperatura, ciśnienie oleju, tu jest sprzęgło, ciśnienie. Tutaj dajemy bieg naprzód, wstecz i też obroty silnika, czyli tak popularnie mówiąc, kolokwialnie gaz.
0: To słuchawka, to się z kim połączy?
1: To są radiotelefony. Tutaj się prowadzi korespondencję z inną jednostką, czy tam zgłasza się wejście do portu, wyjście z portu.
0: Po polsku, czy uniwersalnie po angielsku?
1: Po polsku, a ze statkami po angielsku.
0: Za nami to jest taka mała też kajuta, prawda? Można sobie przesiedzieć.
2: To się nazywa mesa.
0: Mesa, tak. Przesiedzieć.
2: Takie małe pomieszczenie socjalne.
0: Coś podgotować.
2: Tak.
0: Tutaj też taki Pan Jezus z krzyżem na ścianie.

0: dochodzi się sportu przed świtem, na łowisku jeszcze gdzieś jak wschodzi słońce. Tak. A czemu akurat jak wschodzi słońce? Bo co, bo ryba jest bliżej lustra? Czy...
1: No te ryby, tak tutaj z naszych doświadczeń, one najczęściej tak właśnie występują do południa, czyli od wschodu słońca do południa. Po południu to już te ryby, te zapisy się rozpraszają. Ta ryba się rozprasza, ona po prostu po tej nocy skupia się na żerowanie. Na noc ona schodzi gdzieś tam sobie w jakieś inne zakamarki tej głębi, a o wschodzie słońca na pewno poszukuje żeru i skupia się w ławicy. I wtedy najłatwiej tę rybę po prostu złowić.
0: Ile czasu jest się na takim połowie?
1: W tej chwili to jesteśmy jakieś tam do 15 godzin. Powiedzmy, płyniemy 2 godziny na łowisko. Później trałujemy, nie wiem, 4-5 godzin, w zależności od gęstości tego zapisu rybnego. No i wtedy trzeba to wybrać, to też jakaś godzinka, dwie. Płyniemy przykładowo 2 godziny od lądu i ciągniemy w morze. Nie powiedzmy wzdłuż lądu czy do
0: Czemu?
1: Lądu. No bo po prostu trzymamy się głębokości. Ryba występuje też na pewnych głębokościach. I te ławice na przykład wybiorą sobie tego dnia, nie wiem, głębokość 70 metrów. I nie ma ich głębiej i nie ma ich płycej. Więc trzeba trzymać tą głębokość. Nie można zbliżyć się za blisko do lądu, bo wtedy już ta głębokość, wiadomo, nam spada i też te zapisy giną. No to takie to trochę jest skomplikowane, no bo to przecież działamy na żywym organizmie, na naturze. A z naturą jeszcze nikt nie, sobie rady nie da.
0: No to, że jeszcze będzie, ale ja wczoraj pan pokazywał, żeśmy gadali, to jak ciągniecie śledzia, tyle ton tego śledzia było, że to ciężko sobie wyobrazić, że on się mieści na pokładzie tu w ogóle.
1: No, ładownie mamy tam dosyć znaczną, także tam ten nasz połów pomieścimy. Ale staramy się tak w tę połowę prowadzić rozsądnie, żeby po prostu nie było ani za dużo tej ryby, żeby jej po prostu później jak będzie za dużo, żeby jej nie zmarnować.
0: Szacunek.
1: No i szacunek, tak.
0: Dla natury. No dobra, i się wyciąga te ryby na pokład, tak?
1: Na pokład. Jeśli chodzi o połowy śledzia, to te ryby ładujemy do skrzynek. Mamy lód w ładowni, skrzynki i tam się odpowiednią wagę do tej skrzynki ryb ładuje i zasypuje się lodem. To wymaga pracy i czasu. No i jak już ta ryba znajdzie się w skrzynkach, no to płyniemy do portu. Wysyłamy raport połowowy, żeby w porcie panowie inspektorzy wiedzieli o wszystkim, co u nas na kutrze się działo i płyniemy, żeby sprzedać rybę. W dobrej kondycji, to jest też ważne, bo jak ryba jest w złej kondycji, no to wiadomo, że ci nasi odbiorcy no nie są zadowoleni, nie chcą nam zapłacić jakieś tam godziwe ceny.
0: Czyli jak przeleży gdzieś.
1: No, na przykład, nie.
0: Jak jeszcze ryby, bo śledź i?
1: I szproty w tej chwili się zajmujemy. Kiedyś tutaj naszą podstawą to był dorsze. No, ale z dorszem jest jakiś problem. Dorsz po prostu skarłowaciał i... No i wprowadzono zakaz ochrony połowów od 19 roku i szósty rok nie łowimy.
0: A łososie?
1: Łososie też kiedyś żeśmy łowili, no ale też... Prowadzono zakaz połowu łososia i niestety.
0: Zostały śledzie i szproty.
1: No. Dla mnie to nie jest zdrowa sytuacja, bo cała teraz flota, ta, która została, bo to też już szczątkowa, to nasza flota jest z roku na rok. Flota się kurczy, armatorzy jednostek po prostu kasują jednostki swoje, złomują. Nie widzą sensu dalszej działalności gospodarczej. To taka równia pochyła. Z roku na rok są limity coraz mniejsze. No i państwo nasze stworzyło takie warunki do kasowania i kasują.
0: Limity, czyli możecie złowić tyle ton. Jakby się okazało, że 3 razy rzędu ławica duża, no to już potem pan nie wypływa.
1: No tak, to jest obwarowane. Jak ja bym złowił ponad swój limit, no to są kary. Jest obwarowane karami te różnego rodzaju przełowienia. Nie, nikt takiego ryzyka nie będzie podejmował.
0: Z tych chłopaków, którzy przychodzili tu do portu, jak mieli naście lat i rwali się i strzelali w nocy sieci, dużo jeszcze pływa?
1: Coraz mniej. Ja tu z tego mojego rocznika, to ja zostałem, jeszcze jeden kolega, dwóch nas tutaj zostało. Nas było tam z 20 paru chłopaków, którzy się tutaj zajmowali tym. Mieli swoje jednostki, swoje kutry, swoje łodzie. W tym roku jeden mój kolega skasował łódkę. Tak to wygląda.
0: to już nikt nie inwestuje w to.
1: Nie, nikt nie inwestuje, bo to nie ma żadnych perspektyw. No, nikt nie inwestuje. To żeby teraz po prostu o nowe jednostce, to w ogóle nikt nie marzy. No tam, wiadomo, są jakieś fundusze unijne, które pomagają. Są dopłaty do jakichś budów, ale to przeważnie jakieś takie mniejsze łódki tam do 10 metrów budują, no bo to jeszcze można jakoś tam finansowo ogarnąć. Ale to powiedzmy te 50% ja bym musiał mieć z swoich pieniędzy. Drugie 50% ewentualnie bym tam Unia dopłaciła. No ale to są miliony. Taki kuter nowy tutaj, powiedzmy, jak nam by się tutaj przydał.

0: Idziemy do smażalni, tam jest menu, powiedzmy ma metr wysokości, ale tam nie ma żadnej polskiej ryby.
1: Właśnie się zapytasz, bo jak tutaj świeża ryba, kupisz do tego dorsza w knajpie, zjesz za potworne pieniądze. Skąd ten dorsz się bierze?
0: Dorsz jest rosyjski. Nie wiem dlaczego, przecież jest embargo. Jakim cudem on się tutaj znajduje, ale to jest rosyjski dorsz. Powiem, że ja tego nie rozumiem. Wszystko ryby z innych mórz. Halibuty, makrele, łososie norweskie hodowlane, węgorze gdzieś z Chin sprowadzane. A my nie mamy czym łowić. Nie mamy co łowić, nie mamy limitów, mamy okresy ochronne. No i stoimy. I codziennie przychodzimy na ten port i patrzymy, jak ta nasza jednostka wygląda.
2: To jest nasze tutaj, to ten socjal, ale tutaj to nasze takie hasło, Bóg z nami.
3: Tak sobie myślę, bo zawsze na dziobie najbardziej rzuca, nie?
4: Tak, najbardziej rzuca.
3: A to idzie spać w takim, jak się są koje, jak tam jest?
4: To są koje, nie? Cztery koje, dla każdego jest koja i tam taka nasza mała kuchenka jest, żeby się tam jakąś ciepłą strawę przygotować i odpocząć się, przespać. No, wszystko kwestia warunków. Ale my byliśmy do tego wszystkiego przyzwyczajeni, bo myśmy spędzali 11 miesięcy na morzu, a tylko jeden miesiąc w porcie, gdzie się, oprócz tego wiadomo, tych dni sztormowych, to się nie chodziło w morze i tak dalej. Ale kiedyś przed wejściem do Unii, to myśmy 11 miesięcy łowili, a jeden miesiąc żeśmy przeznaczali na remontowanie jednostki, na te wszystkie różnego rodzaju przeglądy, wiadomo. I 11 miesięcyśmy pracowali.
1: A teraz?
4: A teraz pracujemy 3 miesiące kalendarzowe, czy 4, przepraszam, 4. Ale jeśli chodzi o dni połowowe, to trzeba tak powiedzieć, że 30-40 dni może. To jest śmieszne. No, a taka jest rzeczywistość.

0: Zaczyna padać lekki deszcz. Jeszcze o pogodzie słowo. Wrócimy jeszcze do sytuacji, ale o pogodzie. Jest pogoda za trudna do żeglugi, za trudna do łowienia, no bo to jest łódź motorowa napędzana silnikiem. Jak ona reaguje na warunki pogodowe, fala, wiatr?
1: No to są dzielne kutry. To są z lat 50. kutry, chociaż stare, ale dzielność ich jest duża. No ja tutaj mam taki dowód rejestracyjny, jak samochód ma dowód rejestracyjny, to my tutaj mamy kartę bezpieczeństwa. I w tej karcie bezpieczeństwa jest opisane, ile tutaj musi być członków załogi, jaki muszą mieć kwalifikacje. No i też jaka jest jego dzielność. A mój kuter akurat tutaj ma dzielność do 8 w skali Beauforta, może wychodzić w morze.
0: No. Dzielność to jest taki wskaźnik?
1: Tak, dzielność jednostki. No. Ale to rzadko. Nie, my już teraz po prostu nie ma sensu chodzić, bo my mamy taki limit, który wyłowimy na pewno w dobrych warunkach lepszych, więc nie musimy iść i po prostu w tych trudnych warunkach pracować. My ten nasz limit spokojnie wyłowimy w lepszej pogodzie i w lepszych warunkach.
0: Jak pan wspomina te czasy, jak pan jeszcze był chłopakiem i kuter był w miarę nowy, no to się chodziło o złą pogodę. Jaka to była praca w ogóle? No, raczej zima. Ja sobie nie wyobrażam, jest styczeń albo luty. Woda ma pewnie, nie wiem, plus jeden, czy tam plus trzy. Na górze jest minus ileś stopni, wieje wiatr, jeszcze wychładza dodatkowo. Jak to w ogóle funkcjonować? I też pan mówi, że 15 godzin. Może i się parę dni też zdarzało pływać.
1: Tak, myśmy pływali. 3 dni się zdarzało, czasami 4. No bo tylko kwestia pogody, bo jak się wypłynęło gdzieś na jakieś dalsze łowisko i tam jakieś ryby były, no to się tam wytrzymywało na maksa. Dopóki pogoda nie przeszkodziła. I jak to było w miarę, że tak powiem, na ludzi, tak myśmy to mówili, to się tam na tym łowisku połowiało. No ale jak tylko jakiś tam wiatr zawiał, a to szczególnie jak warunki zimowe, to wiadomo, że ta odczuwalność tego zimna jest wiele większa, to się płynęło do portu. O. Ale najgorsze to był na morzu właśnie wiatr. Wiatr nas ograniczał. A mnie tak osobiście to najgorsza była mgła. To tak człowiek się czuł jak w worku, nie wiedział z której strony, gdzie płynie i tak dalej. To dla mnie to było przerażające. Nawet teraz, chociaż teraz mamy tak tą elektronikę posuniętą do przodu, że wszystko widzimy. I radar, kiedyś radarów nie było. Teraz mamy radary, GPS-y. Wszystko się widzi na ekranie. Gdzie statek idzie, z jakiej strony, czy bezpiecznie przejdzie za rufą, czy przy dziobem zdążymy. My to wszystko

0: To widzimy, ale jednak takie uczucie niepewności zawsze jest, bo może ktoś tego ISA nie ma, ja go nie widzę na tym ekranie. Dodatkowo jeszcze jak jest wiatr, to w ogóle te echa tych małych jednostek giną w tym falowaniu. Dla mnie to jest właśnie taka najgorsza pogoda, jak jest mgła.
1: A jak nie było radarów, to skąd się wiedział, gdzie się jest na morzu?
0: To był kompas tutaj. Mamy taki kompas. O, duży. Kompas i zegar. I to wystarczyło nam do nawigacji. No ja już tych czasów tam specjalnie nie pamiętam.
1: Szlachetne narzędzie.
0: A, ale tutaj jak obserwowałem ojca i on mi tutaj wdrażał w to, to mi wszystko mówi, słuchaj, musisz mieć dobry kompas i czas. Zawsze żeśmy tam na łowisko czy do brzegu wracali. Początki tutaj, jak ja zaczynałem z moim ojcem, to jakby teraz tutaj na tą naszą jednostkę przyszedł i to wszystko obejrzał, to no naprawdę byłby zdziwiony, no. I zadowolony, że my teraz na pewno możemy tak bezpiecznie i tak łatwiej pracować.
1: Piękny ten kompas. Jest jeszcze w Polskim Radiu prognoza dla rybaków?
0: Tak, jest. Ale to są takie prognozy, takie z grubsza można powiedzieć. Tych prognoz teraz, tych internetowych różnego rodzaju jest tyle. To jest naprawdę dla nas bardzo duże udogodnienie. My jesteśmy z tego zadowoleni. Prognozy są tak szczegółowe, że wiadomo, czego się można spodziewać z godziny na godzinę, co godzinę. I wiemy, kiedy jest jakieś okno pogodowe. A takie te oficjalne prognozy nie zawsze są takie szczegółowe i może bardziej pod turystów. Jak dla nas tutaj. A my potrzebujemy jako rybacy szczegółowych prognoz. My musimy wiedzieć, co się dzieje z godziny na godzinę. Bo my nie jesteśmy samochodem na autostradzie, że nadepniemy pedał gazu i za 5 minut jesteśmy w porcie. Nie? To wymaga czasu, żeby dopłynąć do portu.
1: Jaka to jest technika? Bo no jak jest łódź żaglowa, akurat mam takie doświadczenie, no to wiadomo, że ten wiatr ciągnie. Jeżeli jest gdzieś na silniku, a jest duże zapalowanie, to ją wyrzuca z wody i ten silnik ma problem. Z pracą, jak się pracuje na dużych falach? Bo Bałtyk ma trudną falę, krótko.
0: Krótko, tak. No wiadomo, że tutaj jakaś taka moc jest ograniczona tego silnika i tak dalej. On tu zwodnie, kuter jest ciężki, kuter waży 60 ton, nie? No ale to jest żywioł, to woda, ona ma taką siłę, że ona ten kuter też tam czasami potrafi, jak się powie, dziób dębem staje, nie?
1: Czyli go wyrzuca.
0: Wyrzuca go, wyrzuca. No ale my wtedy tam mamy jakieś swoje tam techniki, jakoś tam sztormujemy, czy staramy się, żeby ta żegluga była bezpieczna. Nie płynie się wtedy pełną prędkością, tylko ogranicza się prędkość jednostki, żeby ona właśnie tak nie uderzała o tą falę, żeby kuter dęba nie stawał.
1: No. Ale się idzie na falę, czy jakoś skos jak się idzie?
0: Bezpiecznie jest na falę. Zdarzało się tak, że nas jakoś właśnie prognozy były inne, a rzeczywistość nagle się zrobiła też inna. Więc trzeba było jakoś to przeczekać. I wtedy się sztormuje. Dzioba na falę jest najbezpieczniej. Najgorzej się płynie bokiem do fali. No. Wtedy są przechyły różnego rodzaju i czasami one są niebezpieczne i trzeba na to wszystko mieć baczenie, zwracać uwagę i po prostu działać racjonalnie. Jak idzie, to się płynie, a jak się nie idzie, to trzeba po prostu przeczekać. Może uczy pokory.
1: Z nim nie negocjujesz.
0: Tak. Dokładnie.
1: A cofnijmy się jeszcze, bo pan mówi, że dziadka, może pan mało pamięta, ale jak to jest tradycja pokoleniowa, to co się przekazywało z pokolenia na pokolenie? Bo wy jesteście stąd.
0: My jesteśmy stąd. Mój pradziadek urodził się dokładnie 100 lat przede mną, w 1864 roku. No, później dziadek, ojciec i ja. I co myśmy tu przekazywali? No przede wszystkim to rybołówstwo. Jak ten, gdzie na jakie łowisko jechać, o jakiej porze roku, gdzie można było się tej ryby ewentualnie to spodziewać. To, no, takie tajniki tego naszego tutaj zawodu, tego rybołówstwa. To było przekazywane. Ta umiejętność naprawiania tych sieci, tajniki tego naszego rzemiosła, nie?

0: Jestarnia gdzieś tam za nami, Kuźnica, a dalej będzie Jurata i dalej Hel. Tą kolej to kiedy zbudowano?
1: Kolej w 22 roku.
0: Czyli za pradziadka tutaj mało co docierało w ogóle. Tutaj po prostu ludzie żyli trochę odcięci od spraw tego świata, pewnie różnych innych politycznych historii, swoim życiem. Mieli ten rytm, mieli lokalną tradycję, kulturę, tworzyli jakąś wspólnotę, która pewnie potem się zaczęła rozpraszać, ale to jest jednak duża siła w tej przeszłości.
1: Tak, no tak, no wtedy nie było tutaj żadnej komunikacji, żadnego połączenia, powiedzmy tam ze stałym lądem. My to tak nazywamy, że półwysep to było tutaj, stały ląd zaczynał się od Władysławowa, a tutaj na tym naszym półwyspie to byśmy byli jak na morzu. Tu nie było tego połączenia ze stałym lądem, tutaj po prostu komunikacja była przez zatokę łodziami. Albo do Pucka, albo do Gdańska. Do komunikacji z Gdańskiem służyły takie większe łodzie, nazywały się pomerenki. No bo drogi nie było, była jakaś taka piaszczysta droga, gdzieś tam prowadziła kawałkiem lasem, ale to wszystko był morski piasek. Poza tym żadnych tutaj zwierząt specjalnie pociągowych nie było. Były tam jakieś tam pojedyncze koniki były, ale często wykorzystywano krowy. Krowy na półwyspie były, bo krowa była żywicielką, było mleko, więc było masło, wiadomo.
0: I ryba.
1: I ryba, tak. No i teraz, żeby tą rybę zagospodarować, wiadomo, jak były jakieś większe połowy sezonowe, występowały ryby większą ilość, no to trzeba było tą rybę gdzieś sprzedać. Transportowano tą rybę do Gdańska na fishmarkt. W zamian za to przywożono te towary, które tutaj były potrzebne. Przywożono wszystko tymi łódkami, tak zwanymi pomerankami, te towary tutaj na półwysep.
0: Ta historia długa, ale kościół tu stał, nie? Tu stoi całe lata. Ile to stoi?
1: Ten nowy kościół tutaj jest zbudowany w 1932 roku, ten murowany, ale przed nim stał drewniany kościół. Też od XVIII wieku chyba, dokładnie nie znam tej daty drewnianej, ale zapraszam do chaty rybackiej w Jastarni. Tam jest cała historia, tam jest wspaniały kustosz, nasz kolega tutaj na pewno dużo ciekawych rzeczy opowie.
0: Kościół to też cmentarz? To była niebezpieczna praca?
1: No, była niebezpieczna praca, tak. Nawet na cmentarzu mamy taką tablicę upamiętniającą wszystkie tutaj te wypadki, takie śmiertelne na morzu. Jest. Teraz nawet była niedawna rocznica w lipcu, 17 lipca 1888 roku. 17 osób tutaj płynęło łódką na bierzmowanie do Pucka i uratowało się tylko 3 osoby. To była młodzież tam w wieku 16, 18, 19 lat.
0: No to dla wioski tragedia, bo to...
1: To była duża tragedia dla wioski, tak. Nawet o tym są zapiski tutaj w naszych księgach parafialnych, które o tym mówią. Także zdarzały się wypadki, tak.
0: Pamiętam taki film Gniew Oceanu. Oczywiście pokazuje jakieś amerykańskie warunki, kiedy jest połów i kuter płynie na rybę, ale długo jej nie może znaleźć, facet ma kredyty, więc kiedy się pojawia ryzyko złej pogody, to i tak płynie. Mają szczęście, ciągną tą rybę, tyle że się nie mieści, tam aż się psuje ta maszyna do lodu. No i oni giną, dlatego że przychodzi jednak jakieś takie zawirowanie pogodowe, że ten kuter nie wytrzymuje. Dużo tam jest nazwisk na tym cmentarzu? Takich, no, co zginęli na wodzie?
1: Tak, jest. No tak teraz pamięci nie pamiętam, ale chyba ze 30 tam nazwisk jest.
0: A to za pana czasów ktoś zginął?
1: Za moich czasów, tak, też się utopili rybacy. Na plaży, tutaj też taką małą łódką, nawet dwa takie przypadki były. W 10 roku chyba ostatni był ten przypadek, w 10 roku, więc tak nie tak dawno. A później dziadek z wnukiem na zatoce się wywrócili, obaj zginęli. Też tam są na cmentarzu ujęci. W 79 roku mojego ojca kuzyn też się utopił. Wypadł na burtę na morzu z kutra i też go nie znaleziono. W sumie to jak ja bym tak sobie tutaj w myślach tam poszperał, to dosyć dużo tego jest.
0: Mówili mi, że jak się tam na śródlądziu, to jest cały sposób podchodzenia do kogoś, kto wypadnie, ale na morzu, a szczególnie nocą, to nawet nie ma po co wracać, mówią.
1: Tak, no wiadomo, że tam są jakieś tam sygnały SOS, to wiadomo, wszyscy wszystko rzucają. I mimo wszystko, mimo to, że jest noc, że jest brzydka pogoda, że jest może niebezpiecznie, ale wszyscy płyną w to miejsce, żeby tam po prostu, no, mieć nadzieję, że jeszcze tam kogoś uratujemy, nie?
0: Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, czyli o żony rybaków. Bo to też trudne życie, to niełatwe życie. Chłopy rano wychodzą z domu, nie wiadomo ile ich nie będzie, 1, 2, 3 dni, nie wiadomo co to będzie, zła pogoda. Teraz to są komórki, kiedyś nie było.
1: Kiedyś nie było, no tak. Teraz jest komórka, tak. Dlatego ja sobie wybrałem żonę z rodziny rybackiej, nie? Także ona od dziecka była przyzwyczajona do tego, że jej ojciec wypływa w morze, chociaż ona nie pochodzi ze Starni, ale pochodzi z Dębek. No i jej ojciec też był rybakiem, jej dziadek, jej jeden i drugi dziadek był, więc ona była do tego przyzwyczajona, ona wiedziała, że się wypływa w morze, że trzeba rano wstać, że jest pełno tej pracy, także ona była jakby do tego wszystkiego przyzwyczajona, nie? No. Ale te inne tutaj kobiety, które nie miały z tym kontaktu z rybołówstwem, to na pewno to przeżywają, bo ja wiem na przykład po mojej mamie, która tutaj z półwyspu nie pochodziła, ale na przykład u mojego ojca pływali ludzie, których żony też były, powiedzmy, spoza półwyspu i one zawsze dzwoniły. Czy ty coś wiesz, kiedy oni wrócą, bo tam sztorm meldują, albo jest brzydka pogoda się zrobiła. Czy ty coś wiesz, czy ty masz jakieś wiadomości? A mama zawsze miała, bo ojciec miał tam takie radio, którym tam jakieś wiadomości do mamy tam przekazywał. Tam wrócą dziś, czy jutro, czy wieczorem. Takie sytuacje też pamiętam ze swojego dzieciństwa, ze swojej młodości.

0: No bo Jastarnia to dziś jest kurort, tak samo jak te wszystkie miejsca, ale przecież kiedyś, jak pan powiedział, że się turystyka zaczęła w dwudziestoleciu, to wcześniej to po prostu były wioski, to było normalne życie. Ale w ogóle ta społeczność funkcjonuje tutaj jako miejscowa? Ktoś tu powiedział, Jastarnik jestem.
1: Tak. No ja jestem dumny z tego. Jakiś czas wycie zapytają, a pan pochodzi stąd? Ja mówię, tak, ja jestem tutaj Jastarnik, rodowity. Dla mnie to jest duma po prostu, że ja tutaj się urodziłem, że tu mieszkałem, że moi przodkowie tutaj się urodzili i się dorabiali. Dla mnie to jest duma.
0: Czyli to każdy dom pan zna, kiedy się budował, każda ulica. Co to znaczy być Kaszubem?
1: No, Kaszubem to znaczy, tak w moim tutaj odczuciu, to być dumnym, honorowym, bogobojnym, taki wyznającym patriotyzm lokalny, podtrzymujący tradycje, zwyczaje, kulturę naszych tutaj pradziadków. To jest właśnie bycie Kaszubą.
0: Tradycje jakie na przykład?
1: No tradycja na przykład wszystkie tutaj nasze, powiedzmy, obrządki, jeśli chodzi o Kościół katolicki, kultywowanie tego naszego rybóstwa, chociaż coraz ciężej to idzie, coraz bardziej pod górkę, ale my tutaj jeszcze jako to ostatni Mohikanie się po prostu mobilizujemy i walczymy o to, żeby można było jeszcze te ryby jakoś tam ułowić i to nasze rzemiosło tutaj podtrzymywać. Nasza kultura tutaj, tak, czyli jesteśmy zrzeszeni, tutaj działa oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Organizujemy różnego rodzaju plenery, czyli inscenizujemy połów ryb laskornem na plaży. Zawsze majówkę, w ten pierwszy weekend maja, taka duża jest impreza plenerowa, gdzie spod tej właśnie chaty rybackiej idziemy korowodem z tym narzędziem połowu, głównym narzędziem połowu, to był laskorn, on się nazywa, służy do połowu łososi. Wypływamy w morze taką oryginalną łódką.
0: Bez silnika.
1: Bez silnika, tak, tylko na wiosłach. I później cała tutaj nasza, ta społeczność lokalna, czyli nasze kobiety, nasze żony, nasze dziewczyny, nasze dzieci pomagają nam tą sieć wyciągnąć. A szczególnie chodzi nam o tego łososia, a łosoś przeważnie nam wpada, mamy jakieś takie szczęście, że nam ten...
0: Łosoś was szanuje.
1: Łosoś nas szanuje, a my jego. Przy akompaniamencie Orkiestry Rybackiej, Dętej Orkiestry Rybackiej. Mamy tutaj taką wspaniałą orkiestrę, która też prężnie działa i koncertuje tutaj na każdych, przy okazji jakichś tutaj imprez plenerowych, ale nie tylko, ale w uroczystościach kościelnych i w pogrzebach na przykład też takich starych rybaków tutaj, którzy już odeszli, asystują i grają jakieś takie właśnie te pożegnalne marsze. No, to jest też nasza tradycja. No i my się tego kurczowo trzymamy tutaj, nie?
0: Jak kuchnia lokalna?
1: Na przykład śledź pod każdą postacią. I rolmopsy, i smażone, i wodźcie.
0: Jaki jest prawdziwy śledź kaszubski?
1: Ten rolmops, który tam jest tylko ogórek i cebula, i trochę gorczycy, pieprz i sól.
0: Ten taki czerwony bez sklepie?
1: Taki kolorowy, to jest tylko nazwa handlowa. My tutaj żeśmy się wychowali na rolmopsach i ewentualnie na śledziach opiekanych wodźcie.
0: A to masz dzieciństwo, pamiętasz, że często też się jadło ryby.
1: To po dziś dzień u mnie w domu nie ma innego dania w środę i w piątek. W piątek to w ogóle. No w środę czasami problemy z rybami, nie ma skąd przynieść, nie ma gdzie. No kupić można gdzieś w supermarkecie, zawsze w Biedronce jest ryba. Ale my się od tego bronimy, jak tylko idzie. No.
0: Pewnie przeszła długą drogę przez dwa kontynenty.
1: No właśnie. Ale piątek obowiązkowo. Ja tam innego dania nie zjadł jak ryby. A nieraz było i cały tydzień były ryby. Jednego dnia były smażone, drugiego dnia była zupa, była rybna, trzeciego dnia był jakiś tam solony, bo mam też tu taką tradycję solonych ryb jeść, no, szczególnie węgorza. Pulki się je, czyli to są takie ziemniaki w mundurkach, jak po polsku nazwać. U nas to się nazywają krelki, na to mówimy. I do tego jest właśnie ten słony taki węgorz, wyciągnięty z beczki takiej kamionkowej. Kiedyś była drewniana, teraz już kamionkę tam stosuję. I u mnie to jest tradycja. Ja sobie nie wyobrażam zimą piątku bez takiego węgorza ze soli.
0: No. A to w Jastarni takiego nie zjem.
1: Chyba, że u mnie w domu.
2: Chyba, że u Jastarnika.
1: Tak.
0: Jaką rolę ma wiara w tym wszystkim?
1: Pan spojrzy tutaj, co to jest na pierwszym
0: miejscu. Różaniec.
1: Na pierwszym miejscu jest różaniec. Ja bez niego nie rusz. A oprócz tego, no tutaj mamy swoich patronów. Mamy naszą Matkę Boską Swarzewską. Tutaj taki przecież duży mamy ten medalion. Przy wejściu widział pan. we wrześniu, na początku września zawsze płyniemy na środek zatoki i tam odprawia się msza za wszystkich zmarłych rybaków i za żyjących rybaków. No i o szczęśliwe połowy, o bezpieczne powroty. Co roku się tam msza na środku zatoki odbywa. A oprócz tego jeszcze jest taka naszą tradycją odpust w Pucku, świętego Piotra i Pawła, gdzie też my tutaj wszyscy z Kuźnicy, z Jastarni, z Helu, z Władysławowa, wszyscy spotykamy się 29 czerwca, bo to jest Piotra i Pawła, wypływamy na środek zatoki, związujemy się w jedność taką, przypływa do nas biskup, modlimy się właśnie za tych żywych i zmarłych, i za ludzi morza, za marynarzy, za rybaków. Nasi tutaj patronowie, święty Krzysztof. Tak. O, tutaj mamy też
2: rybacy Jastarni.
1: Rybacy Jastarni. W 2000 roku też to właśnie było pielgrzymka do Pucka.
2: O gwiazdo morza prosimy o szczęśliwe powroty.
1: Tak.
2: A jak nie będzie połowów, to nie będzie jastarników? Co się stanie?
1: No jastarnicy będą.
0: Będą połowy, czy nie będą jastarnicy? Byli, są i będą, no ale czym oni się tutaj będą zajmować, nie wiem. No miejmy nadzieję, że jeszcze jakoś tam to rybołówstwo może przetrwa tutaj. No,
2: nie. Pan nie myśli, że się odkręci coś?
1: Znaczy ja zawsze byłem optymistą, o tak, że powiem, a to jeszcze się jakoś da, jakoś będzie i tak dalej. Ale teraz od jakichś tam 2-3 lat ja widzę, że to się jednak nie da, bo tendencja jest spadkowa. Taka równia pochyła, idzie w dół. Ja już też o małe włos się nie poddałem, ale jeszcze mam takiego bratarka, który skończył szkołę w Darłowie. To jest taka szkoła, która przygotowuje do pracy na morzu. I na kutrach, i do rybołówstwa, i nie tylko, i do floty handlowej. No, też młodzi stamtąd idzie. No i on mnie tak trochę zmotywował, mówi: wujek, spróbujmy jeszcze pociągnijmy może jedną tą perspektywę unijną, finansową, może coś się zmieni. A ja już byłem taki właśnie na takiej granicy, że już chciałem się podać. Starczy mi już tego stresu związanego z tymi połowami. No. Kiedyś jak ja złowiłem ryby, to ja płynąłem do portu zadowolony, uśmiechnięty, z podniesionym czołem i dumny, że złowiłem dużo ryby. A teraz jak ja płynę do portu, to jestem zestresowany. Czy będzie kontrola, czy nie będzie kontroli, czy będzie wszystko ok. Chociaż ja się staram, żeby wszystko było ok, żeby te ryby były odpowiednio policzone, posortowane, oszacowane. No ale oni nas tak trochę traktują, jakbyśmy w aptece byli. I to jest dla mnie mocno stresujące.
2: Upokarzające.
1: W pewnym stopniu też upokarzające, tak. I ja sobie z tym nie potrafię poradzić.
2: Jaki jest najlepszy moment pracy rybaka?
1: Najlepszy moment? No kiedyś to był najlepszy moment, jak ja wracałem do portu z rybą, z połowem.
2: To ile ton to była duma?
1: No nie ma reguły. Czasami tona cieszyła, bo to zależy jaki gatunek ryby i wiadomo jaki on był, powiedzmy, atrakcyjny finansowy i tak dalej. No kiedyś na przykład najbardziej taką rybą atrakcyjną finansowo to był łosoś. No jak ja złowiłem, nie wiem, tam 500 kilo czy 300 kilo, to już byłem dumny. No ale później takie te różne uwarunkowania rynkowe, to już to pół tony to tego łososia to już było mało, no bo już cena spadła, koszta wzrosły, różnego rodzaju rozchody, czyli ubezpieczenia, ZUS-y, załoga i tak dalej. To pół tony już było mało, więc ja musiałem się starać złowić tonę tej ryby, tak? No.

0: co myśli pan będzie z tym pięknym? I co będzie z tym pięknym kutrem?
1: No, jak ja mówię, byłem kiedyś optymistą, a teraz jestem jakimś takim pesymistą. Widzę, że to donikąd nie prowadzi, chociaż jakieś tam nadzieje trzeba mieć. No ja już nie, bo ja jestem co, już tam wiek mam przedemerytalny, zdrowie też już jakoś tam troszkę szwankuje, to boli, tam boli, ale może mówię ten bratanek. Jak tutaj nam państwo nasze i Unia stworzy jakieś warunki godne i żebyśmy mogli godnie łowić te ryby, no to będziemy trwać.
0: Pan się bał, że pan będzie ostatnim z rodu rybakiem?
1: Ja najprawdopodobniej będę ostatnim. Ja się boję tego, że ja będę właśnie ostatnim. Że ja będę ostatnim z tego naszego rodu.
0: Powiewa taka flaga Kaszebę.
1: Barwy nasze, żółto-czarne. Kolor czarny symbolizuje ciężką pracę. Ale za tą ciężką pracę można po prostu uzyskać złoto.
0: No dobra, to chyba tyle będzie.
1: No, dziękuję.
0: Ja dziękuję.
1: Miło było gościć tutaj pana i trochę tutaj o naszych tradycjach, problemach i tym wszystkim opowiedzieć. No, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
3: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń”. Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

zło nie wytrzymuje konfrontacji z dobrem. Złe duchy nie są w stanie funkcjonować w obecności Zbawiciela. Wiedzą, że ich kres jest bliski, że będą musiały się wycofać, że będą musiały opuścić ludzi, których do tej pory zniewalały. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w życiu może bardzo dużo zmienić. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w czasie mszy świętej, w czasie adoracji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem przy kratkach konfesjonału, w sakramencie pokuty i pojednania może sprawić, że odzyskasz życie. Że odzyskasz prawdziwe życie, uwolnione od złych nałogów, kłamstwa, manipulacji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem może również wymagać poświęcenia czegoś, co wydaje nam się w tym życiu cenne. Pan chce się z Tobą spotkać, chce być blisko Ciebie już w tym życiu, byś mógł również z Nim być w wieczności.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
2: Dzisiaj spotykamy się z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim, ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, księże biskupie, witam serdecznie.
3: Dziękuję za życzliwość.
2: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o ojcostwie, które dzisiaj mówi się o tym, że przeżywa kryzys, że nie jest łatwo być ojcem w sensie fizycznym, ale także ojcem w sensie duchowym. A czy ksiądz biskup swoją rolę jako tę rolę pasterza diecezji czyta także jako rolę ojca, duchowego ojca?
3: Powiem więcej. Jeśli się tego w odpowiednim czasie nie uświadomi od samego początku powołania, to już jest jakiś brak. A jeśli chodzi o zawiadywanie czy ogarnianie takiej społeczności jak diecezja, to tutaj te przymioty i rozumienie roli ojca, no to jest absolutnie fundamentalne. To bez tego nie ruszy się. Rozumiem, że wartość wiary, miłości, znajomości, powagi, zadanie i tak dalej, ale to wszystko widziałbym tak, że to wszystko jest ogarnięte, tak spowite tym poczuciem bycia ojcem dla tych ludzi, wobec których się występuje jako pasterz.
2: Wszyscy wiemy też, że naszych ról życiowych uczymy się od naszych rodziców i chciałam księdza biskupa zapytać o księdza tatę. Jaki był? Jak go ksiądz biskup wspomina?
3: Więcej niż dobrze. Naprawdę często do tego wracam. Tato był człowiekiem takim zasadniczym. Od strony takiej zewnętrznej był to elegancki pan. Myśmy się wychowali na wsi, tato był rolnikiem, potem trochę pracował zawodowo w takim sąsiednim przedsiębiorstwie, ale to co jakby wpływało na jego postawę, na sposób zachowania i tak dalej, to młodzieńcze marzenia, które wiązał też ze służbą wojskową. On był dłużej niż przeciętny poborowy. Rzadko wracał do tego, ale nie miałem wątpliwości, że to był typ takiego porządnego oficera. Ale dla nas był nie tylko serdeczny, ale to, co bardzo ceniłem, bo tato nie żyje już 16 lat. To, że był bardzo uporządkowany. Doskonale ogarniał i rodzinę, i gospodarstwo, i w pracy był odpowiedzialny. Także nie byliśmy zaskakiwani jakimiś rzeczami nieprzyjemnymi. Trochę tam mi zostało.
2: A ksiądz biskup jako dziecko bywał czasami niegrzecznym dzieckiem, synem?
3: Takim byłem jak 100% społeczeństwa. Dziwakiem nie byłem i od normy nie odstępowałem. No, może w jakieś tam konflikty z wielkim prawem nie wchodziłem, rzecz jasna, bo i takich ani możliwości nie było i potrzeb nie było, tak, ale nie no, normalnie to było, tak.
2: W dzisiejszej pracy duszpasterskiej, jako właśnie pasterz i ojciec dla diecezjan, czy ksiądz biskup wykorzystuje to doświadczenie i ten wzór swojego ojca?
3: W niektórych przedziałach tak. I to bardzo, bardzo precyzyjnie. No właśnie. Pierwsza sprawa. Tato nigdy nie spieszył się z takim jak nieodpowiedzialnym wyrokowaniem. Przyjrzał się. Co myślał, nie wiem, ale nie był taki, powiedziałbym, no, rozbiegany w takim zachowaniu. Umiał spokojnie ocenić i jeśli wydawał jakąś opinię albo decyzję podejmował, to ta decyzja była naprawdę przemyślana od A do Z. Myślę, że trochę mi to zostało. I to, co nadzwyczaj ceniłem, to powaga. Nie w sensie, że był jakiś markotny, nie odzywał się, nie. Tylko my rozumiemy, co to znaczy być człowiekiem poważnym. Każda pozycja człowieka wymaga poważnego zachowania się. Oczywiście, że to jest uzależnione od tego, jaki mamy jako wewnętrzną konstrukcję i tak dalej, ale był ojcem, był mężem, był sąsiadem,

0: Tutaj byśmy się rozminęli generalnie z pojęciem powagi. Są zachowania, które nie licują z zajmowaną funkcją i to nie ma nic wspólnego z niedostępnością czy z jakąś hermetycznością, że uwaga, klękajcie narody i tak dalej. Nie, to trzeba od razu na samym początku to jakby wykreślić z całej tej konstrukcji. Powaga to jest szanowanie tych wszystkich, za których się bierze odpowiedzialność. Powiem tak, żeby się oni mnie nie wstydzili. No zachowuje się nieodpowiedzialnie, prawda? Nie ma w nim powagi. Można czasami gdzieś tam pozwolić sobie na maleńką dysharmonię, ale generalnie człowiek musi być poważny, odpowiedzialny, życzliwy i w tym wszystkim dostępny. Naprawdę, to chodzi o to, żeby to nie wynikało z jakiegoś takiego kontrolowanego przymusu. Nie, to musi być naturalne. Skoro się znalazłeś tu czy tam, a dla człowieka wierzącego to ma inne wyobrażenie, bo to jest odkrycie i realizowanie mego powołania. Skoro cię Pan Bóg obdarzył takim powołaniem, wzywa cię do takich, a nie innych zadań, a w tym wypadku mowa jest o duszpasterzowaniu, a to zakłada relacje między ludźmi, to jest zasadnicza część tego posługiwania, no to ta dostępność musi być oczywista. To nie może być z łaski, wasza wielmożność. Raczył spojrzeć, odezwać się, mieć czas. Nie, przerysowuję niektóre akcenty. To musi być bardzo naturalne i poważne w tym sensie, że nie robię tutaj jakichś scen dziwacznych, ani nie puszę się, nie tego. Tylko staram się zrozumieć potrzeby innych ludzi, którzy przychodzą, czy też pragną się spotkać, bo to, to i tamto. I oni muszą od samego początku doświadczyć, zobaczyć, odczuć, że mi na nich zależy. Że ja nie robię łaski. Że to jest coś, co jest, co powinno świadczyć o mnie, że albo jestem pasterzem, albo jakimś figurantem. Odgrywam jakąś rolę. No. Więc myślę, że w miarę jakby rozszczelniłem pewne powiedzmy pojęcia, żeby wydobyć to, co jest w tym zasadnicze, ale jeśli to nadal jest niejasne, to bardzo proszę o pokierowanie.
1: Chciałam zapytać o powagę, ale w kontekście też tego, że czasami ojciec musi być wymagający i surowy. Jeżeli w diecezji dzieje się coś, co nie powinno mieć miejsca, takie sytuacje też i w naszej diecezji niestety się czasami dzieją. Myślę o tych ludziach, o których ksiądz powiedział, że ksiądz biskup nie chciałby, żeby oni powiedzieli, wstydzimy się za naszego biskupa. To jak działać w takich sytuacjach kryzysowych? Co jest ważne z perspektywy księdza biskupa?
0: To może w samym stawianiu zagadnienia to wygląda, że to jest taka sytuacja bardzo, bardzo trudna do ogarnięcia, ale w istocie to jest bardzo klarowne. I tutaj to, co jakby normuje postępowanie, to jest to, czy ja postępuję wedle prawdy, czy ja reprezentuję jakieś interesy. Chcę, aby to, do czego przykładam rękę, działo się wedle zamysłów Bożych. Może to są zbyt takie bardzo, bardzo poważne słowa, ale jeśli dobrze to zrozumiemy, to po pierwsze, nawet w bardzo trudnych sytuacjach, Ja nie skrzywdzę, nie ubliżę temu, wobec którego

0: którego wyciągam pewne konsekwencje, bo one muszą być. On też się nie czuje poniżony i jest właściwy odbiór. Tu nie ma strony zwycięskiej i nie ma strony przegranej, bo niektóre wymogi pasterza są takie, a nie inne. Gdybym tu zaczął jakąś prowadzić własną, tak to nazwę, politykę, co dla mnie jest lepsze czy gorsze, to trzeba pamiętać, bo to jest przećwiczone od stworzenia świata. Ja na pierwszym kroku wpadnę. To znaczy, to się po prostu nie ma prawa udać. Z tego nie będzie żadnych owoców, jeśli będziemy prowadzić jakąś grę. To nie będzie ani poważne, ani odpowiedzialne, ani nie dające świadectwa, że tutaj zadziałała miłość, odpowiedzialność, szacunek wobec człowieka. No bo nie zastosowano standardów, tak to bym powiedział, chociaż to jest trudne, no, bożych, no, wynikających z prawa Bożego.
1: Muszę tutaj jeszcze dopytać, ksiądz biskup powiedział, że tę daną osobę, która w taki sposób zraniła swoją wspólnotę parafialną, trzeba potraktować z szacunkiem. A co z członkami wspólnoty parafialnej, którzy w takich sytuacjach też czują się często zranieni? I nie mówię tylko o takim czuciu emocjonalnym, ale bywa, że w takich sytuacjach, kiedy to ksiądz zawodzi, czy to wikariusz, czy proboszcz, wielu ludzi mówi, to ja do takiego kościoła nie chcę chodzić. Jak sobie poradzić z taką postawą?
0: To w przypadku, kiedy mamy do czynienia z jedną osobą, to siłą rzeczy jest prostsze do ogarnięcia, bo cała ten zespół działań jest i krótszy, i prostszy. Natomiast bardzo dziękuję za to pytanie, bo tutaj jest znacznie sytuacja trudniejsza poprzez to, że my tak do końca nie wiemy, co mamy czynić, bo nie znamy, na ile ta wspólnota jest zraniona, jak poszczególni ludzie to rozumieją. Czasami są takie przypadki, że zupełnie nie rozumieją, na czym to ich zranienie polega, ale odczuwają jako cząstka tej całości. Taką sprawą pierwszą, na którą trzeba zwrócić uwagę, no to żeby nie było różnych standardów. To niejednokrotnie używa się też takiego pomocniczego, jakby no, że nie zamiatamy nic
1: pod dywan. Rozumiem, że chodzi o schematy postępowania.
0: Tak, tak. Przepraszam, ale nie jasno tu się wyraziłem. No i potem trzeba zachować wiele pokory w tym wszystkim. I to jest już, powiedziałbym, trochę studzące emocje, żeby potem przejść do drugiego tego elementu, żeby to, co jest możliwe, naprawiać na różny sposób. Bo to już nie chodzi wtedy o całość, bo w stosunku do opinii całości, no to wiadomo, że przeprosiny, modlitwa, zadośćuczynienie w tym sensie, że mówię, postaramy się, żeby następca przełamał ten impas i tak dalej. No to jest forma takiego zadośćuczynienia, że następny okres będzie, tak mamy nadzieję, znacznie owocniejszy. I to w wielu przypadkach bardzo szybko, że tak powiem, goi rany. Ale czasami znajdą się takie osoby, które albo były bezpośrednio jakoś dotknięte, albo też są czy wrażliwe bardziej, czy może jak odniosły to do siebie. No to wtedy jest oczywiście sytuacja skomplikowana bardziej, no ale też mamy takie, w takich sytuacjach no, proponujemy choćby skorzystanie z fachowej posługi kogoś, kto się na terapii zna i tak dalej. No. przeróżne rzeczy można tutaj zastosować.
1: Księże biskupie, a takie sytuacje, bo serce ojca musi objąć całą diecezję, w której dzieją się i dobre rzeczy, i te, o których teraz mówiliśmy, te trudne rzeczy. Czy serce ojca, czyli biskupa diecezji, też jest ranione, jak coś takiego się dzieje?
0: Oczywiście. Tak, przepraszam za ten ton. Tak, no. To nie. Jak czasami mnie pytają, czy to mnie obchodzi, mówię, a jak się wam wydaje? Ta czy inna moja przypadłość zdrowotna, która się ukazuje, to od czego pochodzi? To nie tylko, że ktoś parówki lubi, prawda? No, przepraszam za żart. No to się nosi w sobie.

0: co Kościół na to?
1: Dzisiaj spotykamy się z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim, ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Czy jest jakaś modlitwa, którą ksiądz biskup najbardziej albo lubi, to idziemy w tym kontekście upodobań, albo w tym momencie jest dla księdza biskupa najbardziej owocna? I nie myślę o jakichś, na przykład, nie wiem, litaniach czy dodatkowych rzeczach, być może liturgia godzin, msza święta?
2: No to jakby są takie podstawowe, to klasyka, nie? Ale no, tak powiem, no, nie zrodziła się zupełnie z przypadku ta modlitwa pod twoją obronę, nie? Bo skoro to zafunkcjonowało w haśle biskupim, to znaczy, że coś musiało być na rzeczy. Ale też ostatnimi laty jakoś szczególnie no, proszę o taką bliskość tych świętych i błogosławionych, którzy mają jakąś szczególną więź tutaj z naszą społecznością diecezjalną. Mam 4 takie osoby. No, najwyżej, że tak powiem, w hierarchii, poza Matką Bożą, to jest święta siostra Faustyna. No bo ona tu była i tak dalej. To choćby z takiej naturalnej racji, no, że ona była tu, w tej społeczności. Ona wie wszystko, nie? Ale to jedno. Drugie, wspominam często księdza Jerzego, no bo był tutaj jako regularny wikariusz w 2 parafiach. No więc takie sprawy też kapłańskie. Natomiast zbliżam się jeszcze teraz bardziej do 2 osób, a mianowicie do księdza prymasa. No bo aż, wiecie, to dla mnie to jest nawet trudne do wyobrażenia. No, ja nawet nie wiem, jak to ocenić. No ale nie da się zaprzeczyć, że na tym terenie w pewnej kolejności jestem jego następcą. No to dla mnie pomyśleć to już jest karkołomne. Więc proszę, mam w telefonie, znaczy w zakładce przy telefonie ten obrazek i staram się codziennie modlić o taką, żeby był właśnie, żebym był dobrym pasterzem. To jego się zwracam. No i ta osoba, która jeszcze powiedziałbym bliżej, to jest błogosławiony Ignacy.
1: No już myślałam, że nie padnie to imię, nazwisko.
2: Bo przecież ja mieszkam w tym pokoju. Sypialnię mam w tym samym miejscu. Łazienka jest ta sama, w której on umarł. Nie? No, między pokojem sypialnym a łazienką. No więc sami rozumiecie państwo, że to jakoś no, jest mi bardzo, bardzo blisko. No to tak wygląda ta rzeczywistość.
1: A taka duchowość, do której coraz więcej Polaków wraca, Najświętszego Serca Pana Jezusa. My się spotykamy w czerwcu. Niedawno zostało ustanowione sanktuarium, co prawda w diecezji drohiczyńskiej, sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Tam też wielu wiernych z tej diecezji, z okolic Warszawy pielgrzymuje. No i widać taki powrót do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, który był w Polsce bardzo mocno obecny. Nie wiem, czy u księdza biskupa w domu, bo u moich dziadków w domu były te obrazy i Najświętszego Serca Pana Jezusa, i Najświętszego i Serca Maryi obok siebie wisiały. I wiem, że w wielu polskich domach tak było. Potem te obrazy zaczęto zdejmować.
2: W zdecydowanej większości tak było, bo to był ten sam druk. One były ładne. I to rzeczywiście to dzisiaj nie chciałbym tego oceniać, ale no, oczywiście jest takie, że usuwa się, że to jakieś tam przestarzałe.
1: Do wystroju czasami nie pasuje, po prostu
2: nie
1: jest
2: takie modne, że to nie pasuje do wystroju i tak dalej. Zostawmy to, bo nie chodzi o to, o nasze gusta, tylko za tym wszystkim się kryje jakieś takie uwalnianie się od tej obecności Bożej w naszym życiu. A to już jest sprawa poważna. To znaczy, że bardzo jest wątpliwe zrozumienie fundamentalnych spraw, czyli kim jest Bóg, że to jest nasz Ojciec, że Bóg jest pełnią miłości i miłosierdzia, samą miłością i samym miłosierdziem. No więc nie da się tego wytłumaczyć, dlaczego uciekamy, w imię czego, gdzie czujemy w cudzysłowie zagrożenie, jeśli odsuwamy się od źródła miłości i miłosierdzia. No to są, przepraszam za wyrażenie, no szalone pomysły takiego naszego człowieka wyzwalającego się, no i schodzącego na fałszywe drogi. To oczywiście jest temat arcytrudny, bolesny. To dotyczy również sprawy zrozumienia na nowo duszpasterstwa. Wczoraj przeczytałem, że rozpoczynający się konsystorz w Rzymie pierwszą konferencję taką regulaminową na tym konsystorzu będzie miał kardynał Ryś i właśnie będzie mówił, w jakim środowisku dzisiaj apostołujemy i do kogo z orędziem ewangelizacyjnym się dzisiaj zwracamy.
1: No, a jak ksiądz biskup odpowiedział na to pytanie?
2: Ja bym powiedział tak, że nie będę się silił na jakieś takie formalne ogarnięcie. Jeśli duszpasterz prawdziwie kocha, to odpowiedź przyjdzie sama, bo nie ma recepty na wszystkich. Jednej. Ja bym powiedział tak, dwie rzeczy dla mnie są bardzo drogie. Po pierwsze, trzeba szukać ludzi i każdy moment, każde spotkanie jest arcyważne. I nawet nie zakładamy, że to jest jakaś działalność w tym momencie pasterska. To jest to pracowanie nasze na przedpolu. Dzień dobry, szczerze powiedzieć i uśmiechnąć się i już się złamie jakąś barierę. A może za 2 lata krok się zrobi znowu. To jest jedno. A drugie, to zupełnie jakby nie mam przekonania do pewnych takich form, które wydają się dla mnie sztuczne, kiedy programujemy tak na sztywno nasze działania, no żeby coś zaistniało. Mhm. Tamci zrobili, inni zrobili, my też musimy z tego, bo...
1: Żeby się wykazać dziełem jakimś konkretnym,
2: no
1: tak?
2: No dobrze powiedziałem. Tak.
1: Duże wydarzenie, ale na stadionie
2: potem,
1: na przykład.
2: Ale potem patrzymy, no i co myśmy tutaj zyskali? Napracowaliśmy się, a owoców żadnych. No właśnie. Bo przyszedł czas, żeby zajmować się poszczególnym człowiekiem. A ktoś powie, no to jest genialne. No przecież Pan Jezus nic innego nie robił. Tylko czasami my się tak zagalopujemy, zapędzimy, naśladujemy te wszystkie wzorce, które świat wypracowuje. Tu konferencja, tamto, tamtego, tu program 2, 5, 10-letni i tak dalej. Owszem, jakieś ramy, pewne tematy, które przychodzą, trzeba ogarnąć. Tu nikt z tego nie robi problemu. To jest potrzebne. Ale żeby to nie zdominowało naszego postępowania, żebyśmy przestali, znaczy nie doprowadzili do tego, że stajemy się jakimiś robotami, które to roboty nie zauważają człowieka i jego podstawowych problemów.
1: To jest trudna droga, o której mówi ksiądz biskup, bo myślę, że mimo tego, że trudno jest wymyślić, skonkretyzować, ubrać w słowa programy duszpasterskie, ale jeszcze trudniej jest być wsłuchanym w głos swoich diecezjan czy też parafian i reagować na bieżąco na potrzeby. I ten program dostosowywać do tych bieżących potrzeb.
2: Dlaczego czasami jesteśmy tacy niereformowalni i jednak idziemy nie taką drogą? No bo właśnie, jesteśmy dziećmi pokolenia, które chce być oglądane, słyszane, podziwiane, żeby ciągle tam w tym ekranie, na ekranie być. Jak ktoś się wcześniej da przekonać i odwróci rolę, i ten ekran odwróci, żeby to z tego ekranu płynęło do ludzi, pełne delikatności, pokory, porządnie przygotowane i tak dalej. Natomiast jak chcemy się sami wychwalać i tam, powiedzmy, zaistnieć, no to nie spodziewajmy się, że z tego coś będzie dobrego.
1: A dlaczego ksiądz biskup zdecydował się na takie dzieło Jerycha Różańcowego w naszej diecezji?
2: Przyszli mądrzejsi, powiedzieli i stało się.
1: I się dzieje.
2: I się dzieje.
1: Na owoce duchowe będziemy musieli poczekać, czy już
2: nie
1: są?
2: Nasza to sprawa. Tak, nie my jesteśmy od owocowania. Był taki, kiedyś to też dobrze tutaj, myślę, będzie pasować. Jakieś tam wielkie dzieło było misyjne i nawet ci zwycięzcy tego konkursu czy jakiegoś tam takiego programu znaleźli się u prezydenta, a mówił o tym i biskup Jerzy z Ełku. No i tam już po nagradzaniu, po tym podchodzi do niego jeden taki mężczyzna lat 9 i mówi tak: proszę księdza biskupa, my to musimy siać. A powiedział jak misjonarz, prawda, z 50-letnim praktyką, tak, mógłby być prefektem dykasterii rzymskiej. Nie? No właśnie, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić i no, nie wchodzili w te zakresy, które do nas nie należą, bo to będzie śmieszne.
1: Ksiądz biskup wspomniał też w rozmowie o tym, że ma pewne refleksje, co powinien mieć ogarnięte jako ten ksiądz, który wychodzi z seminarium i zostaje posłany, ten ksiądz bezpośrednio po seminarium. Co powinni, zdaniem księdza biskupa, powiedzmy tym językiem potocznym, mieć ogarnięte ci klerycy, potem już diakoni i księża neoprezbiterzy, którzy idą w świat, są posłani na parafię?
2: No, żeby choć trochę słuchali, co do nich ludzie mówią, to jedno. To się wiąże oczywiście z pokorą. I też, no żeby wiedzieli, po co tam idą. I żeby ta obecność w parafii ich nie parzyła. Czy ja zrozumiale powiedziałem?
1: Można wyjaśnić to, co to
2: wyjaśnię,
1: znaczy.
2: No bo zobaczcie, dzisiaj my, no bo musi być jakaś różnica między posługą duchową a codziennym wypełnianiem pewnych zadań, jakie są przypisane choćby świeckim, prawda? Mhm. Przychodzi ktoś do pracy, ma określone zadania, wypełnia i koniec. Idzie, bo ma potem rodzinę i inne zadania w swoim domu. Duszpasterz, jeśli dobrze zrozumie, to on jest posłany, żeby ogarniać tę wspólnotę. I rozumiem, że jeśli jest ich dwóch, no to muszą sobie powiedzieć: słuchaj, ty odprawiasz, ja będę w konfesjonale, potem proszę, żebyś był w kancelarii i tak dalej, i tak dalej. No, ale to zajmuje tam, powiedzmy, 6 godzin. To, że trzeba się trochę przygotować i tak dalej. Czy coś jeszcze mam do zrobienia? Już tu zaczyna się problem, nie? No oczywiście, że jest do zrobienia. I on staje teraz dziwny. Ale nie ma tego w programie. Właśnie to jest głównym programem. Czy ty myślisz, choćby poświęcając czas na modlitwę, nie odmawiam brewiarzy, bo modlę się liturgią godzin. I nie technicznie, tylko trzeba całą tę rzeczywistość wspólnoty parafialnej tam posadowić. Bo są ludzie chorzy, są ludzie dzisiaj przegrani, są ludzie, którzy nie umieją siebie ogarnąć, tysiące różnych spraw. Teraz zaczyna się właściwy czas takiego prawdziwego, praktycznego, duchowego pasterzowania. Jakby było tego mało, weź różaniec, idź sobie na spacer wokół kościoła i tak dalej, może kogoś spotkasz, a jak nie, pomódl się za zmarłych, za tych, którzy dzisiaj pojechali do szpitala, za tych, którzy, no powiedzmy, gdzieś tam zaczęło kiełkować w ich głowie, że tam zechcą się pobrać za młodych, za nauczycieli, no tysiące spraw. I to o to mi chodzi, te dwie sprawy, bo to się tego nie da nauczyć. W żadnych tezach to nie stoi, ani z teologii pastoralnej, ani z dogmatycznej. To wynika z właściwego zrozumienia całokształtu posługi.
1: Czy w taki sposób, bo ja tak jak słucham księdza biskupa, to słyszę opis ojca i takiej postawy ojcowskiej względem tych parafian, którym służy, czy to wikariusz, czy to proboszcz, żeby patrzeć w taki sposób i można mieć podejścia służbowego, to znaczy jestem w pracy na parafii i to jest moje życie zawodowe, a jak już te obowiązki wypełnię, to ja mam potem swoje życie prywatne.
2: No właśnie, tutaj to te dwie sprawy na początek muszą zrozumieć, że monolog niekoniecznie jest w cenie, dlaczego czasami jesteśmy trudni, bo tak jesteśmy skonstruowani w swoim działaniu, że my bez przerwy, przepraszam, gadamy. I raczej rzadko kiedy ktoś nam przerywa. Ale jak się to robi 40 lat, to człowiek staje się już nawet nie betonem. To jest nie do ruszenia. I dlaczego powstają konflikty? No bo jaśnie wielkość, wasza wielkość, czy ten beton nasz został jakoś naruszony, a nie miał prawa ten ktoś naruszyć. Przepraszam za te takie formy, ale no rozumiemy, o co chodzi. No to już świadczy o tym, że sprawy zaszły w złym kierunku za daleko.
1: To tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiądz biskup Romuald Kamiński dzisiaj gościł nas u siebie. Dziękuję, księże biskupie.
2: Bardzo dziękuję.
0: Co Kościół na to?
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane Ludźmierz 7 czerwca 1997 roku. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w Kościele Świętej Rodziny.
3: Dziś razem z wami pragnę podziękować Panu Jezusowi za Jego nieskończoną miłość, którą obdarowuje wszystkich ludzi. Wielbimy Go szczególnie za dar Eucharystii, w której pozostał, abyście życie mieli i mieli je w obfitości. Dziękuję również waszym katechetom i katechetkom, którzy przyprowadzili was do Pana Jezusa. Dziękuję także tym, którzy w całej Polsce podejmują trud przekazywania wiary w szkołach. Jest to zaszczytne, choć wielokrotnie niełatwe zadanie. Wymaga ono świadectwa wiary, nadziei i miłości. Wiary, która mocno oparta jest na Ewangelii. Nadziei, która w perspektywie zbawienia nie przekreśla żadnego człowieka. Miłości, która nie waha się dawać to, co najlepsze. Nawet za cenę ofiary z siebie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Wprowadzenie, punkty pierwszy i drugi. Wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru: wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkają razem. Każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom, doprowadzenia do dojrzewania dziejów jako przestrzeni, w której godność każdej osoby będzie otoczona troską, będzie umacniana sprawiedliwość, a braterstwo stanie się możliwe. Nad każdą jednak epoką wisi ryzyko budowania świata nieludzkiego i jeszcze bardziej niesprawiedliwego. Tam, gdzie ludzkości grozi utrata własnego oblicza, my chrześcijanie wznosimy oczy ku Bogu, który stał się ciałem, wiedząc, że misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego. To wspaniałe człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie staje się drogą, prawdą i życiem, otwierając każdemu z nas drogę wzrastania ku pełni. Oparci na Chrystusie, żywym kamieniu, doświadczamy potężnego i tajemniczego działania Ducha Świętego oraz wierzymy, że każdy autentyczny ludzki wysiłek współpracy z Nim dla osiągnięcia dobra będzie pobłogosławiony przez Ojca Niebieskiego, którym pokładamy naszą nadzieję. Dlatego możemy z zaangażowaniem włączać się w te wszystkie inicjatywy, które budują świat bardziej sprawiedliwy, i możemy wzywać innych do współdziałania z nami na rzecz integralnego rozwoju każdej istoty ludzkiej. Pragniemy wejść w dialog ze wszystkimi mężczyznami i kobietami naszych czasów, z którymi dzielimy doświadczenia, pytania i dążenia ludzkości. Chcemy razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich. Taka postawa dialogu stanowi integralną część powołania Kościoła, ponieważ on, ustanowiony w Chrystusie jakby sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem w jedności całego rodzaju ludzkiego, rozpoznaje w historii miejsce, w którym Ewangelia stawia pytania ludzkiemu doświadczeniu i mu towarzyszy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 13 czerwca 2024 roku. Rocznica wizyty papieża Jana Pawła II na cmentarzu w Radzyminie.
3: Jeśli zastanawiacie się, jak wypełniać Boże prawa, to przypomnijcie tylko jedno zadanie, w którym powinniście całe życie uczestniczyć. I to będzie najlepszy dowód na to, że będziecie wypełniać Boże przykazania, mianowicie pomagajcie jedni drugim w drodze do Królestwa Bożego. I my tu jesteśmy już w tej chwili w takim, powiedziałbym, punkcie naszych rozważań, że to nam się w jedną całość łączy. Nasi przodkowie poprzez swoją ofiarę, oni nie bronili jakiejś teoretycznej wartości. Oni nie bronili na przykład swojego majątku, nie bronili swoich racji. Oni stanęli na drogach całej społeczności, tej rodziny, której na imię naród polski. To, o czym mówił Paweł do Galatów. Stanęli na drogach i wypełnili swoje zadania. Podobnie Eliasz stanął na drogach wszystkich Izraelitów i upraszał u Boga miłosierdzie. I to jest przekaz płynący z pierwszego czytania. Mamy tak kształtować swoje życie, żeby pomagać innym osiągnąć cel. Ten cel jest jasny. Nie ma innej alternatywy, chyba że ktoś nie chce w to uwierzyć.
1: Dobre słowo pasterzy.